każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

przyciągnąłem Cię do siebie, mówi Jezus, bo ulitowałem się nad Tobą. Krocz ze mną, idź po moich śladach, bo ja Cię kocham.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Potrzeba odwagi pójścia za głosem serca, mówi biskup tarnowski Andrzej Jerzy do młodych ludzi, którzy odczuwają powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego. W czwartek święto Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, będzie miała miejsce pielgrzymka kapłanów diecezji tarnowskiej do sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Główną intencją pielgrzymki będzie prośba o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
2: Trzeba iść za głosem serca i rozumu, mimo oporu zewnętrznego, mimo, powiedzmy tutaj, niechęci ze strony czasem środowiska rodzinnego, rówieśniczego, przyjaciół, znajomych. Jeżeli nie pójdziemy za głosem serca, jeżeli nie zrealizujemy tego planu, który Bóg ma w stosunku do nas, czy w małżeństwie, czy w życiu samotnym, czy w życiu kapłańskim, zakonnym, to wtedy będziemy czuć niedosyt przez całe nasze życie, a pod koniec jego trwania tutaj na ziemi być może będzie to wielkie rozczarowanie, że nie zrealizowaliśmy najlepszego scenariusza, planu, który Bóg miał w stosunku do nas. Dlatego odwagi.
1: Mówił biskup Andrzej Jerzy. Pielgrzymka będzie połączona z jubileuszem 25-lecia Sakry Biskupiej, księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego. Duchowni będą modlić się także za chorych i cierpiących, a składka zostanie przeznaczona na duszpasterstwo chorych w diecezji tarnowskiej. Spotkanie modlitewne w Tuchowie rozpocznie się w czwartek o 10:00. Konferencję estetyczną wygłosi ksiądz Wojciech Bartoszek, dyrektor czasopisma Apostolstwo Chorych. Będzie także adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi i o 12:00 msza święta. W nowosądeckiej Farze obserwujemy prawdziwy renesans powołań ministranckich, mówi ksiądz Dawid Grabowski, wikariusz Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. W czasie uroczystej mszy świętej odbyło się oficjalne włączenie do grona liturgicznej służby ołtarza 19 kandydatów. Młodzi sądeczanie dumnie założyli komrze po miesiącach przygotowań, prób i zgłębiania tajników liturgii. Tak liczny narybek w dobie cyfryzacji to ogromny powód do dumy dla całej lokalnej wspólnoty, podkreśla opiekun ministrantów z sądeckiej bazyliki.
3: Aż 19 kandydatów, rekordowa liczba, bardzo się tym cieszymy. Chłopcy są bardzo chętni, gotowi do pracy tej codziennej na zbiórkach, no i zaangażowani. Wiele też dzieł, które są prowadzone w parafii. Jest to wielka nadzieja w tym codziennym posługiwaniu przy ołtarzu, ale też w dalszej perspektywie, jeśli chodzi o powołania do służby w kapłaństwie, działania w kościele, pod wieloma względami w różnych wymiarach. Jest to na pewno takie pierwsze zetknięcie się tych chłopców z powołaniem.
1: Nowych ministrantów do tego grona oficjalnie przyjął i pobłogosławił proboszcz parafii ksiądz Jerzy Jurkiewicz. Zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Święta Urszula Leduchowska uczy nas, że uśmiech na twarzy to najkrótsza droga do serca drugiego człowieka i do Boga, a miłość do ojczyzny objawia się w codziennej życzliwości i pokoju serca. Będzie o tym mowa podczas kolejnego spotkania w ramach Szkoły Świętości. Jest to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Tym razem spotkanie zostanie poświęcone świętej Urszuli Leduchowskiej, patronce Lipnicy Murowanej, wychowawczyni młodzieży i apostołce uśmiechu. Szkoła Świętości odbędzie się już w piątek w parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Z uczestnikami spotka się siostra Beata Małeczek, przełożona zgromadzenia sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, która przybliży niezwykłą postać świętej Urszuli Leduchowskiej, nierozerwalnie związanej z ziemią lipnicką oraz jej ponadczasowe przesłanie radości i ufności Bogu. Jak mówi siostra Beata, święta Urszula, gdy miała około 20 lat, troszczyła się o swoje rodzeństwo oraz o lipnicką społeczność.
4: Tutaj w Lipnicy, gdy po śmierci ojca mama musiała zająć się gospodarstwem, pomagała jej Urszula, przejęła opiekę nad młodszym rodzeństwem, aby pomóc mamie, aby służyć swoją mądrością. Organizowała im zajęcia, zabawy, ale też służyła miejscowej ludności, dla których dwór był bardzo otwarty. Zauważali potrzeby tych, którzy zostali im też zadani w jakiś sposób, aby opiekować się swoją rodziną, ale i tą poszerzoną rodziną lipnicką.
1: Szkoła Świętości rozpocznie się w piątek o godzinie 17:00. Będzie to prelekcja siostry Beaty Małeczek. O godzinie 18:00 odbędzie się nabożeństwo majowe z modlitwą do świętej Urszuli, a po nabożeństwie msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz parafii świętego Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej. Przynosząc kartony, zużyty papier, można pomóc w budowie Centrum Zdrowia dla Dzieci w Yaoundé w stolicy Kamerunu. Druga w tym roku edycja akcji Makulatura na Misji odbędzie się w sobotę przy kościele świętego Jana Nepomucena w Bochni. Kontener na makulaturę będzie ustawiony w godzinach od 7 do 16. Organizatorem tej akcji jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii świętego Pawła Apostoła. Pomoc jest bardzo potrzebna do uruchomienia w powstającym Centrum Zdrowia Przychodni i podstawowego laboratorium, aby zmniejszyć umieralność dzieci i dorosłych na liczne choroby tropikalne. Istnieje także możliwość wcześniejszego dostarczenia makulatury do bazy firmy recyklingowej Ekombud, która znajduje się przy ulicy Krzyża Nowickiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju,

0: Czarni i Biali. Afrykańskie brzmienia, bęben, taniec. Chyba każdy z nas lubi dobrą muzykę, chociaż gusta oczywiście mamy różne. W każdym razie miło jest odprężyć się w rytm ulubionych dźwięków. Czy zauważyliście, że Afrykańczycy odbierają muzykę całym ciałem? Byłem niedawno na pewnej konferencji. Podczas wieczornych posiłków grano naprawdę dobrą muzykę. Biali uczestnicy siedzieli, wystukując rytm nogą, kiwając głową, niekiedy klaszcząc, podczas gdy czarni po prostu ją chłonęli, tańczyli, oddychając jej rytmem. Powiedziałem później jednemu z nich, że chciałbym oglądać ich na scenie. Widok zapierał dech w piersiach. Jedną z największych krzywd, które ludzkość wyrządza samej sobie, jest dyskryminowanie innych z powodu odmiennego koloru skóry. Do uzasadnienia rasizmu używano także religii. Jezus urodził się jako Żyd, członek jednego z najbardziej prześladowanych narodów w historii świata. Tak się zastanawiam, co to mówi o Bożym podejściu do problemu dyskryminacji i prześladowań.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Augustyna z Canterbury, biskupa apostoła Anglii. Święty Augustyn był zakonnikiem w klasztorze benedyktyńskim świętego Andrzeja w Rzymie. Papież święty Grzegorz Wielki wysłał go wraz z 39 braćmi do Anglii. W Anglii święty Augustyn został życzliwie powitany przez króla Anglów, poganina, który poślubił chrześcijankę. Wkrótce potem, w niedzielę wielkanocną w roku 597, święty Augustyn ochrzcił króla wraz z rzeszą jego poddanych. Arcybiskup Ars mianował go biskupem. Wkrótce potem święty Augustyn został biskupem Canterbury. Misja wśród Anglów rozwijała się pomyślnie, natomiast nie udało się Augustynowi pozyskać pierwotnych mieszkańców wyspy Brytów, którzy stronili od niego. Dzięki ciężkiej i niestrudzonej pracy święty misjonarz zdołał w ciągu kilku lat zorganizować hierarchię kościelną w Anglii, zasiewając ziarno, które przez wieki miało jeszcze przynosić bogaty plon dla Chrystusa. Zmarł 27 maja 605 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Środa, 27 dzień maja. Wspominamy zmarłych kapłanów. Polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1971 roku zmarł ksiądz Władysław Sitko. W 1988 ksiądz Franciszek Bukowiec, a w 1999 do domu ojca odszedł ksiądz Karol Durlak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Aleksander Miszalski opuścił swój gabinet i przestał być prezydentem Krakowa. Po niedzielnym referendum premier Donald Tusk wskazał komisarza, który przejmuje władzę w mieście. Odwołany prezydent wczoraj pożegnał się ze współpracownikami. Przyznał, że największym błędem była niewystarczająca komunikacja z mieszkańcami.
2: Z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Wnioski są takie, że 30% mieszkańców naszego miasta była niezadowolona z tego, w jakim kierunku zmierza Kraków. Wnioski są dla mnie przede wszystkim takie, że nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja.
0: Aleksander Miszalski pozostaje szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedział włączenie się w kampanię przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. Do momentu rozstrzygnięcia wyborów w Krakowie zarządza komisarz. Premier Donald Tusk na tę funkcję wskazał Stanisława Kracika. To były wojewoda małopolski i były burmistrz Niepołomic, a w ostatnich latach zastępca prezydenta Krakowa do spraw transportu i inwestycji. Tymczasem będzie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna. Decyzja radnych powoduje, że waży się również ich polityczna przyszłość. To pokłosie konfliktu, który od wielu miesięcy toczy się pomiędzy gospodarzem gminy a częścią radnych, dotyczących zarówno różnicy zdań w sprawie konkretnych inwestycji, jak też formy rządzenia. Termin referendum lub obydwu naraz będzie dopiero ustalony przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kordian oraz Roxy Węgiel wystąpią podczas powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Impreza ma być formą podziękowania osobom, które podjęły się trudu pieczy zastępczej, a także promowania rodzicielstwa i rodzicielstwa zastępczego. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę o 14:00 w Koszycach Małych. Koncerty gwiazd rozpoczną się o 18:30 występem Kordiana. Roxy pojawi się na scenie około godziny 20:00. Wójt Grzegorz Kozioł zaznacza, że to wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin, także ojców i matek obchodzących swoje święta w maju i czerwcu.
3: W jednej imprezie chcemy wskazać Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Pieczy Zastępczej. Dużo się będzie działo. Będzie bardzo duży rozmach tej imprezy i to będzie dzień, w którym te wszystkie osoby będą mogły mieć coś dla siebie. Od godziny 14:00 do godziny 21:00. Zabawy, koncerty Kordiana, Roxy Węgiel. Będą również tam ciekawe osoby, które reprezentują świat kultury, sportu, muzyki, stylu. Że będzie dla każdego coś dobrego.
0: Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek już bardzo ciepły, 20 stopni, tyle wskazuje nasz radiowy termometr w Tarnowie, maksymalnie w ciągu dnia to 25 stopni. No ale przypominam, że dziś synoptycy zapowiadają nam lokalnie burze, te burze w godzinach 10-12 i również opady deszczu. Temperatura w nocy 7, jutro 20 stopni, częściowe zachmurzenie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Spoglądam teraz o poranku na zdjęcia satelitarne, gdzie te burze, i powiem tak, że od Portugalii, Hiszpanii, aż po Polskę, czy nawet na Wyspach Brytyjskich też niebo błękitne, bezchmurne, tak więc no trudno powiedzieć, czy faktycznie te opady deszczu i te burze będą u nas występować, ale synoptycy nam tak zapowiadają, że w tych godzinach przedpołudniowych lokalnie mogą występować właśnie te burze z piorunami, tak więc proszę uważać. Jedno jest pewne, dziś mocniej też ten wiatr będzie nam towarzyszył. Ten wiatr w porywach od 15 do 30 km na godzinę.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Środa już w kalendarzu, 27 dzień maja, 25 minut nam zostało do 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
7: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Poranek już słonecznym, ciepło, gorąco nawet bym powiedział, jak o tej porze dnia, 6:45, a już mamy 20 stopni, niebo błękitne, ale przypominam o zmiennych warunkach w ciągu dnia. Synoptycy nam zapowiadają w godzinach przedpołudniowych opady deszczu, mogą występować również burze. Pamiętajmy o tym bezpieczeństwie na tych naszych drogach. No i ten sezon już taki, można powiedzieć, letni powolutku nam się rozpoczyna, bo te temperatury naprawdę bardzo wysokie. Rowery, motorowery i quady. No i mamy tutaj już wypadek quadu, a dokładnie kierowcy 44-letniego quada. Mężczyzna na quadzie uległ wypadkowi na drodze powiatowej w Wietrzychowicach. To było wczoraj koło godziny 21:50. Został zabrany przez śmigłowiec ratowniczy do szpitala, tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie na tych naszych ulicach, bez względu na to, jakim środkiem tutaj lokomocji się poruszamy. No, przypominam, tych samochodów, szczególnie w tych godzinach porannych, jest sporo, dlatego tutaj uważajmy, bądźmy ostrożni. No i też apel do zmotoryzowanych w tych godzinach porannych, szczególnie przejeżdżając przez odcinki leśne. Pamiętajcie, że w tych godzinach porannych ta zwierzyna leśna może nam się pojawić na drodze, dlatego noga z gazu, ostrożnie. No i tutaj trzeba być przygotowanym, że różnie na tej naszej drodze możemy, różnie przydarzyć się, różne tutaj zdarzenia mogą występować. Teraz ulice Tarnowa, jak wyglądają przed samą godziną 7:00, spokojnie, bez utrudnień, płynnie przejedziemy praktycznie przez wszystkie ulice. Narutowicza, Krakowska, Tuchowska, Dąbrowskiego, Gumniska, Tuchowska, tylko tutaj w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, Klikowsko, jadąc od Rzeźniczej na wysokości tak mniej więcej Rzeźnicza. Tych samochodów mamy troszeczkę więcej, ale płynnie, z krótkim postojem, bez tych dłuższych postojów. Te postoje na Klikowskiej to dopiero w godzinach przed 8:00, przed 9:00, tam już zmotoryzowani dobrze wiedzą, że trzeba mieć te zapasy czasowe. Aleje Kwiatkowskiego, wzmożony ruch, tych samochodów więcej i od Mościckiego, i od strony Witosa, z Belitowska bez utrudnień, i jeszcze została nam ulica Koszycka. Dojeżdżamy do samego skrzyżowania, krótki postój tutaj na wysokości już Pawłowskiego. No i jedziemy dalej, oczywiście jak otrzymamy zielone światło.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: A teraz o poranku. 13 minut do godziny 7:00 dajemy zielone światło polskiej grupie. Zespół Kombi, nasze rendezvous.

0: czyli płomienie. Bo zrobiło nam się jeszcze bardziej gorąco. My za oknem 20 stopni, a jeszcze nie kto inny jak David Guetta i Sia o tych płomieniach, czyli dorzucili nam do tego pieca. Jak bardzo gorąco dziś będzie, no to już za chwilę będziemy sprawdzali, bo za chwilę będą wiadomości na antenie Radia Rdyn Małopolska po wiadomościach prognoza B pogody i sprawdzimy nie tylko pogodę na dziś, na środę, ale też sprawdzimy na weekend. No właśnie, czy weekend też taki upalny? Ale o tym to za chwilę na antenie Radia Rdyn Małopolska.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35. Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Radio RDN Małopolska.
8: Będzie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna, o szczegółach już za chwilę. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-wschodniej części kraju. I Dzień Matki u stóp Maryi, czyli wyjątkowa majówka w Tarnowie. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Będzie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna. Decyzja radnych powoduje, że waży się również ich polityczna przyszłość. To pokłosie konfliktu, który od wielu miesięcy toczy się pomiędzy gospodarzem gminy a częścią radnych. Dotyczą zarówno różnicy zdań w sprawie konkretnych inwestycji, jak też formy zarządzania. Uzasadnienie uchwały w sprawie referendum o odwołanie wójta przedstawiał przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna Jan Chorągwicki. Co zarzucają radni gospodarzowi?
9: Niegospodarność, przekroczenie uprawnień, działanie na szkodę organu stanowiącego, rażące łamanie prawa, paraliżowanie pracy rady poprzez zwoływanie sesji w trybie nadzwyczajnym, uporczywe forsowanie uchwał nie mających poparcia radnych, wchodzenie w kompetencje przewodniczącego rady, notoryczne lekceważenie rady gminy poprzez wychodzenie w czasie sesji, opuszczenie obrad, wypowiedzi w mediach i udostępnianie obraźliwych filmików, łamanie i manipulowanie opinią społeczną.
8: Wójt gminy Mszana Dolna Mirosław Cichosz nie zgadza się z zarzutami formowanymi przez radnych, ale jednocześnie zachęca mieszkańców do głosowania. Przypomniał, że w przypadku, gdy utrzyma stanowisko przy wymaganej frekwencji, radę gminy według prawa czeka automatyczne rozwiązanie. Równolegle większość mieszkańców zebrała też wymagane podpisy o odwołanie rady gminy i taki wniosek wraz z połączeniem obydwu referendów w jednym terminie został już złożony. złożony. Termin referendum lub obydwu naraz będzie dopiero ustalany przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Prognozowane są intensywne opady i silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego. Na metr kwadratowy może tam spaść do 20 litrów deszczu. Lokalnie może występować również grad. Prędkość wiatru w porywach punktowo może dochodzić do 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tymi zjawiskami dla 14 powiatów. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać od 12.30 do 18.30.
8: W branży mechanicznej i elektrycznej jest aktualnie duże zapotrzebowanie na pracowników. Na to zwracali uwagę przedstawiciele firm biorących udział w Dniach Techniki zorganizowanych w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach. Prelegenci podkreślali również, że są otwarci na absolwentów szkół technicznych.
10: Szukamy przyszłych pracowników i zapotrzebowanie w zakresie branży i mechanicznej, i elektrycznej, i dla programistów bardzo duże zapotrzebowanie, i dla robotyków jest bardzo, bardzo, no cały czas de facto. Mamy nowe projekty, one się pojawiają. Jest troszeczkę trudniej teraz o projekty, ale się pojawiają, więc no szukamy ludzi. Teraz oczekiwanie jest takie, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie no chcemy, żeby się ludziom chciało. Tak naprawdę, jeżeli się już chce, to już jest dużo. Wiemy, że ta szkoła daje takie solidne podstawy, a resztę jesteśmy w stanie takiego młodego pracownika nauczyć.
8: Mówił reprezentant spółki Energy Solutions Andrzej Mucha. Firma podpisała umowę z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach, w ramach której uczniowie będą mogli nie tylko szkolić się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ale również otrzymają szansę na zatrudnienie od razu po skończeniu szkoły.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Majówka to piękna polska tradycja, która prowadzi nas do zdrowia, mówili podopieczni Domu Emerytów przy ulicy Starodąbrowskiej w Tarnowie. Mieszkańcy wspólnie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem uczestniczyli w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Placówkę pielęgnacyjno-opiekuńczą prowadzi Caritas diecezji tarnowskiej. Ważną częścią domu jest dla mieszkańców ogród z figurą Maryi, gdzie codziennie w maju gromadzą się na majówce.
11: Dla mnie jest to miejsce święte. Ja strasznie lubię się modlić, ponieważ modlitwa prowadzi nas do zdrowia, no do wszystkiego. Maj jest wyjątkowy z tego względu, że są komunie święte, majówki.
12: To jest tradycja, wielka tradycja polska, że zawsze Polacy w trudnych czasach swojej historii modlili się do Matki Bożej. No a teraz śpiewamy litanie codziennie. Królowo pokoju, Królowo Polski, módl się za nami.
8: Każdy może dołączyć do tej wyjątkowej modlitwy w plenerze. Osoby z zewnątrz mogą przychodzić w każdą sobotę i niedzielę maja o godzinie 17:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: 20 stopni poranku, nie, nawet 21 już mamy, maksymalnie w ciągu dnia to 25, no i niestety przed południem burze i opady deszczu, lekkie opady deszczu, tak koło godziny 10-11, tak wstępnie zapowiadają nam synoptycy. Jutro 20, kolejny dzień, czyli piątek 22, sobota 21, niedziela 24, czyli temperatury powyżej 20.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Pod względem temperatur, powiem, nie jest źle. Pod względem pogody też nie jest źle, bo więcej słońca, mniej chmur do soboty. Od niedzieli, no niestety, tych chmur nam będzie przybywało i przyszły tydzień zapowiada nam się pochmurny i deszczowy, ale temperatury w dalszym ciągu powyżej 20 stopni, a w nocy temperatury od 7-8 nawet do 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna o poranku korzystna, a ciśnienie wynosi teraz z samego rana 993 hektopaskale.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
8: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
6: To była autopromocja.

16 minut mamy, po godzinie 7 my zaglądamy do naszego kalendarza i zrywamy my kartkę z datą 27 dzień maja. 147 dzień roku, do końca roku pozostało nam 218 dni, ale bardziej skupiamy się, ile nam pozostało do wakacji, upragnionych wakacji. Bo ten wakacyjne dni już coraz bliżej też astronomiczne lato, które zacznie się dokładnie za 25 dni, 21 czerwca. Ale na razie skupiamy się na dzisiejszym dniu, który trwa 16 godzin 17 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku 8 godzin 34 minuty, krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 29 minut. A dziś kto rządzi? Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Augustyn, Izydor, Fryderyka i Radowit. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka już czeka, przygotowana. A kto dla was zaśpiewa? Zaśpiewa dla was nie kto inny jak Stevie Wonder. A dlaczego akurat Stevie Wonder? Dla naszych dzisiejszych solenizantów. Rok 1989, 27 dzień maja, stadion dziesięciolecia jeszcze w Warszawie i wyjątkowy koncert właśnie Stevie'ego Wondera. No i on dla was, dla solenizantów, specjalnie dziś śpiewa.

Oj, Jessica, to sobie I love you, dzwonię do siebie, żeby ci powiedzieć, no właśnie, moi kochani, to piosenka dla naszych dzisiejszych solenizantów. Nie dzwonimy, ale tylko po prostu przychodzimy i składamy życzenia osobiście. Stevie Wonder, tak właśnie, śpiewał między innymi w 1989 roku, przypominam to, stadion dziesięciolecia Warszawa. Wystąpił na żywo właśnie 27 maja na stadionie, który to już niestety nie istnieje, bo to był obiekt olimpijski, nie tylko pełnowymiarowe boisko, ale też ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 metrów, nie tylko wydarzenie sportowe, koncertowe, ale też i takie troszeczkę wydarzenia, bym powiedział, no, kulturalno-społeczne odbywały się różnego rodzaju. Warto zaglądać i sprawdzić, co tam można było nie tylko zobaczyć, ale też i można było kupić na stadionie dziesięciolecia. Obiekt, który w latach 90. był bardzo popularny jako taki jarmark Europy. No i teraz co tam mamy? No nie mamy już stadionu dziesięciolecia. Na miejscu dawnego stadionu wznosi się teraz piękny PGE Narodowy z charakterystyczną biało-czerwoną elewacją i zasuwanym dachem, gdzie też odbywały się regularnie mecze piłkarskie, koncerty, wydarzenia masowe, tak więc jeden obiekt został zastąpiony drugim obiektem. A propos obiektów sportowych, no to już za chwilę będziemy sprawdzali, co na tych obiektach sportowych jeszcze się wydarzyło, wydarzy. 7:30 na antenie Radia Denmał Polska, wiadomości sportowe. Ja się

0: Slow down, czyli bym powoli, powoli, nie nerwowo. Nie, no powiem, że troszeczkę nerwowo na pewno było, bo każdy się zastanawiał, czy zostanę powołany do kadry. No i pytanie, kto został powołany do kadry? Już wiemy, Jan Urban powołał 26-osobową kadrę na najbliższe zgrupowanie reprezentacji B Polski. Rozpocznie się to zgrupowanie już w czwartek, czyli jutro, 28 maja. Na liście znalazło się aż 5 debiutantów. Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek, Kacper Potulski, Karol Czubak i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni, przypominam, rozegrają dwa mecze. 31 maja to jest Wrocław z Ukrainą, później 3 czerwca Warszawa z Nigerią. No i co z Robertem Lewandowskim? Znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana. 37-letni kapitan biało-czerwonych, czyli Robert Lewandowski. Co w sporcie jeszcze? Już za chwilę ten sport na antenie Radia Ardent Małopolska.
1: Reklama. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulach.

0: razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Sądeczanin Marcin Janusz nie będzie już grał w reprezentacji Polski w siatkówce. Wicemistrz olimpijski z Paryża postanowił zakończyć karierę w drużynie narodowej. Powodem są kłopoty zdrowotne dotyczące między innymi wątroby.
13: I to była główna decyzja, główny powód, który pchnął mnie do tej decyzji, że trzeba zrezygnować z reprezentacji, trzeba ten okres kilkumiesięczny, który jest między sezonami w klubie, poświęcić na to, żebym ja dalej mógł w tym klubie grać. Więc tak to wyglądało. No, decyzja była trudna, sporo czasu mi zajęło, żeby i się z tym pogodzić i przedstawić to publicznie, ale teraz jak już jestem po tym wszystkim, to cieszę się, że udało mi się to zrobić w miarę dobrze i kibice to zaakceptowali, ja też już się z tym wszystkim pogodziłem.
12: Rozgrywający dalej będzie grał w Asseco Resowi Rzeszów. W zakończonym niedawno sezonie ten zespół przegrał walkę o brązowy medal Ekstraklasy Siatkówki, czyli Plus Ligi. Przypomnijmy, że niedawno Marcin Janusz został patronem klasy Mistrzostwa Sportowego dotyczącej właśnie siatkówki w 4. Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Nowym Sączu. Teraz piłka nożna. Rezerwy BrookBet Termaliki i Nieciecza ponownie zajęły pozycję lidera we wschodniej grupie małopolskiej 5. ligi. Słonie pokonały na wyjeździe Szreniawy Nowy Wiśnicz 5-0. Noach Mrozek skompletował hat-tricka, a na listę strzelców wpisali się też Tomasz Piotrowski i Szczepan Kogut. Na 4 kolejki przed końcem sezonu rezerwy BrookBet Termaliki zajmują pierwsze miejsce w tabeli, na drugim z taką samą liczbą punktów jest Wolania Wola Rzędzińska. Dziś wieczorem kolejne mecze ligowe. BrookBet Termalika 2 zmierzy się z klubem sportowym Nowa Jastrzębka Żukowice. Na boisko wyjdą też między innymi Tarnowia, która zmierzy się z Kolejarzem Stróże, czy też Dunajec Nowy Sącz, którego rywalem będzie Turbacz Mszana Dolna. Domowa porażka pierwszego zespołu i kolejna zdecydowana wygrana drużyny rezerw to bilans ostatnich występów piłkarek TS Iskry Tarnów. Drugoligowe zawodniczki podstawowej drużyny przegrały z liderem rozgrywek 0-2, a tą wygraną KS Myszków przypieczętował awans do pierwszej ligi. Na 3 kolejki przed końcem ligowych zmagań Tarnowianki zajmują 3. miejsce. Rezerwy Iskry grają w 4. lidze, gdzie odniosły wysokie zwycięstwo nad LKS-em Szaflary, a konkretnie 9-1 i to na wyjeździe. Dzięki temu rezerwy Iskry umocniły się na pierwszej pozycji w 4. lidze. W Starym Sączu będzie można poskakać na nartach. 5 i 6 czerwca w okolicy Stawów pojawi się mobilna skocznia w ramach Akademii Lotnika. Instruktorzy Polskiego Związku Narciarskiego pokażą podstawy skoków narciarskich. Zapisy dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły na stronie akademialotnika.pl. Również starsi będą mogli spróbować swoich sił bez wcześniejszych zapisów.
11: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: No to my skaczemy, lecimy w kierunku słońca, ale wiatr troszeczkę nam będzie przeszkadzał. Teraz tak dosyć mocno wieje. Ten wiatr w porywach nawet do 30 km na godzinę i pytanie, czy przywieje nam te chmury deszczowe, o których synoptycy nam mówią, że w godzinach przedpołudniowych może w regionie lokalnie nam popadać, mogą występować burze. Maksymalnie 25, teraz słońce.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Na radarze tych chmur burzowych na razie nie widać. Jutro 20 stopni, częściowe zachmurzenie, a w nocy to 7.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
7: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Dzień dziecka! 31 maja, Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
1: Po reklamie.

0: Poprawiamy koronę. No to poprawiamy my koronę, my wsiadamy do karocy i odpalamy my, no, konie mechaniczne. Kwadrans nam został do godziny 8, czyli my jeszcze raz my wyjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy sytuację na drodze.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Ale zanim sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach, no to spoglądnijmy, jakie pojazdy po tych ulicach będą nam jeździły, będą się nam poruszały. Mamy już Luka. No to nie Luke Skywalker, ale Ferrari. Ferrari Luke. No sporo się mówiło o tym, że my będziemy elektrycznym Ferrari. No i już jest pierwszy elektryczny samochód Ferrari. Kosztuje... No jak za taki samochód, no trzeba sporo zapłacić, bo kosztuje 3 miliony polskich złotych. No ale zachwytu okazuje się zbyt dużego nie ma. No konsternacja troszeczkę się pojawiła, bo nie przypominam żadnego dotychczasowego modelu. Może dlatego ten właśnie projekt wzbudzał takie zainteresowanie, troszeczkę wzbudził rozczarowanie. Tak przynajmniej tutaj dziennikarze motoryzacyjni mówią i podają, że troszeczkę intryguje, ale mimo wszystko to daleki od tego, co by się chciało. No, jedno jest pewne, moc 1050 koni mechanicznych, no to jest troszeczkę pod maską. Przejechać ma 530 km, no i tutaj pytanie tylko, czy będzie miał podpyt. No, trudno powiedzieć, bo jednak przyzwyczailiśmy się, że te samochody dziki z konikiem, no to jednak benzynowy, nie elektryczny. No czas pokaże, czy ten look będzie na naszych drogach, czy ten model będzie na tyle, tym modelem będzie na tyle takie wielkie zainteresowanie, że tutaj fabryka postawi na kolejne, inne modele elektryczne. Na razie look pojawił się, no i zamieszanie na rynku motoryzacyjnym na pewno już mamy. A propos tutaj zamieszania na naszych drogach, no to też pojawiło nam się to zamieszanie, szczególnie na ulicy Kwiatkowskiego. Tam mamy kolizję dwóch pojazdów bez utrudnień, to na wysokości działek, tak więc kierowcy uważajcie, słonecznie. Troszeczkę może mocniej wiać teraz w tych godzinach porannych, bo ten wiatr w porywach nawet do 30 km na godzinę. Jeszcze w godzinach przedpołudniowych mogą występować lokalnie burze, opady deszczu nam zapowiadają synoptycy. Na razie błękitne niebo, słonecznie. A ulice jak wyglądają? No już się robią nam tłoczne te ulice. Tak to jest właśnie przed godziną 8. Spory ruch mamy Mickiewicza, również na Narutowicza Konarskiego, na ulicy Tuchowskiej, czyli standardowo przed 8. Więcej samochodów też na ulicy Klikowskiej, od Paderewskiego, Wieniawskiego już powolutku do Ronda Osławskiego, Szkotnik. Podobna sytuacja to ciąg dalszy Klikowska od Miętowej, Jabłoniowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, w kierunku centrum. Zobaczmy sobie Aleję Kwiatkowskiego. No tutaj od strony Witosa tych samochodów jest dużo więcej. Od Ronda na Solidarności już powoli do skrzyżowania z Czerwonymi Klonami. Złożony też ruch na Zbylitowskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i Koszycka tutaj już przed 8 od Bolesława Chrobrego powolutku do skrzyżowania z Czerwoną i ulicą Krakowską.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No i a propos właśnie tej nowinki, nowości, a propos tego Luka, no to teraz zespół Myslowic. No właśnie, mieć czy być? No bo w takim samochodzie to też trzeba wyglądać. A są tacy, którzy kierują się różnymi względami. Tutaj nie chodzi czasami o te osiągi, zasięgi, ale chodzi o markę i o wygląd. No to mieć czy być? I zespół Myslowic.

Już teraz wiemy i zespół Mysłowic, ja też wiem, kto będziemy gościem, więc podzielę się tą informacją. Kto będzie gościem po godzinie 8 na antenie Radia Arden Małopolska, jak zwykle 8.10, audycja na słowo. Za słowa dziś my gościem Radia Krzysztof Bryk, wicestarosta powiatu Dąbrowskiego. Zapraszamy na tą naszą poranną rozmowę, przypominam, to 8.10.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Żywych alarmów o szczegółach w tych wiadomościach. Aleksander Miszalski opuścił swój gabinet. Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera. Tymczasem referendum będzie także w Mszanie Dolnej, o tym w tych wiadomościach. Kiedy nowy most na Dunajcu w Nowym Sączu, przetarg wciąż nie został rozstrzygnięty. Coraz więcej dzieci czeka na dom. Pod Tarnowem odbędzie się impreza promująca rodzicielstwo zastępcze. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Śledczy zatrzymali pierwszych podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów zagrożenia życia w mieszkaniach dziennikarzy i opozycyjnych polityków. W ciągu kilku dni policja i straż pożarna weszła m.in. do mieszkań dziennikarzy Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. O swoich ustaleniach Mariusz Pieśniewski.
1: Z moich informacji wynika, że śledczy mają się czym pochwalić. Ustalono i zatrzymano pierwszych podejrzanych o fałszywe alarmy, przez które służby weszły do mieszkań dziennikarzy prawicowej stacji czy nieruchomości Jarosława Kaczyńskiego. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa dowiedziałem się, że na razie nie potwierdza się najgroźniejsza hipoteza o rosyjskich czy białoruskich działaniach, które można by wpisać w kolejny atak hybrydowy na Polskę. TVN24 podał, że dwie osoby zostały już aresztowane na wniosek prokuratury Warszawa-Praga, która nadzoruje śledztwo. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie jednej z nich. Z pewnością więcej informacji może w tej sprawie znać premier Donald Tusk, którego konferencję prasową zaplanowano na poranek przed odlotem do Londynu.
0: Aleksander Miszalski opuścił swój gabinet i przestał być prezydentem Krakowa. Po niedzielnym referendum premier Donald Tusk wskazał komisarza, który przejmuje władzę w mieście. Odwołany prezydent wczoraj pożegnał się ze współpracownikami. Przyznał, że największym błędem była niewystarczająca komunikacja z mieszkańcami.
2: Z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Wnioski są takie, że 30% mieszkańców naszego miasta była niezadowolona z tego, w jakim kierunku zmierza Kraków. Wnioski są dla mnie przede wszystkim takie, że nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja.
0: Aleksander Miszalski pozostaje szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedział włączenie się w kampanię przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. Do momentu rozstrzygnięcia wyborów w Krakowie zarządza komisarz. Premier Donald Tusk na tę funkcję wskazał Stanisława Kracika. To były wojewoda Małopolski i były burmistrz Niepołomic, a w ostatnich latach zastępca prezydenta Krakowa do spraw transportu i inwestycji. Tymczasem będzie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna. To po kłosie konfliktu, który od wielu miesięcy toczy się pomiędzy gospodarzem gminy a częścią radnych. Termin referendum będzie dopiero ustalony przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. W wiadomościach teraz pytanie, kiedy nowy most na Dunajcu w Nowym Sączu, choć od otwarcia ofert minęły już 3 miesiące, wciąż nie rozstrzygnięto przetargu na budowę nowej drogi i przeprawy przez rzekę. To jedna z najważniejszych inwestycji planowanych w tym mieście. Nowa trasa ma połączyć ulicę Węgierską z zachodnią obwodnicą Nowego Sącza. Według założeń inwestycja miałaby zostać zrealizowana w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prac. Na jakim etapie jest obecnie postępowanie?
3: Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, biegnie jeszcze termin związania ofertą. Informacje o podjętych w toku procedury czynnościach proceduralnych na tym etapie objęte są poufnością, nie podlegają ujawnieniu. W przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej w tym postępowaniu, stosowna informacja w tym przedmiocie zostanie upubliczniona na stronie internetowej.
0: Mówiła Agnieszka Ćwierniewicz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przypomnijmy, że zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek informował niedawno, iż przetarg może zostać rozstrzygnięty jeszcze w maju. Taką informację przekazał po posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionu Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Brakuje rodzin zastępczych, a liczba dzieci potrzebujących opieki stale rośnie. Problem jest widoczny także w regionie tarnowskim. O konieczności większego wsparcia ze strony państwa mówiła na antenie RDN Małopolska poseł Anna Pieczarka, która objęła honorowym patronatem Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Rodziny Dzień Dziecka z gminą Tarnów.
5: Ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ obecnie Sejm, zwłaszcza Ministerstwo Rodziny, nie zajmuje się żadnymi regulacjami w tym temacie. Natomiast uważam, że jeżeli tym rodzinom zastępczym dalibyśmy dodatkowe czynniki, powiem najprościej, takie zachęcające, to być może tych rodzin zastępczych byłoby więcej. A to jest bardzo ważne, żeby tych rodzin było dużo w naszym otoczeniu, ponieważ tych dzieci, które zostają bez opieki rodziców biologicznych, nie jest mniej, tylko jest coraz więcej. te dzieci często są po dużych przejściach, po traumach u swoich rodziców biologicznych. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trafiły do dobrych rodzin zastępczych, ale żeby tych rodzin było więcej, musi być zachęta, musi być też zachęta od państwa.
0: Od 1 czerwca wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 1002 do 1075 zł miesięcznie. Z kolei w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka kwota wzrośnie z 1517 do 1628 zł. Rodziny zastępcze zostaną docenione podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Wydarzenie ma być nie tylko formą podziękowania dla osób zaangażowanych w pieczę zastępczą, ale także zachętą do podjęcia się tej roli. Na scenie pojawią się m.in. Kordian oraz Roxy Węgiel. Impreza odbędzie się w sobotę w Koszycach Małych. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo. W RDN Małopolska wicestarosta powiatu dąbrowskiego Krzysztof Bryk, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Stanisław Kiełbasa, wójt gminy Nawojowa.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, niebo błękitne. No i pytanie tylko, jak długo nam się ta pogoda utrzyma, tym bardziej, że synoptycy nam troszeczkę zapowiadają zmiany w pogodzie w tych godzinach przedpołudniowych między 10, 11 a 12. Może w regionie delikatnie nam popadać, mogą występować burze. Jak co jakiś czas spoglądam na te zdjęcia satelitarne, na razie chmur nie widać tutaj nad południową Polską. Maksymalnie dziś 25 stopni.
0: Był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
5: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
4: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
5: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój.

0: Lux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
1: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 11 minut mamy już po godzinie 8. W studiu naszym porannym goście, czyli czasem na rozmowę. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedronia.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Naszym gościem jest wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym dniu pamiętamy o lokalnych działaczach samorządowych, którzy odgrywają szczególną rolę w rozwoju naszych społeczności. Więc na pana ręce pozdrawiamy tutaj przez radio wszystkich samorządowców. Pan od prawie 30 lat jest samorządowcem.
4: No tak się składa.
3: Lubi pan to chyba, z tego taki wniosek mogę wysnuć?
4: No myślę, że tak, bo proszę państwa, no, jestem samorządowcem, zacząłem przygody z samorządem od w roku 1989 jako radny gminny, potem od 2006 roku jako radny powiatowy, to już jest 20 lat i od 8 lat, 8 rok jestem wicestarostą. No, proszę państwa, no, gdybym tego nie lubił, to pewno tyle lat by się nie udało być w samorządzie.
3: Ta praca nie ma ram czasowych.
4: No nie ma, to bardziej trzeba traktować w kategorii służby. Ale ja to lubię, także myślę, że odnajduję się w tym i specjalnie mi to nie przeszkadza.
3: Ale to jest praca z ludźmi i dla ludzi, tak?
4: Tak, to jest praca z ludźmi, dla ludzi i cieszy, jeżeli się coś zrobi, jeżeli jest jakaś satysfakcja ludzi. Myślę, że będziemy to kontynuować, nasze plany, nasze zamierzenia. I panie redaktor, niech pozwoli pani, że dzisiaj również jest dzień pracownika samorządowego, że w imieniu pana starosty, jak i własnym, podziękujemy wszystkim naszym pracownikom samorządowym. Dziękuję wszystkim za waszą pracę, za waszą służbę i życzę wam wszystkim wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy. Po prostu dziękujemy za to, że możemy razem służyć społeczeństwu, że razem możemy pracować na rzecz naszej małej ojczyzny.
3: A samorządowcy świętowali w Trym-Sączu. Pan także razem z panem starostą byliście u świętej Kingi, u patronki samorządowców.
4: No właśnie byliśmy w piątek w Starym Sączu świętować razem z samorządowcami całego województwa święto samorządu terytorialnego. Dlaczego w Starym Sączu? To jest też nie przypadek, że po święta Kinga jest patronem samorządowców. To właśnie od 2006 roku została ogłoszona niebiańską patronką samorządowców, a Stary Sącz stał się taką stolicą pielgrzymek samorządowców. I dzięki gościnności pana burmistrza, jak również pana marszałka, mieliśmy przyjemność razem z samorządowcami z powiatu dąbrowskiego uczestniczyć w tym święcie.
3: Pan ma duże doświadczenie samorządowe, to tak krótko proszę bardzo, z perspektywy tych lat. Jak pan patrzy na rolę samorządu, te obowiązki, przybywało ich, przybywa?
4: Tak, przybywa, bo myślę, że centralizacja jest niedobra, że coraz więcej tych obowiązków przekazuje się samorządowcom, to samorządy, to radni, to wójtowie, burmistrzowie, starostowie wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby środowisk i chyba w tym kierunku idzie i staramy się to wykonywać najlepiej, jak potrafimy, dbać właśnie o tą naszą małą
3: ojczyznę. A z jakimi problemami mierzą się dziś polskie samorządy?
4: No, proszę państwa, no, jeden z problemów to tak, demografia, finanse, chyba to są największe problemy.
3: Szpitale powiatowe?
4: Tak, no szpitale powiatowe też są, znaczy trudno nazwać problemami, to jest nasze zadanie własne, ale w związku z tym, że prowadzimy szpitale, no potykamy na duże problemy.
3: Na Podkarpaciu taki głośny aktualnie temat konsolidacji szpitali w Mielcu, w Dębicy, szpitala uniwersyteckiego

0: w Rzeszowie. Wiele pytań, obaw. Co pan myśli na temat konsolidacji szpitali?
1: No właśnie, jak już pani redaktor powiedziała, właśnie u naszych sąsiadów rozmawia się na temat konsolidacji. To w sumie to jest 5 szpitali. To jest Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie, szpital w Mielcu, Dębicy, Sanoku i Lesku. Konsolidacja. Konsolidacja to z jednej strony to jest wielka szansa na podniesienie referencyjności, na inwestycje, na poprawę dostępności, ale proszę państwa, jest i to również zagrożenie. Tym bardziej, że tak ministerstwo kusi właśnie bonusami i odnośnie konsolidacji, bo proszę państwa, za przeprowadzenie konsolidacji można zyskać dosyć duży bonus, to znaczy od 20 do 70 milionów można te środki przeznaczyć na inwestycje, na poprawę, na nowe technologie, na nowy sprzęt, ale proszę państwa, z drugiej strony jest zagrożenie, że jeżeli się nie uzyska większego kontraktu, który by pozwolił na tym etapie sfinansować wszystko, może prowadzić do głębokiej restrukturyzacji i te szpitale filialne, myślę, że w pierwszej kolejności będą narażone na likwidację oddziałów, na ograniczenie dostępności. No i myślę, że pewno by w takiej sytuacji dochodziło do centralizacji właśnie tej specjalistyki w głównych jednostkach. I właśnie takie są obawy społeczeństwa. Tak samo.
0: Czyli samorządowcy obserwują to wszystko na Podkarpaciu, tak. Bo tutaj powiat dąbrowski ma także szpital w Dąbrowie. Sytuacja z tego, co wiemy, to jest dobra, jest na plusie, nie ma zadłużenia, tak panie starosto?
1: Tak, no właśnie to jest, na chwileczkę to odniosę się do tego, tak na bieżąco analizuję właśnie tą sytuację u naszych sąsiadów i w jaki sposób, no chcę poznać te problemy, jakie mają.
0: A ja chcę dopytać, czy temat konsolidacji tutaj nas w regionie to
1: właśnie
0: tutaj,
1: tu chciałem właśnie uspokoić, że w powiecie dąbrowskim ani zarząd powiatu, ani dyrekcja nie rozmawia na temat konsolidacji, nie ma takiej potrzeby na dzień dzisiejszy. Nasz szpital jest w dobrej sytuacji finansowej. Chciałem to podkreślić to właśnie, że przy konsolidacji, no chyba jedynym takim warunkiem, żeby był sukces, no to jest zwiększenie kontraktu, a co może być trudne, bo jeżeli chodzi o finansowanie szpitala, nasz szpital jest finansowany, to znaczy szpital w Małopolsce na poziomie roku ubiegłego, natomiast na Podkarpaciu, z tego co wiem, to po długich konsultacjach mają 0,97 roku ubiegłego, procenta roku ubiegłego, a więc de facto to jest zdecydowanie mniej niż w roku ubiegłym, bo trzeba policzyć tutaj inflację, to jest około tam 7-10% mniej. A więc
0: Więc nie ma tematu konsolidacji, są inwestycje.
1: Tak, są inwestycje, ale proszę panią, my przez kilka lat w szpitalu mamy wynik dodatni, ale proszę państwa, trzeba się liczyć z tym, że przy tym finansowaniu może się zdarzyć, że ten wynik finansowy będzie ostatni, dodatni za rok 2025.
0: Tutaj pan starosta Lesław Wieczorek mówił o ginekologii, że ten oddział może te straty generować. Będą państwo się tej sytuacji przyglądać.
1: Tak, od 1 marca został uruchomiony oddział ginekologii z onkologią. Ten oddział działa, ale po pierwszych ocenie finansowej kontrakt pozwala nam na pokrycie około 50% kosztów. Jak pani rektor to już wspomniała, to szpital nasz jest w dobrej sytuacji finansowej, rozwija się. W tej chwili mamy dużą inwestycję, prawie za 16 milionów, to jest rozbudowa POZ-u razem z całodobówką i pogotowiem. Także, że rozbudowujemy się, rozwijamy szpital.
0: Teraz opowiedzmy o tym, co się działo i co będzie się działo na Powiślu Dąbrowskim. Bardzo duża uroczystość. Oczywiście, że bardzo dużo informacji na ten temat było w Radiu RDN Małopolska. Kościół parafialny otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Powiat zaangażował się w te przygotowania, organizacje. Pan także uczestniczył w tych uroczystościach. Duma, radość, tak, jakie oczywiście emocje towarzyszyły?
1: pani dyrektor, no nie sposób było nie uczestniczyć. No to jest 16 maja, właśnie jak już pani dyrektor powiedziała, został ogłoszony dekret o podniesieniu naszego kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej do godności Bazyliki Mniejszej. Było to bardzo podniosła uroczystość. Ten ogłoszenia dokonał ksiądz kardynał Stanisław Dziwicz razem z naszym metropolitą biskupem Andrzejem Jerzem. Była to bardzo taka podniosła uroczystość, duże zaangażowanie wszystkich służb i jednostek. My też w jakiś sposób pomagaliśmy logistycznie, organizacyjnie. Była bardzo dobrze zorganizowana, uroczyste święto.
0: I pogoda troszkę nie
1: pogoda
0: dopisała.
1: Zrobiła nam troszeczkę psikusa, ale...
0: Ale ludzi i tak było bardzo dużo. A jak przebiegały wojewódzkie obchody Dnia Strażaka? Także to było 150-lecie Straży Pożarnej w samej Dąbrowie.
1: No tydzień później mieliśmy też bardzo podniosłą uroczystość. To Wojewódzki Dzień Strażaka razem z 150-leciem powstania OSP w Dąbrowie Tarnowskiej. O ile pamiętam, to chyba jest pierwsze obchody Dnia Strażaka Wojewódzkie w Dąbrowie Tarnowskiej. Ta uroczystość przebiegała najpierw w Bazylice, a potem na Nowym Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej. Bardzo dobrze zorganizowana, dopisali goście, było to bardzo uroczyste. Było miło, uroczyście.
0: A przed wami kolejne wydarzenia, mali, tak, wielcy ratownicy, jutro już?
1: Tak, to było. Natomiast też chciałbym tu dwa słowa powiedzieć o tym, co będzie. Właśnie jutro będzie taki, dla dzieci, zaprosiliśmy ponad 100 dzieci z naszych szkół podstawowych, organizowane przedsięwzięcie Mali Wielcy Ratownicy Powiatu Dąbrowskiego. To organizowane przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którą powołał pan starosta. I to te zajęcia będą w Parku Miejskim. Organizatorem jest, jak już powiedziałem, Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, jednostki strzeleckiej, jak również WOT-u. Myślę, że będzie miło, ciekawie, a dzieci będą mieć mnóstwo wrażeń. To będzie pod względem bezpieczeństwa, zabawy. Zapraszamy.
0: Ta właśnie Dzień Dziecka się zbliża. 30 maja będzie Dzień Rodzin Zastępczych. Tutaj również bardzo ważny i piękny temat. Potrzeb nadal jest dużo w całej Polsce.
1: Tak, pani redaktor. 30 właśnie maja to jest Dzień Rodzin Zastępczych. My będziemy to uroczyście obchodzić właśnie w dniu jutrzejszym. Na terenie powiatu dąbrowskiego mamy 25 rodzin zastępczych, które opiekują się 36 osobami, dziećmi, z czego najmłodsze ma 2 miesiące. Jest taka wielka potrzeba właśnie, żeby powstawały właśnie te rodziny zastępcze. I właśnie z tego miejsca, właśnie jako przedstawiciel samorządu, chciałem podziękować wszystkim rodzinom zastępczym za to, że w przypadku tam, gdzie nie ma właśnie rodziców, gdzie ze względów różnych jest niemożliwa ta opieka tych rodziców biologicznych, właśnie otwierają serca inni, tworząc rodzinę zastępczą. To jest najlepsza forma wychowania, bo jeżeli nie znajdzie się rodziny zastępcza, trzeba to robić w innej postaci, trzeba kierować do jednostek instytucjonalnych, które, jak powiem, że są substytutami, dopiero są gorszą formą opieki niż rodzina.
0: Także bardzo duża impreza, Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa, co roku w Bruniu. Tam jest tyle atrakcji, że można by obdarować kilka imprez. Jak to w tym roku będzie wyglądało, kiedy się ten dzień odbędzie?
1: Ten dzień po raz szósty właśnie organizujemy w powiecie dąbrowskim Dzień Bezpieczeństwa. Organizowany to jest przez Powiat Dąbrowski, przez Centrum Polonii, jak również Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy Policji, Straży Pożarnej i również zespołu szkół imieniem Władysława Reymonta w Bruniu. No, czeka naprawdę dużo różnych imprez. Ten rok dedykujemy dzieciom i młodzieży. Chcemy w jakiś sposób, żeby to była zabawa, edukacja, ale wszystko pod kątem jak gdyby edukacji, bezpieczeństwa. Będzie na koniec zabawa taneczna, ale taką też główną atrakcją będzie też naczepa edukacyjna, która po rozwinięciu będzie miasteczkiem ruchu drogowego, będą symulatory i inne atrakcje, także atrakcji nie zabraknie. Myślę, że dopiszą mieszkańcy. Zawsze było bardzo cieszyła ta impreza się dużym zainteresowaniem. Myślę, że w tym roku też zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu i nie tylko powiatu.
0: I będziemy oczywiście o tym przypominać w Radiu RDN Małopolska, bo atrakcji jest dużo z mocnym akcentem właśnie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, bo przecież będą zbliżać się wakacje. Trwa także głosowanie w 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i Powiśle Dąbrowskie także zabiega o głosy. W tym miejscu pan starosta może tutaj zaapelować. Co chcecie zrobić?
1: Także pani redaktor, właśnie już pani powiedziała, do 15 czerwca trwa akcja głosowania nad 9. edycją budżetu obywatelskiego i powiat Dąbrowski też jest jednym z elementów właśnie tego głosowania pod hasłem z kulturą w powiecie dąbrowskim i właśnie to państwo mają wpływ na to, co będzie się działo w powiecie, jeżeli państwo zagłosują, do czego serdecznie zapraszamy. Możemy zorganizować wiele ważnych imprez. Myślę, że taką najważniejszą imprezą to byłby koncert zespołu Golców, Golec Orkiestra, ale wiele innych towarzyszących imprez. Także zachęcamy i prosimy o oddanie głosu. Państwo będą mieć wtedy udział właśnie w organizacji tych imprez kulturalnych.
0: Można to zrobić także przez internet, tak, nie można, trzeba wychodzić z domu.
1: Tak, można zrobić to przez internet, jak również są dostępne ankiety, które będą bodajże chyba przed kościołem w niedzielę, ale u nas w starostwie i przy naszych imprezach towarzyszących wszędzie można te druki pobrać.
0: To jeszcze mamy minutkę i zdążymy zapowiedzieć festyn w Szczucinie. Pan mieszka na co dzień w Szczucinie. Z tego, co wiemy, pan się również włącza w przygotowanie tego festynu.
1: Tak, to właśnie
0: 700 lat miasta i parafii.
1: Panie redaktor, imprezy, jak już mówiliśmy tutaj, co się dzieje w powiecie, nie tylko są w Dąbrowie Tarnowskiej, ale są również i w naszych innych miejscowościach. Właśnie jedną z imprez właśnie w związku z 700-leciem parafii i miejscowości Szczucin jest właśnie festyn parafialny, który odbędzie się 31 maja na placu obok kościoła, także serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie miło, sympatycznie i wesoło.
0: Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk był naszym porannym gościem w wyjątkowym dniu, kiedy obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Pozdrawiamy wszystkich samorządowców.
1: Dziękuję państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.

0: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
1: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
2: Leży Dzień Dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Poranek słoneczny i tego słońca nie brakuje nie tylko my tutaj w regionie tarnowskim, ale my w całej Małopolsce tego słońca. No właśnie, my pytaniem jak długo tego słońca nam nie zabraknie. Synoptycy zapowiadają nam, przypominam, w godzinach przedpołudniowych opady deszczu lokalnie mogą występować burze. Ciśnienie teraz z samego rana wynosi 993 hektopaskale.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Wiatr zachodni i północno-zachodni, dziś z prędkością 30 km na godzinę, troszeczkę będzie nas chłodził, no i pewnie będzie też przemieszczał nam te chmury po Małopolsce, chmury deszczowe i chmury burzowe. Na razie przypominam, te zdjęcia satelitarne od 6 godzin porannych nam cały czas pokazują błękitne niebo, tutaj błękitne niebo na południu naszego kraju, ale też i na południu Europy, praktycznie w całej Europie to słońce dominuje, wszędzie upały i słoneczna aura, tak więc bez względu na to, gdzie się wybieramy, gdzie jesteśmy, na razie powiem, że jest idealnie. A będzie jeszcze lepiej, bo zaczynamy, moi kochani, muzyczną biesiadę, czyli środa. 8.30 nam już minęła, no to czas zacząć tą muzyczną biesiadę, która potrwa nam do godziny 12.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum Handlowe w Starej Almie, Tarnów.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
9: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
10: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
0: Po reklamie.

0: średnim zespół Warasem, dziewczynom śliczna, no to pozdrawiamy my wszystkie dziewczyny, a pozdrawiamy szczególnie dziewczyny za kierownicą. No i dajemy im, drodzy my zmotoryzowani, zielone światło. 16 minut do 9, a propos tego zielonego światła, no to sprawdźmy, czy mamy to zielone światło, czy czerwone. Czas wyjechać jeszcze raz na ulicę Tarnowa.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Chciałoby się mieć takie zielone światło, taka zielona fala, ale no niestety nie ma tak dobrze, szczególnie w tych godzinach porannych, gdzie na naszych drogach spory ruch, bo to przecież ten czas, no może już nie do pracy, ale bardziej zakupy poranne, chociaż są tacy, którzy na przykład na 9 jeszcze do pracy jadą, do 9 nam został kwadrans. Słonecznie, niebo błękitne, troszeczkę mocno może dziś nam powiać ten wiatr, tak więc kierowcy uważajcie, do 20-30 km nawet na godzinę podmuchy wiatru, a do tego jeszcze opady deszczu nam zapowiadają synoptycy i nawet burze z piorunami, tak więc no, będzie niebezpiecznie na tych naszych drogach. Na razie słońcem, niebo błękitne. Te opady deszczu spodziewane są w regionie między godziną 11, 12, po 10 może nam się już zachmurzyć, ale na razie zdjęcia, przypominam, satelitarne od wczesnych godzin porannych cały czas pokazują błękitne niebo i tych chmur w ogóle nie widać. No to nie wiem, czy będą te opady deszczu, czy nie będą opady deszczu. Na razie bezchmurne niebo, praktycznie w całej Europie. Ulica Tarnowa, jeszcze to najważniejsze teraz, jak wyglądają, spoglądamy. No i powiemy tak, na Narutowicza wzmożony ruch, ale bez postojów. Z postojem na Tuchowskiej od Drzymały. Pamiętajcie, tam dajemy zielone światło na Tuchowskiej. No ale też prośba tutaj do wszystkich zmotoryzowanych, którzy jadą na przykład na Świętej Marii Panny ulicą, no żeby na siłę w Konarskiego się nie wpychali, bo często się zdarza, że ci, którzy stoją na tej właśnie ulicy na Świętej Marii Panny, na siłę wpychają się w Konarskiego, tutaj w Narutowicza i wymuszają. Dlatego pamiętajcie, że kierowcy was widzą, mrugną światłami, możecie włączyć się do ruchu. No, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie. Ja wiem, że tam czasami się długo stoi, czeka, no ale mimo wszystko nie na siłę, bo to wymuszanie no nie jest dobre. Na Dąbrowskiego wzmożony ruch, na Gumnickiej również, tych samochodów więcej na Mickiewicza, szczególnie w okolicach tutaj Matki Bożej Fatimskiej. Na Słoneczny odcinek między Starodąbrowską Matki Bożej Fatimskiej w kierunku Słowackiego też tutaj jeden samochód za drugim. Z krótkim postojem na Słowackiego do ronda tutaj Fildorfa Nila i również tych samochodów troszeczkę więcej na Klikowskiej. Od 3 maja powoli do tego ronda Słowackiego na Szkotnik, no i też powoli od Miętowej Jabłoniowej, czyli tutaj nam się praktycznie nic nie zmieniło, do ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościca Aleje Katkowskiego, no to tylko wzmożony ruch mamy od Witosa. Też samochodów troszeczkę więcej nam z Belitowskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Tutaj praktycznie już do samego skrzyżowania dojeżdżamy. Nie czekamy, tak więc tutaj diametralnie nam się zmieniła sytuacja.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: 13 minut nam zostało do godziny 9. Pozostajemy, no właśnie, i tak się zastanawiam, czy my zostajemy w temacie motoryzacji, czy przenosimy się po prostu w góry. Bo pamiętam z dzieciństwa, był taki samochód, Tatra, no i zespół teraz Tatra, ale wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o samochód, tylko bardziej chodzi o wyjątkowe miejsce. Ta dziewczyna była inna, czyli muzyka biesiadna, gramy dalej. Ta dziewczyna.

Co za wyznania. Ja przytulę się do ciebie 5 minut przed godziną 9. No to przytulamy się dzisiaj szczególnie do muzyki biesiadnej. Przypominam, w każdą środę od 8:30 do godziny 12:00, a w ostatnią środę miesiąca spotkaniem z muzykami na żywo na antenie Radia Rden Małopolska, którzy wykonują właśnie ten gatunek muzyczny. Przypominam, tutaj szczególnie uwzględniamy artystów z regionu małopolskiego i podkarpackiego. I kto gościem dziś radia po godzinie 8:00, przepraszam, nie 8:30, ale po godzinie 11:30. Po godzinie 11:30 na żywo duet z Pienin. Duet z Pienin dziś gościem radia po godzinie 11:30 w ramach muzycznej biesiady. No to jeszcze sobie pobiesiadujemy. Jasnowłosa, zespół Milano. 4 minuty nam zostało do 9:00. O 9:00 wiadomości.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa. Rozpoczynają się sądeckie dni godności osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach już za chwilę. W tych wiadomościach zaprosimy też na kino pod chmurką przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Komisarzem Krakowa będzie Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta stolicy Małopolski. Swoją funkcję będzie sprawował przez 90 dni do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich. Poprzedni włodarz Krakowa, Aleksander Miszalski, stracił swoją funkcję w niedzielę w referendum. Dagmara Kędzior.
8: Stanisław Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców. Władzę będzie sprawował z sekretarzem i skarbnikiem miasta oraz dyrektorem magistratu. Premier Donald Tusk podkreślił, że jest on doświadczony samorządowcem.
9: Kiedy wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa, on na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki.
8: Wybory prawdopodobnie odbędą się w sierpniu. Teraz pojawiają się pytania o potencjalnych kandydatów. Niewykluczone, że jednym z nich może zostać Łukasz Gibała, jeden z największych konkurentów poprzedniego prezydenta, a poprzeć może go Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Łukasz Schreiber z PiS na razie nie wskazał jednak na żadną konkretną osobę.
10: Są kandydaci bardzo popularni. Łukasz Kmita zdobył bardzo duże poparcie. A kto to powinien być? To są decyzje, które powinny być z mieszkańcami Krakowa skonsultowane.
11: Nie ma jeszcze kandydata, to będzie decyzja pana premiera Donalda Tuska i zarządu krajowego.
8: A tak mówił wiceprzewodniczący KO i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Niewykluczony jest też wspólny kandydat koalicji rządzącej. Za tym rozwiązaniem opowiada się PSL.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Rozgrywki sportowe, pokazy tańca i akrobacji, spotkanie ze sportowcami, zabawy, konkursy i niespodzianki. Tak zapowiadają się sądeckie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenia rozpoczynają się właśnie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej. Jolanta Dudczyk, dyrektor zespołu szkół nr 5 specjalnych w Nowym Sączu, podkreśla, że w mieście trwa wielkie święto osób z niepełnosprawnościami, ale do wspólnej zabawy zaproszony jest każdy.
12: Przede wszystkim dopisuje nam dobry nastrój. dzisiaj. Nie tylko pogoda na niebie, ale pogoda w sercach. I radość ogromna z tego, że możemy się po raz kolejny spotkać na Sądeckim Rynku i po raz kolejny możemy w Nowym Sączu świętować żywioł, energię, radość osób z niepełnosprawnościami. Warto być i serdecznie zapraszamy wszystkich.
7: Sądeckie Dni Godności rozpoczęły się wczoraj w centrum miasta. Można było m.in. zobaczyć barwny korowód. Relacje z tego wydarzenia i zdjęcia mamy na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Młody człowiek potrzebuje nie tylko planu kariery, ale przede wszystkim kompasu wartości, mówiła w Pulsie Regionu siostra Lucyna Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulenek Unii Rzymskiej w Tarnowie. Na antenie RDN Małopolska zwracała uwagę, że świat daje dziś młodym niemal nieograniczone możliwości, ale razem z nimi przynosi niepewność, presję i chaos, w którym łatwo się pogubić. Jak odnaleźć w tym wszystkim sens i własną drogę? Wybierajcie to, co prowadzi do dojrzałości, prawdy i sensu, radziła maturzystom siostra Lucyna.
13: Szukaj swojego sensu życia. Szukaj prawdy o sobie. Czym możesz służyć i sobie, i innym? Co daje ci satysfakcję, ale co też daje ci wartość taką jako człowiek? Szukaj nadziei. Szukaj prawdy, autentyczności. Szukaj ludzi, którzy są autentyczni. Nie tylko mówią, ale też to reprezentują na zewnątrz. Szukanie swojego miejsca w życiu to jest powołanie.
7: Siostry Urszulanki prowadzą w Tarnowie bursę międzyszkolną dla dziewcząt. Zbliżają się dni otwarte w placówce znajdującej się przy ulicy Bema 13. Odbędą się 28 maja oraz 2 czerwca przez cały dzień. Film animowany, który zdobył wiele nagród, W głowie się nie mieści, będzie można zobaczyć w Tarnowie w ramach kina plenerowego. To opowieść o tym, jak radzić sobie z emocjami. Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole. Bohaterką kierują emocje, radość, strach, gniew, odraza i smutek. Projekcję filmu z okazji Dnia Dziecka organizuje Rada Osiedla Jasna w Tarnowie. Kino plenerowe RDN Małopolska odbędzie się w niedzielę o 20.15 na terenach Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. Wstęp jest wolny, na widzów będą czekać wygodne leżaki.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Końcówka maja, no to spoglądam, jak ta końcówka maja w pogodzie wygląda. No i powiem, że gorąca, a wręcz letnia, wakacyjna końcówka maja. Dzisiaj 25 stopni, na razie niebo bezchmurne i słońce nam towarzyszy. Mocno wieje ten wiatr od 20 nawet do 30 km na godzinę. Jutro ciąg dalszy, temperatur powyżej 20 stopni, czyli 24 w nocy 7.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: I pytanie, czy w związku z tymi podmuchami wiatru, który w porywach od 15, 20 do nawet do 30 km na godzinę, ten wiatr zachodni, północno-zachodni, czy my tutaj ten wiatr przyniesie nam chmury i opady deszczu? One mają być przed południem lokalnie, na razie słonecznie, niebo błękitne. W pogodzie tak na najbliższe kilka dni, to jutro częściowe zachmurzenie, sobota po południu przelotne opady deszczu, piątek też częściowe zachmurzenie, niedziela częściowe zachmurzenie. No właśnie, pytanie tylko, na ile to częściowe zachmurzenie będzie i jak duże to częściowe zachmurzenie będzie. 6,5 minuty mamy po godzinie 9. Ja proponuję, niech będzie częściowe zachmurzenie, niech będą opady deszczu, ale w nocy, a w ciągu dnia niech nam panuje ładna pogoda, słoneczna aura, niech to słońce nam świeci.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: 6 minut po godzinie 9, czas teraz na zespół Akcent. Ma jak Akcent? No to jeden z takich większych hitów tego właśnie zespołu. Przez Twe oczy zielone.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem

0: Wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
1: Już 30 i 31 maja Pilsno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie wokół nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

tak, my nie wierzymy, spoglądam pewnie kilka razy, no i płaczę, nie wierzymy, co widzi pewien Czech, którym no rozbił bank, no bo tak trzeba powiedzieć, bo przecież my kumulacja czekała i pytanie, kto zwycięży, kto zbierze tą nagrodę w Europie, a do wygrania było, no powiem, konkretna kwota, bo to przecież 120 milionów euro w losowaniu, czyli przy liczeniu na złotówki 520 milionów złotych. No i tą nagrodę zdobył pewien Czech. Na razie nie wiadomo kto. Jedno jest pewne, że to mieszkaniec Czechy tą główną nagrodę zdobył. Chociaż no, nie została odnotowana główna nagroda w Polsce, to jednak jeden z graczy polskich wzbogacił się o ponad 1 400 000 złotych. Też dobrze, no ale to nie jest mimo wszystko 120 milionów euro. Duże pieniądze, wręcz ogromne pieniądze, a szczęśliwe cyfry, no to jeszcze to warto by dodać. No powiem, że rozrzut troszeczkę był duży, bo to 5, 11, 23, 33 i 42 oraz takie euro numery 10 i 12. No ale mimo wszystko trzeba było zaznaczyć, kto zaznaczył. No to może teraz świętować ogromną wygraną, ale wiemy, że to nie mieszkaniec Polski. I o takich dużych, no nie wygranych, ale o dużych pieniądzach już za chwilę na antenie Radia Ardent Małopolska, bo to 9.30 nam się zbliża, a jak 9.30 to oczywiście wiadomości ekonomiczne, ale wcześniej jeszcze bystra woda i marzenia. No to ciąg dalszy naszego biesiadowania na antenie Radia Ardent Małopolska.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Rodzice dzieci przewlekle chorych, w tym cierpiących na choroby onkologiczne, będą mieli więcej dni płatnego zasiłku. Ministerstwo Rodziny chce wydłużyć ten czas do 120 dni. Projektem zmian w przepisach zajmie się niedługo rząd. Dziś płatny zasiłek obowiązuje do 60 dni opieki nad chorym dzieckiem. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, kto będzie decydował o wymiarze takiego zasiłku.
2: Drugą osobą, która najlepiej zna dziecko chore na tak poważne choroby, obok mamy, obok taty, obok rodzica, jest lekarz prowadzący. I to właśnie lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
1: Zasiłek będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszt nowelizacji według szacunków resortu wyniesie około 100 milionów złotych rocznie, w zależności od liczby rodziców korzystających z tego zasiłku. Ceny owoców jagodowych, a także produktów zbożowych mogą w Polsce wzrosnąć. To skutek trwającej suszy rolniczej oraz wiosennych przymrozków. Analityk rynku rolno-spożywczego PKO BP Mariusz Dziwulski wyjaśnia, że choć susza daje się rolnikom we znaki, to głównym czynnikiem, który może podnieść ceny, zwłaszcza owoców, są przymrozki.
3: Jeżeli sprawdzą się negatywne scenariusze dotyczące skali strat w kraju, prawdopodobnie oznaczać to będzie podwyżki cen w relacji rocznej w nadchodzącym sezonie. Obecnie ten wpływ negatywnych uwarunkowań pogodowych jest już lekko zauważalny. Początek drugiego kwartału tego roku odznaczał się dość wysokimi cenami owoców jagodowych. Według GUS w kwietniu podwyżki na poziomie detalicznym sięgnęły 30% rok do roku, jeżeli chodzi o owoce jagodowe świeże.
1: Ekspert wskazuje, że duże znaczenie przy kształtowaniu się cen mają także kwestie geopolityczne. Wojna na Bliskim Wschodzie, droższe paliwo, wzrost cen nawozów oraz koszty samej produkcji to także czynniki, które wpływają na wyższe ceny produktów. Kampanie informacyjne przynoszą efekty, przekonują władze czeskiej Pragi, które od kilku lat starają się przyciągać zamożniejszych i spokojniejszych turystów. Także w tym roku miasto prowadzi działania mające ograniczyć odczuwalne przez mieszkańców skutki masowej turystyki. Z Pragi Wojciech Stopwa.
4: Plakaty i internetowe spoty przypominają odwiedzającym o konieczności poszanowania miasta i jego mieszkańców, mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism.
5: Jak na lecieście.
4: Na lotnisku i w samym centrum umieściliśmy plakaty apelujące do turystów, by nie pili alkoholu w miejscach publicznych i przestrzegali ciszy nocnej. Hasła wykorzystywane w kampanii zawierają także praktyczne wskazówki. Korzystaj z usług licencjonowanych przewodników, poruszaj się komunikacją miejską, wspieraj lokalny biznes i uważaj na oszustów. Zdaniem Jany Adamcowej działania marketingowe stopniowo zmieniają profil turystów odwiedzających czeską stolicę. Maleje liczba osób nastawionych na rozrywkę i nocne życie. Rośnie natomiast odsetek tych, którzy chcą poznawać kulturę i historię miasta.
1: Po zaprezentowaniu pierwszego elektrycznego samochodu Ferrari mierzy się z dużą falą krytyki ze strony swoich fanów. Negatywnie reaguje także rynek finansowy. Po pokazaniu modelu Luce, co po włosku oznacza światło, akcje koncernu spadły o kilka procent. Krytycy zarzucają, że pierwszy pięciomiejscowy model zrywa z DNA marki. Uważają ponadto, że stylistyka pojazdu jest rozczarowująca. Auto jest wyższe, bardziej futurystyczne i mniej agresywne wizualnie niż wcześniej. Samochody. Entuzjaści Luce twierdzą, że to atuty nowego projektu, a samo auto jest intrygujące. Wśród krytyków samochodu znalazł się były prezes Ferrari Cordero Montegemolo. Gdybym powiedział, co naprawdę myślę, to skrzywdzę Ferrari. Ryzykujemy zniszczeniem mitu. Bardzo mnie to smuci. Mam nadzieję, że przynajmniej usuną konia z tego samochodu. Zwolennicy modelu Luce zwracają jednak uwagę, że będzie to szybki, zaawansowany i aerodynamicznie skuteczny samochód. Nowe Ferrari będzie rozwijało bowiem prędkość ponad 310 km na godzinę i osiągało setkę w około 2,5 sekundy. Zasięg przekraczać ma 500 km.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Słodycznie i bardzo ciepło. Teraz już na naszym radiowym termometrze prawie 25 stopni. 25 ma być maksymalnie w ciągu dnia, ale wydaje mi się, że tą granicę przebijemy. Lokalnie burze mogą występować i opady deszczu w tych godzinach jeszcze przedpołudniowych, ale na razie błękitne niebo. Jutro 20-24 stopnia, w nocy 7 stopni.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
3: Dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
4: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music, Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 19 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Teraz będziemy bardzo muzycznie i bardzo tanecznie. To wszystko za sprawą naszych gości. W studiu wicedyrektor Centrum Sztuki Mościcem Ewa Kubisztal. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia RD Małopolska.
2: Z nami też jest choreograf i kierownik zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy, Jowita Mewilowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to będzie teraz śpiewająco i bardzo tanecznie. Zanim przejdziemy do tego, pani Jowito, co się dzieje ciekawego w Centrum Sztuki Mościce, to proszę się pochwalić, co zespół Świerczkowiacy robił w Sopocie na festiwalu piosenki.
4: W Sopocie no to bardzo pięknie upiększył koncerty sopockich gwiazd Eneja i Bałkanicy, piersi zespołu. Było to niesamowite wydarzenie dla zespołu. Tancerze pięć par miało okazję zaprezentować się na największej scenie muzycznej. Dosyć długo przygotowywaliśmy ten projekt i było to naprawdę coś mega.
2: Pani Jowito, to tak ogólnie, ale takie smaczki zakulisowe. Jak to wyglądało? Skąd w ogóle się wzięliście? Kto was zaprosił? Jak wyglądała produkcja tego? Czy to dostaliście telefon, słuchajcie, przyjeżdżajcie, zatańczycie? Czy to dużo wcześniej wiedzieliście? No i jaki materiał przygotowaliście? Co mogliśmy zobaczyć?
3: To było niesamowite. Polsat Hit Festival 2026 w Sopocie. Jedna z największych scen muzycznych.
2: Bo byliście w Opolu wcześniej, w zeszłym roku.
3: Oczywiście. Największe gwiazdy i w tym wszystkim my, Świerczkowiacy. Zaproszenie do udziału w tym projekcie dostaliśmy od Andrzeja Starowicza. Jest to tancerz, reżyser, choreograf i on był głównym choreografem tanecznym wszystkich występów właśnie na Polsat Sopot Hit Festival. I właśnie od niego zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy otrzymał zaproszenie do udziału w Sopocie i to się wydarzyło. Po miesiącu prób udało się wystąpić na tej wspaniałej scenie i zaprezentować tak naprawdę przed całą Polską, bo oprócz wspaniałej publiczności tam w Sopocie, na ekranach telewizorów mogła nas oglądać cała Polska.
2: No właśnie, oglądać nas cała Polska, to jest większy stres, jak się ma to, tą świadomość, że to ogląda cała Polska, czy po prostu tak samo podchodzicie jak to zwykły, normalny koncert, gdzie prezentujecie, no nie tylko siebie, ale też i region.
3: Tancerze mówili, że to były wielkie, niesamowite emocje, ale że wielką energię dała im właśnie ta publiczność, że w momencie, kiedy wyszli na scenę i zobaczyli 5000 publiczność przed sobą, dostali takiego powera, takiej energii, że po prostu zatańczyli wspaniale, cudownie, z wielką energią.
2: No to pozostańmy przy tym powerze, przy tej energii, bo już dosłownie jutro, tak? Dobrze. Nie, co ja mówię, za miesiąc, bo to jest 28 czerwca, tak, a teraz mamy 27 maja. Myślałem, że to jutro, a nie, za miesiąc, 28 czerwca, godzina 19, koncert galowy zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy, finał sezonu artystycznego. No to właśnie, jak kierownik ocenia ten sezon artystyczny?
4: No, z pewnością bardzo, bardzo intensywny. Było mnóstwo wyjazdów i zagranicznych, i krajowych. Największym wyjazdem zagranicznym no to była Korea.
2: Czyli to najważniejsze wydarzenie dla zespołu było?
4: Jedno z. Nie mamy tak, że jakieś jedno wydarzenie jest najważniejsze. Każde traktujemy poważnie i serio. Ale to był na pewno taki najbardziej odległy wyjazd. Mieliśmy też dużo projektów na miejscu, czyli w kraju. Na przykład nagrywaliśmy teledysk dla Muzeum Witosa. Uczestniczyliśmy w małopolskim balu seniora, organizowanym też właśnie z takim dużym rozmachem w hotelu Tarnowia. Ponadto kręcimy teledyski, robimy sesje zdjęciowe. No, dzieje się naprawdę bardzo dużo.
2: A co było największym wyzwaniem dla zespołu w tym sezonie artystycznym? Ta Korea czy ten teledysk?
4: Powiem szczerze, że wszystko ma swoją specyfikę. Do każdego wydarzenia się inaczej przygotowujemy. Wiadomo, że wyjazd taki zagraniczny, no to jest spore wyzwanie z logistyką, ilością kostiumów, instrumentów i w ogóle przewozem osób na inny, do innego kraju. ale teledyski czy przygotowanie się do jakiegoś specjalnego wydarzenia, no to też jest spore wyzwanie. Nawet taką, żeby koncepcję stworzyć pod dane wydarzenie, inną niż na pozostałe koncerty czy wydarzenia.
2: Czy w tym roku artystycznym jakoś zmienił się zespół? Ktoś doszedł, ktoś odszedł? Zmienił się skład zespołu?
4: To znaczy, mogę powiedzieć, że jest w ciągu sezonu dosyć mała rotacja. Mamy obecnie kilku maturzystów, więc też poświęcali czas na naukę. Dochodzą oczywiście nowe osoby i osoby też, które kiedyś tańczyły i powracają do zespołu, widząc, że sporo się dzieje, co jest taką dobrą oznaką. Oczywiście cały czas zachęcamy wszystkie nowe osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu. Mamy miejsca, mamy sporo pracy, dużo wyzwań, także naprawdę zapraszamy, jeżeli ktoś czuje taniec ludowy w sercu, no to zapraszamy serdecznie. No to
3: też dodajmy, że Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy, działający przy Centrum Sztuki Mościce, to ponad 150 członków, to różne grupy, od przedszkolaków, przez grupy młodzieżowe, przez właśnie tą grupę reprezentacyjną. Zapraszamy wszystkie pokolenia.
2: Drogie panie, a propos właśnie zespołu, łatwo budować wśród młodych ludzi zainteresowanie tym folklorem? Tak z perspektywy kierownika zespołu?
4: Myślę, że nie jest to najłatwiejsza sprawa, ponieważ walczymy ze wszystkimi nowinkami technologicznymi, które odciągają młodzież od powiedzmy nawet takiej rozrywki w rozumieniu dawnych lat, czyli spędzanie wspólne czasu czy spotykania się. No jednak dużo siedzą w sieci, w mediach społecznościowych i my musimy z tym niestety rywalizować o uwagę. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale poniekąd jest to też sposób na poznanie innych osób czy spędzanie wspólnego czasu, więc też może być to korzystne dla osób, które czują się samotne w tej sieci. Mimo wielu przyjaciół, znajomych, to i tak nie mają osób, z którymi się spotykają czy rozmawiają.
2: No to pozostawmy przy tym temacie wspólnego spędzania czasu, no bo tak, praca, treningi, do tego próby, występy, to jest jedno, ale poza tym wszystkim, no jest ten wolny czas. Jak spędzacie wolny czas? Jak się integrujecie? Bo to też jest chyba ważne, bo ta integracja później przenosi się na to, co widzimy na scenie.
4: Tak, spędzamy czas poza próbami. Oczywiście lubimy różne okazje celebrować, czy urodziny, czy święta. Spotykamy się i wspólnie śpiewamy. Mamy ogniska, wyjazdy integracyjne. No jest sporo okazji, żeby ta integracja zadziałała.
2: Zanim przejdziemy do tego finału sezonu artystycznego, jak on będzie wyglądał, no to a propos sezonu artystycznego, są już plany na przyszły sezon artystyczny, bo przed wami wakacje, prawda? Bo to lipiec to czas wakacji, sierpień już czas wytężonej pracy.
4: Tak jest.
3: Tak, oczywiście, ale nie ustajemy w działaniach i po krótkiej lipcowej przerwie, już na przełomie lipca i sierpnia, zespół udaje się na dwa wspaniałe festiwale. Grupa młodzieżowa będzie uczestniczyła w festiwalu w Maroku, natomiast grupa reprezentacyjna wraz z kapelami pojedzie na festiwal do Bułgarii. Także już na przełomie lipca i sierpnia dwa wspaniałe festiwale zagraniczne, natomiast koniec sierpnia to już jest powrót do prób, ponieważ mamy kilka występów tutaj na miejscu. Są to występy przy okazji wydarzeń plenerowych w naszym regionie.
2: Ten festiwal w Maroku to będziecie jedyną grupą z Polski?
3: Tak, będziemy jedyną grupą z Polski. Jest to festiwal młodzieżowy z bodajże 15 krajów świata. Przyjeżdżają grupy, aby zaprezentować się na scenie w Maroku.
2: A co na koncert galowym 28 czerwca przygotowaliście?
3: Koncert galowy tak naprawdę będzie składał się z dwóch koncertów. 28 czerwca zapraszamy na godzinę 16 na koncert Pokolenia. W trakcie tego koncertu wystąpią wszystkie grupy naszego zespołu, łącznie z grupą przedszkolną, a już o godzinie 19 wielki koncert galowy, gdzie zaprezentuje się grupa reprezentacyjna wraz z grupą młodzieżową, pokazując wszystko to, co najpiękniejsze w polskim folklorze.
2: Zapraszamy, koncerty galowe, przypominamy, to już 28 czerwca, godzina 19, sala widowiskowa. Drzwi otwarte też i dla członków, nowych członków do zespołu, prawda?
4: Oczywiście, zapraszamy.
2: A propos drzwi otwartych, no to teraz drzwi otwarte dla seniorów. Mościcki Klub Seniora, który działa prężnie. No i zapraszacie, żeby tych członków przybywało coraz więcej.
3: Oczywiście, nowa inicjatywa w Centrum Sztuki Mościce, którą wystartowaliśmy wspólnie z filią numer 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która ma u nas siedzibę. Tak naprawdę inicjatywa, która powstała z samych seniorów, z osób, które do nas przychodziły i pytały się o różne formy aktywności, które mogą być właśnie dla tej grupy wiekowej.
2: To jakie formy aktywności tam mamy?
3: I tak siedząc myśląc, postanowiliśmy, że po prostu utworzymy Mościcki Klub Seniora, czyli miejsce, do którego może przyjść każdy, niezależnie, nazwa jest Mościcki, ale tak naprawdę jest to klub dla całego regionu, więc każda osoba chętna może do niego dołączyć i się zapisać. Oprócz comiesięcznych spotkań były takie już trzy. Trzy takie spotkania są za nami. Oprócz comiesięcznych takich spotkań edukacyjno-integracyjnych mamy różne formy aktywności, które proponujemy seniorom. Jest to zarówno zajęcia ruchowe, jak na przykład zdrowy kręgosłup, jak i kącik karciany, jak i kawiarenka literacka. A teraz już 2 czerwca będziemy udawać się na wycieczkę, na wyjazd do Wadowic. Następnie 19 czerwca spacerek po Mościcach z przewodnikiem, także naprawdę mnóstwo ciekawych aktywności w ramach właśnie Mościckiego Klubu Seniora możemy zaproponować. Jak również 10 czerwca u nas odbędzie się wspaniały koncert z muzykami z Orkiestry Krynickiej, parustatkiem w piękny rejs. Niestety na to wydarzenie mamy już wyprzedane bilety, ale cały czas bardzo serdecznie zachęcamy, aby do naszego Mościckiego Klubu Seniora dołączać i korzystać z wszelkich aktywności w jego ramach.
2: No to dobrze, pozostajmy przy tych aktywnościach. Klub Seniora, jest jakaś aktywność, która cieszy się największą popularnością?
3: Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy tak naprawdę to my raczkujemy. Dopiero od 2 miesięcy działamy i istniejemy. No, jeżeli koncert w kilka dni się nam sprzedał, to można już powiedzieć, że na pewno ta aktywność cieszy się niezwykłą popularnością, no i zajęcia ruchowe również.
2: Możemy powiedzieć, że wstąpienie do takiego klubu to zmienia nasze życie i tutaj możemy znaleźć na przykład prawdziwych przyjaciół?
3: Mamy wielką nadzieję, że właśnie tak się stanie, że będzie to miejsce, które będzie integrowało, które pozwoli po prostu wyjść z domu, że żaden senior już nie powie, a ja nie pójdę na koncert czy do kina, bo nie mam z kim. Jeżeli przyjdzie się do nas, już będzie się miało z kim wyjść z domu i z kim w takich wydarzeniach uczestniczyć, czy pojechać na wycieczkę.
2: Też, czyli taki klub możemy powiedzieć, że integruje.
3: Oczywiście. Tak samo uczestnictwo w tym klubie nie jest związane z jakimiś formalnościami. Można do nas po prostu przyjść, dołączyć, uczestniczyć tylko w poszczególnych wydarzeniach w jego ramach. Także zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce, zapraszamy do kontaktu z nami. Każdemu chętnemu udzielimy szczegółowo wszelkich niezbędnych informacji.
2: Tym bardziej, że my do naszego zdrowia właśnie taka aktywność w starszym wieku jest bardzo ważna.
3: Ale rzeczywiście, że tak. A też najważniejsze jest właśnie czasami to, jak wiemy, rozmawiając z seniorami, aby po prostu mieć z kim wyjść. Bo często seniorzy po prostu są w domach i nie korzystają z różnych aktywności, ponieważ pomyślą, a to nie dla mnie, a nie mam z kim wyjść, a nie mam jak. Drodzy seniorzy, macie. Mościcki Klub Seniora zaprasza.
2: Czyli to już ile było spotkań?
3: Do tej pory były trzy spotkania Mościckiego Klubu Seniora. Tak jak mówię, dopiero startujemy, zaczynamy i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać.
2: Panie Ewo, trzy spotkania, no i takie pytanie, czy już pojawiła się jakaś klubowa tradycja, bez której nie wyobrażają sobie te osoby, które przychodzą do tego klubu seniora, no tego spotkania, bez tej jakiejś takiej tradycyjnej, klubowej, nie wiem, jakiegoś rytuału.
3: Na dzień dzisiejszy
2: jeszcze nie ma.
3: Jeszcze takich tradycji nie ma, ale może to wynika z tego, że co nas bardzo cieszy, te spotkania są niezwykle liczne.
2: Od około
3: 80 do około 120 osób pojawia się na takim spotkaniu.
2: To dużo osób.
3: Tak jest. I tutaj mam nadzieję, że już pewne przyjaźnie pozawiązywały się w podgrupach, ale jednak jeszcze tych tradycji, które byłyby dla całego klubu, nie mamy. Mam nadzieję, że jak przyjdę do pana redaktora za pół roku, to już o takich tradycjach poopowiadam.
2: Ale najważniejsze, że hasło macie. Wyjdź z domu i działajmy wspólnie.
3: Ależ oczywiście.
2: Także... To czego wam życzyć?
3: aby drodzy seniorzy zechcieli wyjść z domu i przychodzić do nas.
2: Czyli mam nadzieję, że tutaj zachęciliśmy seniorów. Jeżeli was zachęciliśmy, to pamiętajcie, Mościcki Klub Seniora już działa.
3: Oczywiście, a panie redaktorze, jak jesteśmy tutaj przy tych działaniach wielopokoleniowych, to chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że w najbliższą niedzielę, Niedziela Statusiem, mówiliśmy o najstarszym pokoleniu, to teraz idziemy do najmłodszego. Niedziela Statusiem już w najbliższą niedzielę w Centrum Sztuki Mościce. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
2: A wszystkich zainteresowanych też zachęcamy pewnie na strony Centrum Sztuki Mościce. Tam dowiecie się więcej na temat tych wydarzeń, które planujecie.
3: Oczywiście. Można wejść na stronę, można po prostu do nas przyjść. Zawsze wszelkich informacji udzielimy.
2: I na koniec, no nie mogę zapytać, bo to obowiązkowo musi paść, zawsze pada, jak goszczę kogoś z Centrum Sztuki Mościce. Będziemy mieli jakieś zaproszenie na koncert galowy pani Jovito?
4: Ale rzeczywiście, mamy miejsca gotowe, zawsze zapraszamy.
2: Finał sezonu artystycznego to musi być przynajmniej jedno podwójne.
3: A dzisiaj oczywiście mamy dwa podwójne zaproszenia dla naszych drogich słuchaczy, także bardzo serdecznie zapraszamy. Można dzwonić już po zakończeniu naszej audycji. Dwa podwójne
2: telefony
3: zaproszenia
2: już dzwonią,
3: czekają.
2: Już dzwonią telefony i czekają. Finał sezonu artystycznego, dwa podwójne zaproszenia, 14 6 200 500, proszę zadzwonić. To wszystko 28 czerwca, a w studiu gościliśmy wicedyrektor Centrum Sztuki Mościce Ewę Kubisztel oraz choreograf i kierownika zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy Jovitę Wilowski. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
3: Do widzenia.
4: Do widzenia.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Radiowe kino plenerowe.
10: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: 3 osoby zatrzymano w związku z fałszywymi alarmami. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Coraz więcej dzieci czeka na dom. Pod Tarnowem odbędzie się impreza promująca rodzicielstwo zastępcze. Coraz więcej zachorowań na boreliozę w Nowym Sączu i regionie. Specjaliści ostrzegają. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Wywoływanie fałszywego alarmu to poważne przestępstwo zagrożone karą długoletniego więzienia. Premier Donald Tusk przypomniał o tym, komentując sprawę informowania o rzekomych zagrożeniach. W związku z fałszywymi alarmami zatrzymano 3 osoby. Są to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat.
1: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat. Nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, komercyjnych, jakichkolwiek. To są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
0: Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywoływanie fałszywych alarmów. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz w siedzibie Telewizji Republika. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział wcześniej, że wobec jednej spośród 3 zatrzymanych osób zastosowano areszt, a wobec drugiej wystosowano wniosek aresztowy. Jeżeli chodzi o 3 osobę, to jest to nowe zatrzymanie. Żadna z tych osób nie przyznała się do dokonywania fałszywych zgłoszeń o zagrożeniach. Zatrzymane osoby to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani i prawdopodobnie działali w większej grupie. Według ministra Marcina Kierwińskiego głównym motywem ich działania była chęć zyskania rozgłosu w internecie. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Prognozowane są intensywne opady i silne porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenia 1 stopnia. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego. Na metr kwadratowy może tam spaść do 20 litrów deszczu. Lokalnie może występować również grad. Prędkość wiatru w porywach punktowo może dochodzić do 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed tymi zjawiskami dla 14 powiatów. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać od 12.30 do 18.30.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Brakuje rodzin zastępczych, a liczba dzieci potrzebujących opieki stale rośnie. Problem jest widoczny także w regionie tarnowskim. O konieczności większego wsparcia ze strony państwa mówiła na antenie RDN Małopolska poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, która objęła honorowym patronatem Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów.
4: Ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ obecnie Sejm, zwłaszcza Ministerstwo Rodziny, nie zajmuje się żadnymi regulacjami w tym temacie. Natomiast uważam, że jeżeli tym rodzinom zastępczym dalibyśmy dodatkowe czynniki, powiem najprościej, takie zachęcające, to być może tych rodzin zastępczych byłoby więcej. A to jest bardzo ważne, żeby tych rodzin było dużo w naszym otoczeniu, ponieważ tych dzieci, które zostają bez opieki rodziców biologicznych, nie jest mniej, tylko jest coraz więcej. Te dzieci często są po dużych przejściach, po traumach u swoich rodziców biologicznych. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trafiły do dobrych rodzin zastępczych, ale żeby tych rodzin było więcej, musi być zachęta. Musi być też zachęta od państwa.
0: Od 1 czerwca wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 1002 do 1075 zł miesięcznie. Z kolei w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka kwota wzrośnie z 1517 do 1628 zł. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które trafiły do pieczy zastępczej, przysługuje dodatek. Od 1 czerwca jego kwota wyniesie nie mniej niż 328 zł miesięcznie. Rodziny zastępcze zostaną docenione podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. To wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, a w czasie koncertu na scenie pojawią się m.in. Kordian oraz Roxy Węgiel. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na rdn.pl. W Koszycach Wielkich ma powstać największy w gminie żłobek. Samorząd pozyskał działkę pod budowę. Obecnie trwa projektowanie, a wkrótce ruszą konsultacje. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, plan zakłada budowę żłobka od zera i uruchomienie nowej instytucji już w przyszłym roku.
5: Żłobek będzie takim typowym przykładem inwestycyjnego rozmachu gminy Tarnów i szybkości realizacji ważnego zadania. Pozyskaliśmy w Koszycach Wielkich grunt za darmo w darowiźnie o wartości prawie 1 300 000 zł. Na tym terenie będziemy budować żłobek. Jesteśmy już na etapie końcowym przygotowania projektu. Teraz będziemy go konsultowali z radnymi, z panem sołtysem, z mieszkańcami i mamy zamiar składać wniosek o dofinansowanie, żeby w przyszłym roku już ten żłobek ruszył.
0: Placówka ma być żłobkiem publicznym, który będzie ważnym elementem gminnej sieci miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami. Jak ocenia wójt, żłobek w Koszycach Wielkich może zapewnić opiekę dla około 50 dzieci. Coraz więcej zachorowań na boreliozę w Nowym Sączu i regionie sądeckim. Wizyta u lekarza to konieczność, przede wszystkim gdy zauważymy pojawiający się rumień. Mówi o ukąszeniu przez kleszcza Renata Olszowska, pasoń z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Sączu. Konsekwencją może być choroba zwana boreliozą. Nie każdy kleszcz jest nosicielem choroby, a nawet jeśli jest, to wszystko zależy od tego, jak szybko go usuniemy. Wszystko zmienia widoczny rumień. Jak dodaje Renata Olszowska, pasoń to potwierdza choroby, ale daje też nadzieję.
6: Powiem może coś, co zabrzmi dziwnie, natomiast jeżeli pojawia się rumień, to dla lekarza i dla pacjenta jest to w sumie szczęśliwa sytuacja, dlatego że mamy do czynienia już z potwierdzoną boreliozą, bo samo pojawienie się rumienia, charakterystycznego rumienia z przebarwieniami obwodowymi, a z przyjaśnieniem w środku odpowiedniej średnicy, jest potwierdzeniem już zakażenia boreliozą i można w miarę szybko wdrożyć prawidłowe leczenie.
0: Bo nieleczona borelioza może prowadzić nawet do poważnych zaburzeń neurologicznych, a w konsekwencji do niepełnosprawności.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Na metr kwadratowy możemy spaść do 20 nawet litrów deszczu. Lokalnie możemy występować grada. Prędkość wiatru w porywach punktowo może nawet dochodzić do 80 km na godzinę. Na razie mamy błękitne niebo, temperatura coraz wyższa. Już teraz na naszym radiowym termometrze mamy 20, prawie 5 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kwadrans po godzinie 10. Czas teraz na kolejnych gości, a dokładnie kolejnego gościa i kolejnym tematem naszej rozmowy, a porozmawiamy o wydarzeniu, które co roku przyciąga mieszkańców i gości, tworzącym wyjątkową atmosferę wspólnego świętowania. Dni Pilsna coraz bliżej. To czas koncertów, spotkań, dobrej zabawy, ale też ogromnej pracy organizatorów i zaangażowania lokalnej społeczności. Sprawdzimy teraz, jak wygląda organizacja tego dużego wydarzenia od środka, czyli zapytamy, co sprawia, że mieszkańcy tak chętnie uczestniczą właśnie w tym miejskim święcie. Naszym gościem jest dziś osoba związana z organizacją tego przedsięwzięcia, czyli Jadwiga Papiernik, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzno. Dzień dobry, pani Jadwigo.
3: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Jest stresik, bo to coraz bliżej.
3: Tak, jest stresik, ale myślę, że będzie wszystko...
2: Taki pozytywny stresik.
3: Dokładnie, taki, który motywuje.
2: Mobilizujący stresik. No to dobrze, pani Jadwigo, co jest najważniejszym takim celem właśnie Dni Pilzna, jakbyśmy tak w skrócie powiedzieli.
3: Pokazanie tego, co mamy najlepsze właśnie w naszej gminie, w naszej społeczności, integracja mieszkańców. To, żeby pokazać, że Pilzno jest w stanie zorganizować imprezę, z której możemy być dumni, mieszkańcy mogą być dumni. Także to są główne cele.
2: Dni Pilzna to jest 30-31 maja.
3: Tak.
2: To jest taki czas, gdzie pełno różnego rodzaju imprez plenerowych. To co będzie wyróżniało właśnie Pilzno na mapie takich wydarzeń regionalnych?
3: No więc tak, myślę, że nasza gwiazda Roxy to jest taki punkt, który przyciągnie sporą rzeszę
2: magnes
3: odbiorców.
2: Muzyczny.
3: Tak, myślę, że to jest teraz jedna z najpopularniejszych

0: gwiazdek, jeżeli chodzi o naszą polską scenę muzyczną. Koncert zapowiada się świetnie, także tutaj już bardzo serdecznie zapraszamy. Ale tak, myślę, że pozostałe atrakcje też są warte uwagi. 31 skupiamy uwagę na dzieciach i tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Mamy warsztaty, wioskę językową, wszystko oczywiście za darmo. Dla dzieci bezpłatne. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, to bardzo mocno też zaangażowaliśmy młodzież i dzieci tutaj z naszej gminy. Także myślę, że bardzo chętnie one też w tym wszystkim będą uczestniczyć, bo są też jakby, będą partycypować w tym, co się dzieje.
1: Pani Jadwigo, no to zanim przejdziemy do tego pierwszego i drugiego dnia Pitch Dam i tutaj szczegółowo sobie omówimy ten plan. Pani mówiła, że zaangażowana ma młodzież. Tak. A czy my, społeczność my troszeczkę starsza, lokalna też została zaangażowana i czy to wydarzenie łączy właśnie tą społeczność lokalną? Jeżeli łączy, to w jaki sposób?
0: Myślę, że łączy, chociaż powiem szczerze, że akcent bardzo mocno w tym roku jest postawiony na młodzież i na dzieci. My mamy bardzo szeroki wachlarz działań i imprez kulturalnych i każda z imprez jest skierowana do innej grupy odbiorców. Oczywiście tutaj są rodziny z dziećmi, młodzież. Pierwszy dzień bym powiedziała, że duży akcent jest położony na młodzież, drugi dzień na dzieci i na rodziców, także w jakiś sposób jest to integracja całej społeczności.
1: No to dobrze, no to zobaczmy, jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał, czyli 30 dzień maja, rynek w Piźnie, to wszystko zaczyna się od godziny 16.
0: Dokładnie. Zaczynamy takim bardzo widowiskowym tańcem w rytmie Europy, bo ja tutaj muszę wspomnieć, że na Dniach Pilzna realizujemy też finał takiego zadania, które Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzno realizuje przez cały maj i to jest finał zadania Fundusze Europejskie wokół nas, Pilzno w akcji. Pozyskaliśmy właśnie środki z Urzędu Marszałkowskiego i cały maj promowaliśmy efekty działań Unii Europejskiej w naszej gminie, a te Dni Pilzna to jest właśnie takie zwieńczenie.
1: No i to będzie przełożenie miało właśnie na te Dni Pilznieńskie?
0: Tak, jest duży
1: wyglądało?
0: Akcent, jeśli chodzi właśnie o promocję tych wszystkich działań, które są związane z Unią Europejską.
1: Dlatego ten taniec w rytmie Europy.
0: Tak, dokładnie, taniec z flagami, to będzie szkoła w Zwierniku, zaprezentuję później. Nie powiem na razie nic więcej, ale potem czeka was świetna niespodzianka. Po czym zaczynamy
1: turniej. Ale to będzie taneczna niespodzianka?
0: Tak, to będzie taneczna niespodzianka.
1: Dobrze, trzeba przyjść, zobaczyć tą taneczną niespodziankę.
0: Dokładnie, trzeba przyjść i zobaczyć tą taneczną niespodziankę.
1: Kolejne, tak się zastanawiam, eurowe wyzwanie. Czyżby to był turniej piosenki i tańca eurowizyjny?
0: Nie, tym razem turniej, w sensie może nawet nie turniej, tylko konkurs piosenki będzie jakby następnym etapem, bo też muszę powiedzieć, że mieliśmy wcześniej eliminację do takiego naszego lokalnego talent show, czyli najlepszy głos gminy Pilzno i to też się znajdzie właśnie w programie Dni Pilzna, a jeśli chodzi o to eurowyzwanie, to tak jak mówiłam, bardzo mocno zaangażowaliśmy szkoły i tutaj w ramach tego projektu, który realizowaliśmy, szkoły przeszły eliminację do, jeśli chodzi o wiedzę na temat Unii Europejskiej, i przeszły eliminację, cztery szkoły wygrały i one się znajdą na Dniach Pilzna. Cały turniej poprowadzi pewnie znany wam z programu Europa Da Się Lubić Kevin Easton. Także myślę, że będzie to dobra zabawa.
1: No, i będzie tak, oceniał tak, też będzie zapewną wiedzę uczestników tego turnieju i będzie tutaj surowo oceniał.
0: Myślę, że będzie bardzo surowo.
1: Dobrze się zna na tych tematach europejskich. I co? Następnie godzina 17, to już pani wspomniała, najlepszy głos gminy Pilzno. Tutaj to już będzie finał tego konkursu, czyli my widzowie będziemy mogli oceniać i tutaj typować, kto jest najlepszym głosem?
0: Nie, to już wszystko się odbyło, bo były dwa etapy. Właśnie to jest druga edycja i powiem szczerze, że bardzo dobrze się tutaj przyjęło w naszej lokalnej społeczności. Właśnie ten konkurs bardzo dobrze się przyjął. Mieliśmy 40 uczestników, dwa etapy i teraz jest już jakby zwieńczenie. To są dzieciaczki od 6 do... W tym roku była trzecia kategoria do bodajże 18 lat. To były dzieci i młodzież. Wybraliśmy zwycięzcę w każdej kategorii i już ci zwycięzcy właśnie występują na
1: Każdej kategorii to ile? tych kategorii było?
0: Trzy były kategorie. Czyli mamy, tak, trzy finalistki, bo to są akurat dziewczynki, trzy finalistki, ale też musimy przyznać, że poziom był bardzo wysoki, dlatego burmistrz zaprosił też pozostałych finalistów do występu i mamy tutaj taką zaprzyjaźnioną instruktorkę, panią Magdę Smołę, która przygotowała dzieci na warsztatach do takiego wspólnego występu. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, Dni Pilzna są po to, żeby też promować nasze lokalne talenty i pokazywać to, co mamy najlepsze, to, co mamy najlepszego u nas. Przez to też właśnie chcemy promować tą młodzież i dzieci, które
1: czyli
0: mamy u nas.
1: Czyli temu zaczynamy gwiazdy. Mm-hmm. W ogóle pierwszy dzień, to jak spoglądam na program, to będzie taki muzyczno-taneczny.
0: Dokładnie. Bardzo. I młodzieżowy.
1: Czyli my tak, my wiemy, że ta gwiazda, my, najlepszy głos gminy Piżno, czyli ta gwiazda na scenie się nam pojawi, no ale później 17.40 to gwiazda wieczoru, no i to ten koncert Baroks i Węgiel. Mm-hmm,
0: dokładnie, dokładnie. Nagrodą dla tych wszystkich finalistów, którzy wystąpili w programie Najlepszy Głos Gminy Pilzno, był właśnie między innymi występ przed Gwiazdą Wieczoru. One są tak jakby supportem, także dla nich to jest też olbrzymie wyróżnienie i no myślę, że świetne doświadczenie, ponieważ mogą wystąpić przed tak dużą publicznością. Także cieszymy się, że możemy właśnie w ten sposób wspierać nasze młode talenty.
1: Roxy Węgiel to wybór mieszkańców?
0: To znaczy tak, zawsze jeśli chodzi o wybór gwiazdy, to sugerujemy się głosami, które do nas dochodzą. Roxy Węgiel jest taką, że tak powiem, topową artystką, jeśli chodzi o teraz o polską scenę muzyczną.
1: No i blisko też mieszka.
0: Też.
1: Gwiazdo też.
0: Ale akurat to jakoś dużego wpływu nie miała, ale jest jedną właśnie z najbardziej popularnych artystek i tak jak mówię, zawsze robimy takie nasze wewnętrzne badania, jeśli chodzi o popularność artystów.
1: Prosto z Sopotu do was.
0: Dokładnie, prosto z Sopotu do nas przyjeżdża.
1: Dobrze, no i zakończenie pierwszego dnia, jak to będzie wyglądało po koncercie?
0: Mamy zespół taki bardzo, może jeszcze nie jakoś bardzo tutaj u nas popularny, ale bardzo przyjemna muzyka, będą najlepsze hity takich kultowych zespołów jak Manam, Lady Punk, a wszystko w wykonaniu zespołu Acoustic Freaks.
1: To pierwszy dzień, tak muzycznie i tanecznie pierwszy dzień wyglądam, to jest sobota, następnie niedziela, 31 dzień maja, bo to dwa dni tak. Świętowania i tutaj hasło Pilzno w akcji. Co to oznacza?
0: Właśnie to jest nawiązanie do tego zadania, które realizujemy, czyli fundusze europejskie wokół nas, Pilzno w akcji. I to jest zwieńczenie tak jakby tego zadania, które realizujemy. Drugi dzień to jest tak jakby nasz gminny dzień dziecka. Mhm. Tutaj wszystko robimy dla dzieci, wszystko jest bezpłatne. Chcemy, żeby te dzieci miały możliwość korzystania z przeróżnych atrakcji. Mamy właśnie już pierwszy raz, chcemy wypróbować takie nowe doświadczenie dla dzieci wioska językowa, czyli dzieci w swobodny sposób będą mogły uczyć się angielskiego przez rozmowy, gry z lektorami. Poza tym mamy strefę warsztatów kreatywnych, będziemy mieć bezpłatne dmuchańce. Też jako, że to wszystko kręci się wokół tego tematu Europy, będzie też stoisko właśnie, gdzie KGW z Łęk Dolnych przygotuje nam przeróżne pyszności europejskie z różnych krajów Europy.
1: Bo to drugi dzień, to tak, z jednej strony zaczyna się od tych małych gwiazd Europy o godzinie 17, ale z drugiej strony drugi dzień zaczyna się bardzo sportowo, od biegu.
0: Tak,
1: i
0: dokładnie.
1: Ten bieg zaczyna się o godzinie 13, dokładnie o 13 otwarcie biura zawodów.
0: Tak.
1: To jest bieg na 5 kilometrów.
0: Dokładnie. I to organizujemy tutaj wspólnie z Rzemieślniczą Branżową Szkołą pierwszego stopnia imienia błogosławionej Karoliny Kuskówny w Pilźnie. To jest już piąta edycja. Na Dniach Pilzna bodajże to drugi raz właśnie ten bieg zbiega się właśnie z Dniami Pilzna i oceniamy to bardzo pozytywnie, ponieważ jest bardzo duże zaangażowanie.
1: To jest bieg po rynku, czy w okolicach?
0: To jest bieg w okolicy. On się rozpoczyna i kończy na rynku, ale ta trasa jest bardzo też malownicza i ona właśnie to jest taka pętla, która kończy się i zaczyna na rynku.
1: Tutaj ten bieg i dla maluchów, i dla dorosłych, tak, bo to mamy dziecięce o 14, pójdziemy do dorośli.
0: Tak, jeśli chodzi o biegi dziecięce, to rzeczywiście to są krótsze dystanse, one tak oscylują w ramach centrum. Bieg dla dorosłych jest już dłuższy.
1: Pani Jadwigo, ja powiem, chyba nie zna pani możliwości dzieciaków. Bo oni to nawet
0: myślę,
1: i na 5
0: tak.
1: kilometrów są w stanie pobiec, a nawet
0: tak.
1: i półmaraton by zrobili, bo naprawdę w tych małych drzemie ogromna siła. To my wiemy, że to wszystko w tym drugim dniu zaczyna się właśnie od tego biegu. Przypominamy, otwarcie biura zawodów to godzina 13, później 17, małe gwiazdy Europy, czyli tutaj my dzieciaki ze szkoły podstawowej w Pilźnie, prawda?
0: Z przedszkola publicznego w Pilźnie. Też przygotowały taki program, który wiąże się z Unią Europejską. Myślę, że będzie bardzo kolorowo i radośnie.
1: Zespół Sokolanie się pojawią i zaprezentują, czyli program taneczny wokalny, no i wielki finał. No powiem tak, jeżeli będzie taka pogoda jak dziś, no to party będzie rewelacyjne.
0: Tak, tutaj jest olbrzymia ilość atrakcji, bańki z dymu, cukierkowa bomba, piana party, także myślę, że dzieci na pewno nie pożałują.
1: Tam dzieci, dorośli też dorośli się pobawią, myślę, w mydle, myślę, efekty specjalne, piana party, tak, więc sporo atrakcji przygotowanych praktycznie dla każdego, bo to rodzinne też spotkanie.
0: Dokładnie.
1: Bo to nie jest tak, że jedna grupa przychodzi, tylko po prostu do rodzinie przychodzi.
0: Dokładnie, tak już zeszły rok nam pokazał, że takie imprezy też są potrzebne i to jest taka impreza, na którą przychodzą dzieci, rodzice, czasami dziadkowie i wszyscy bardzo dobrze się bawią.
1: Przy każdej takiej imprezie, no to zawsze ci, którzy wybierają się na jakiekolwiek takie imprezy plenerowe, zastanawiają się, jak dojechać, gdzie ten samochód zostawić, jak to wygląda pod względem parkingów. Przygotowane są miejsca parkingowe, możemy się dowiedzieć, nie wiem, na stronie internetowej waszej, gdzie można ten samochód spokojnie zostawić i udać się na przykład na rynek?
0: Tak, już dzisiaj na stronie gminy Pilzno i na stronie Centrum Kultury i Promocji gminy Pilzno, a także na naszych fanpage'ach pojawią się właśnie takie informacje. To będą konkretne pineski z adresami i z trasą dojazdu. Ja tylko powiem tak wstępnie, że plac Kilińskiego, zajezdnia autobusowa, czy tam plac przy ulicy 3 Maja, to będą takie najbliższe parkingi. A jeśli chodzi o bardziej szczegółowe i takie już troszkę bardziej oddalone parkingi, to wszystko będzie można znaleźć już dzisiaj na naszej stronie internetowej.
1: Panie Biuro, jak mieszkańcy powinni zapamiętać dni tego regionu?
0: Myślę, że to powinna być integracja, dobra zabawa i przede wszystkim takie pozytywne emocje, które zostaną z nami do przyszłych dni Pilzna.
1: A wam, organizatorom, czego życzyć?
0: Pogody.
1: No to zaraz sprawdzę, momencik, sekundę, pani powie, jaka będzie pogoda, sobota, niedziela.
0: Bo nad wszystkim innym mamy kontrolę.
1: No nad pogodą to czasami no, ciężko zapanować, ale jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo sobota 21 stopni, niedziela 24, częściowe zachmurzenie, czyli idealnie, nie będzie za gorąco, nie będzie za zimno.
0: Dokładnie. Pogoda na razie optymalna i trzymamy kciuki, że tak właśnie będzie.
1: W ogóle ten tydzień na plenerowej imprezie jest rewelacyjny, tak, więc ci, którzy organizują, to będą zadowoleni, a szczególnie mieszkańcy Pilzna będą zadowoleni, bo wygląda na to, że dni Pilzna słoneczne, ciepłe. No i sporo atrakcji my przygotowanych. Przypominamy, sobota, niedziela?
0: Tak, sobota, startujemy od 16:00, także bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Pilzna, okolic.
1: I wszystko zaczyna się na rynku.
0: Wszystko zaczyna się i kończy się na rynku, dokładnie.
1: A zapraszała Jadwiga Papiernik, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Pilzna. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
3: Leży Dzień Dziecka! Yeah! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
4: Już 30 i 31 maja Pilzno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może Was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Wiadomości kulturalne.
5: Ewa Biedroń, zapraszam. W ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej w Kinie Marzenie dziś kolejne filmy i spotkania z twórcami. O 17.00 widzowie zobaczą film Brat. Po projekcji będzie spotkanie z reżyserem Maciejem Sobieszczańskim oraz odtwórcą głównej roli Filipem Wiłkomirskim. O 20.00 projekcja filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej i spotkanie z autorem scenariusza Karolem Marczakiem. Wielkimi krokami zbliża się także filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To będą dwa dni pełne warsztatów dla dzieci, strefy chillu, spotkań, a nawet Silent Disco. Wydarzenia zaplanowano na piątek i sobotę. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się dziś finał 6. konkursu literackiego Piękno Małopolski, słowem opisane. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opisać Małopolskę, jej krajobrazy, architekturę, twórczość ludową, obrzędy, zwyczaje, legendy, a także tradycje kulinarne regionu. W nadesłanych utworach nie zabrakło także refleksji nad ludźmi i miejscami, które współtworzą tożsamość naszej małej ojczyzny. 6. edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano 336 utworów autorstwa ponad 200 twórców piszących zarówno prozą, jak i poezją. Muzycznym gościem finałowego wieczoru będą Szpetni, tarnowski duet wokalisty Dawida Mika i pianisty Filipa Kota, poruszający się na pograniczu aktorskiej interpretacji piosenki, poezji śpiewanej i piosenki literackiej. Podczas finału odbędzie się również promocja almanachu, będącego pokłosiem 5. edycji konkursu literackiego, zawierającego wybrane utwory laureatów i uczestników poprzedniej odsłony wydarzenia. Finał konkursu rozpocznie się o godzinie 17.00. Wstęp jest wolny. Jutro w Małej Galerii w Nowym Sączu odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Haruhisa Camera Collective. Wystawa to spotkanie z fotografią, która wyłamuje się z cyfrowych schematów. To projekt łączący współczesną technologię z estetyką XIX wieku. Fotografie prezentowane na wystawie powstały przy użyciu aparatów zbudowanych przez japońskiego fotografa Haruhisa Terasakiego, urządzeń, które łączą niedoskonałość starych obiektywów z precyzją nowoczesnych matryc. Japoński fotograf wymyślił nowy sposób obrazowania. Pierwszy aparat stworzył dla siebie, a następnie skonstruował mniejsze modele aparatów i podarował je fotografom w kilku krajach. Wernisaż wystawy w Nowym Sączu rozpocznie się jutro o godzinie 18.00. Kordian oraz Roxy Węgiel wystąpią podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 14.00 w Koszycach Małych. Koncerty gwiazd rozpoczną się o godzinie 18.30 występem Kordiana. Roxy pojawi się na scenie około godziny 20.00. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł zaznacza, że to wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin.
6: W jednej imprezie chcemy wskazać Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Pieczy Zastępczej. Dużo się będzie działo, będzie bardzo duży rozmach tej imprezy i to będzie dzień, w którym te wszystkie osoby będą mogły mieć coś dla siebie. Od godziny 14 do godziny 21. Zabawy, koncerty, Kordiana, Roxy Węgiel. Będą również tam ciekawe osoby, które reprezentują świat kultury, sportu, muzyki, stylu. To będzie dla każdego coś dobrego.
5: Patronat medialny nad wydarzeniem objął Radio RDN Małopolska. Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza najmłodszych wraz z całymi rodzinami na plenerowy Dzień Dziecka. Piknik odbędzie się w sobotę na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego Relax w Łowczówku. Od godziny 15 organizatorzy przewidują wiele atrakcji. W programie m.in. zabawy, warsztaty dla dzieci, konkursy, wesołe miasteczko, dmuchańce, kule wodne, miasteczko strażackie, występy artystyczne. Będzie także strefa gastronomiczna. Uczestnicy wezmą ponadto udział w zabawie strzel karniaka wójtowi. Między słupkami będzie wójt gminy Pleśna Józef Knapik. Patronat medialny sprawuje również Radio RDN Małopolska. W sobotę na rynek w Czchowie zaproszone są dzieci z rodzicami. Okazją będzie zbliżający się Dzień Dziecka. Od godziny 18.30 na uczestników czekać będą różne atrakcje, fotobudka, animacje, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżanie. O 20.30 rozpocznie się kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Zasiadając w wygodnych leżakach będzie można zobaczyć film Ronu Starka Wstęp jest wolny. Film animowany, który zdobył wiele nagród, W głowie się nie mieści, będzie można zobaczyć w Tarnowie w ramach kina plenerowego Radia RDN Małopolska. To opowieść o tym, jak radzić sobie z emocjami. Projekcję filmu z okazji Dnia Dziecka organizuje Rado Osiedla Jasna w Tarnowie. Kino plenerowe RDN Małopolska odbędzie się w niedzielę o 20.15 na terenach Tosiru przy Wojska Polskiego. Wstęp jest wolny, na widzów będą czekać wygodne leżaki.
4: To były wiadomości kulturalne.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Niebo błękitne, jeszcze im słońce nam towarzyszy, ale przypominam, IMGW wydało komunikat, ostrzega przed burzami w południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Na metr kwadratowy może spaść do 20 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować również burze i grad, a prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
5: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum Handlowe na Błoniach w Tarnowie.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
8: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie jak ty o mnie.
7: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

siadniem, krucam banda i mała mis, nie mała mis, ale duża mis, a dokładnie Krystyna Sokołowska. Rok 2022, Włocławek, tytuł Miss Polonia 2022, właśnie zdobyła Krystyna Sokołowska, polska modelka, prezenterka też telewizyjna obecnie, trenerka gimnastyki artystycznej. Tak to właśnie przed latem było. 22 rok, 27 dzień maja, duża Miss, Miss Polski. Muzyka biesiadna, przypominamy, na antenie Radia Dema Polska w każdą środę od 8.30 do godziny 12.00, ale w ostatnią środę miesiąca na żywo gwiazda, która ten gatunek muzyki uprawia, a dzisiejszą gwiazdą, muzyczną gwiazdą o godzinie 11.30 będzie wyjątkowy zespół, którym nazywa się Duet z Pienin. Duet z Pienin, on będzie na antenie na Radia Dema Polska na żywo opowiadał, jak to jest tworzyć właśnie taką muzykę. Muzykę biesiadną, muzykę disco polo. No to gramy dalej. Teraz Roy, o tobie kochana. A do godziny 11:00 do wiadomości jeszcze piękniej młodzi.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie.
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat dotyczący bezpieczeństwa.
6: Polska będzie inwestowała maksimum wysiłku w swoje bezpieczeństwo.
5: Będzie też kolejna awantura po alkoholu w gminie Radłów.
7: Podczas tego spożywania alkoholu doszło między nimi do sprzeczki.
5: I sprawdzimy, kiedy gotowe będzie Centrum Integracji w Rzeźnikowej Wielkiej. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak tragiczne wieści z dróg i śmiertelny wypadek z udziałem rowerzystki. Około 9:30 w miejscowości Uniszowa w gminie Ryglice doszło do zderzenia samochodu z rowerzystką. Jak przekazał oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Dominik Ryba, mimo podjętych działań ratunkowych kobieta poniosła śmierć na miejscu. Aktualnie droga jest całkowicie zablokowana, trwają czynności prowadzone przez policję. W akcji bierze udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Polska i Wielka Brytania rozpoczynają nowy etap współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Przed odlotem do Londynu szef rządu spotkał się z dziennikarzami. Na miejscu była Sylwia Białek.
8: Premier Donald Tusk powiedział, że historia uczy nas, że Polska musi budować sojusze wiarygodne, które będą odstraszały ewentualnych agresorów i z których będą wynikały praktyczne działania. Taki charakter ma właśnie traktat między Polską a Wielką Brytanią. Szef rządu przypomniał, że Stany Zjednoczone oczekują, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. My tak działamy, przy czym, jak zaznaczył szef rządu, kładziemy też nacisk na jedność NATO i rozwój relacji transatlantyckich.
6: Polska będzie inwestowała maksimum wysiłku w swoje bezpieczeństwo, swoimi środkami, będzie uzupełniała te własne możliwości sojuszami dwustronnymi, traktatami dwustronnymi, tak aby mieć takich przyjaciół gotowych do natychmiastowej reakcji.
8: Premier przypomniał, że tego typu traktat podpisaliśmy już rok temu z Francją w Nancy. Szef polskiego rządu podkreślał, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie.
5: A teraz kolejna awantura po alkoholu w gminie Radłów. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a jego znajomy został zatrzymany przez policję. To efekt awantury, do jakiej doszło podczas wspólnego spożywania alkoholu na jednej z posesji w Biskupicach Radłowskich. Zdarzenie miało miejsce wczoraj po południu. Jak przekazał oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik, w wyniku sprzeczki jeden z mężczyzn ranił drugiego niebezpiecznym narzędziem.
7: Na jednej z posesji miało dojść do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. Mężczyźni ci spożywali wspólnie alkohol, i podczas tego spożywania alkoholu doszło między nimi do sprzeczki. Jeden z mężczyzn został raniony w rękę, został przetransportowany do szpitala. Z uwagi na to, że mężczyźni byli pod silnym wpływem alkoholu, nie udało się na początku ustalić okoliczności. Na ten moment nadal wykonujemy czynności w związku z tym.
5: Obrażenia, jakich doznał poszkodowany, określane są jako niezagrażające życiu. Okoliczności zdarzenia są w dalszym ciągu badane przez policję. To nie jedyne tego typu zdarzenie, do jakiego doszło w ostatnim czasie w gminie Radłów. W ubiegłym tygodniu miało tam miejsce śmiertelne pobicie. W wyniku bójki zginął wówczas 34-letni mężczyzna.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Żeleźnikowej Wielkiej będzie gotowe w lipcu. Placówka prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej. Budowa centrum, które stoi w miejscu dawnego przedszkola, rozpoczęła się rok temu. Ma ono służyć aktywizacji osób starszych, ale nie tylko.
10: Kiedy byliśmy potrzebni po to, żeby Nowy Sącz mógł pozyskać duże środki, to wtedy zaproszono nas do spółki i podjęto uchwałę o tym, że będzie jednakowa taryfa. Natomiast teraz, kiedy obecny pan prezydent odzyskał władztwo nad spółką, to uważa, że tak nie powinno być. Z pewnością nie będzie tak, jak sobie niektórzy marzą, żeby gminy nowosądeckie stały się łupem. Wykorzystamy wszelkie środki możliwe, by ta taryfa była taryfą obiektywną.
5: Mówił w programie Słowo za Słowo wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa. Koszt inwestycji to 5 milionów złotych, a finansowanie w większości pochodzi z pieniędzy unijnych.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami i silnymi opadami deszczu. Nawałnic możemy spodziewać się m.in. w regionie sądeckim, limanowskim i gorlickim. Prognozowany jest też mocny wiatr, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Rzecznik sądeckich strażaków Mateusz Górski przypomina, jakie zasady bezpieczeństwa warto zachować, przebywając w domu.
12: Bardzo ważnym jest, aby szczelnie pozamykać okna, ponieważ burzą towarzyszą intensywne podmuchy wiatru, co głównie też stanowi zagrożenie przy budynkach. To też, co często pojawia się w alertach RCB. Musimy pozbierać wszystkie wolne rzeczy z ogrodu, tak aby nie zostały porwane przez wiatr, nie wyrządziły szkody nam, bądź też nie zniszczyły dobytku. Pozamykać okna, najlepiej odłączyć energię elektryczną w budynku, aby nie doszło do zwarcia instalacji po uderzeniu pioruna.
5: Burz możemy spodziewać się po południu, a więcej o pogodzie już za moment.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Jeszcze mamy błękitne niebo, słonecznie i bardzo ciepło, ale przypominam, że synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej części województwa małopolskiego i podkarpackiego. Dziś maksymalnie to 25 stopni, ale termometr nasz radiowy w Tarnowie wskazuje 26 stopni. W nocy 7, jutro 20 stopni, częściowe zachmurzenie, kolejne dni to 24-25 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
6: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
7: Radiowe kino plenerowe.
1: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20:30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18:30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
3: Po reklamie.
1: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
1: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
0: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
1: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie, Tarnów.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ksiądz Andrzej Mulka został odznaczony denarem świętej Małgorzaty. Medal jest przyznawany przez prezydenta Nowego Sącza za szczególne zasługi dla miasta. Dyrektor wydawnictwa Promyczek i dyrektor zespołu Promyczki Dobra został wyróżniony za wieloletnią działalność w świecie kultury i pracę z młodymi artystami.
2: To wiele wydanych numerów gazetek dla dzieci, płyt, ale przede wszystkim promocja miasta Nowego Sącza w świecie, w Polsce, wszędzie tam, gdzie ten zespół jechał, to padało słowo Nowy Sącz, padała ta fraza, skąd jesteście z Nowego Sącza, i to jest naprawdę bezcenne, że pokazujemy, jak wspaniałe mamy dzieciaki, a jednocześnie jak wspaniałą mamy opiekę i wszystko to, co się wiąże z pracą księdza Andrzeja.
1: Mówił podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel. Dodajmy, że 25 maja ksiądz Andrzej Mulka obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. Majówka to piękna polska tradycja, mówili podopieczni Domu Emerytów przy ulicy Starodąbrowskiej w Tarnowie. Mieszkańcy wspólnie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem uczestniczyli w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Placówkę pielęgnacyjno-opiekuńczą prowadzi Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ważną częścią tego domu jest ogród z figurą Maryi, gdzie codziennie w maju gromadzą się wszyscy na majówce.
3: Dla mnie jest to miejsce święte. Ja strasznie lubię się modlić, ponieważ modlitwa prowadzi nas do zdrowia.
4: To jest tradycja wielka, że zawsze Polacy w trudnych czasach swojej historii modlili się do Matki Bożej.
1: Wspólnie z mieszkańcami Domu Emerytów modlił się biskup Andrzej Jerz. Biskup Tarnowski wskazuje, że codzienna praca personelu tej placówki jest żywym świadectwem matczynej miłości Matki Bożej.
5: Jestem wdzięczny wszystkim opiekunom naszego domu przy Starodąbrowskiej, którzy podejmują tę troskę i promieniują macierzyństwem Maryi. Rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki, ktokolwiek podejmuje się tej posługi na rzecz drugiego człowieka, traktując go jak dziecko Boże, a zarazem jest to często mama kogoś, babcia, dziadek, tato. W tym szczególnym miejscu uczymy się tej postawy życzliwości, otwartości, serdeczności w stosunku do drugiego człowieka.
1: Mieszkańcy tego domu od poniedziałku do piątku, jeżeli jest ładna pogoda, gromadzą się przy figurze Matki Bożej. Zapraszają także osoby z zewnątrz, by przyszły pomodlić się przy figurze w każdą sobotę i niedzielę maja o godzinie 17. Już w sobotę ogród Domu Pomocy Społecznej w Brzesku, prowadzony przez siostry służebniczki, zamieni się w prawdziwe centrum rozrywki, uśmiechu i integracji. Dobrą zabawę będzie można połączyć z pomaganiem. Podczas pikniku rodzinnego prowadzona będzie zbiórka na pilną naprawę dachu budynku DPS-u. Woda niszczy pokoje, nieszczelne kominy, dziurawe rynny sprawiają, że podczas każdego deszczu woda wdziera się do środka. Każda wrzucona do puszki złotówka to realna cegiełka, która pomoże zabezpieczyć dom nad głową dla podopiecznych mieszkańców. Koszt wymiany dachu to prawie 500 000 zł. W internecie prowadzona jest także zbiórka na ten cel. A podczas sobotniego pikniku rodzinnego będą m.in. dmuchańce dla dzieci, balonowe zoo, zabawy dla dzieci, wystawa prac podopiecznych, strefa gastronomiczna. Zabawa na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej potrwa w sobotę od 14 do 18. DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Brzesku, to miejsce pomocy i opieki dla 50 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesny świat daje ogrom możliwości, ale także ogrom chaosu, dlatego młody człowiek potrzebuje nie tylko planu kariery, ale kompasu wartości, mówiła w Pulsie Regionu siostra Lucyna Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie. Młodzi wybierają szkoły ponadpodstawowe, maturzyści czekają na wyniki egzaminu i planują, co dalej. O podejmowaniu decyzji życiowej rozmawialiśmy z siostrą, która towarzyszy młodym ludziom m.in. w bursie międzyszkolnej w Tarnowie. Wybierajcie to, co prowadzi do dojrzałości, prawdy i sensu, radziła maturzystom siostra Lucyna.
6: Szukaj swojego sensu życia, szukaj prawdy o sobie, czym możesz służyć i sobie, i innym, co daje ci satysfakcję, ale co też daje ci wartość taką jako człowiek. Szukaj nadziei, szukaj prawdy, autentyczności.
1: Siostry Urszulanki prowadzą w Tarnowie bursę międzyszkolną dla dziewcząt. Zbliżają się dni otwarte w placówce znajdującej się przy BEMA 13.
6: 28 maja zapraszamy i 2 czerwca proponujemy, żeby zajrzeć od środka, zapytać. I też zapraszamy do środka, żeby podpytać dziewczyny, które u nas mieszkają, bo myślę, że one najbardziej powiedzą, jak się tutaj czują i to będzie takie bardziej autentyczne. Mamy piękny ogród. Myślę, że to jest naszym atrybutem takim, że taki czas wolny, czasem też czas nauki, ale czas wolny mogą sobie wyjść. To jest taki azyl zieleni w środku miasta.
1: Rekrutacja będzie prowadzona do sierpnia. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie koło Dębicy zaprasza dzieci po pierwszej komunii świętej i rocznicy na wspólne dziękczynienie. Odbędzie się ono w sobotę o godzinie 10. Dla dzieci przewidziany jest także posiłek. Kustosz sanktuarium zaprasza także do pielgrzymowania na uroczystościach odpustowych w lipcu i we wrześniu oraz na comiesięczne dróżki różańcowe w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
0: To były informacje z życia Kościoła.
7: Reklama.
8: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
9: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
10: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
13: Dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W Liceum Ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
7: Po reklamie.

0: Na antenie Radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz, zaśpiewa kapela Górole, Chodziłak Sukałak, a w studiu Radia Erden Nowy Sącz prawdziwi Górole, duet z Pienin, czyli Wojtek Zaziąbło i Tomek Mastalski. Witam was bardzo, bardzo serdecznie.
1: Witaj serdecznie.
2: Witajcie, szczęść Boże.
0: Dobry Górol to uśmiechnięty Górol, Górol z humorem i Górol, który umie grać i śpiewać, więc na początku was pięknie poproszę, dajcie wszystko z siebie, z pozdrowieniami najlepszymi dla słuchaczy Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Niech zabrzmią nutki z Pienin.

0: Piękne to było, hej. Witajcie, witajcie, zbliżcie się moi drodzy do mikrofoników, ponieważ tak dajecie ognia, że aż mi po czerwonym poszło. Witam was bardzo serdecznie, przypomnę Wojtek Zaziąbło i Tomek Mastalski. Duet spieni w całej okazałości. Po pierwsze bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję, dlatego że zapewne przypuszczam, że wolny czas dla was to chyba już nie istnieje.
1: Cały czas mówimy coś wolnego czasu dla siebie, no wiadomo, gazdówkę trzeba porządzić, to musi tyzmo tam swoich ludzi sobie poprzewozić po nas tych pieninach, także...
2: No, działamy,
0: Z pieninami jesteście związani od dziecka.
1: Dokładnie.
0: Dlatego duet z pienin?
1: Tak.
0: Ale właściwie taki kwartet, bo was dwóch i dwa poważne instrumenty, skrzypce, akordeon, no i na tych instrumentach już dokazujecie od dziecka.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie. Właśnie powróćmy.
1: Znaczy nie od dziecka, nie do końca od dziecka. Nie. Znaczy styczność mamy od dzieciaka oczywiście, jak najbardziej. Mhm. Tylko, że jeśli chodzi o zaczątki grania, jeśli chodzi akurat o Tomeczka, no to...
2: No ja trochę późno zacząłem na akordeon.
1: No już tak? No już.
0: No ale ja bym tak chciał późno zacząć, żeby tak grać.
2: No ja zacząłem tak z 10 lat temu z akordeonem przygodę.
0: No i tak się ta przygoda cieszy. Po pierwsze tak, instrument bardzo, jak to się mówią, prymny, gdyż wszędzie się znajdzie, a jak są jeszcze skrzypce, prym, to też się to wszystko pięknie, ładnie...
2: No uzupełniają się te instrumenty, także no...
0: Co właśnie było słychać, było słychać. Powiedzcie nam coś o sobie. Duet z pienin, ale co więcej? Skąd dokładnie jesteście? Wojtek skąd jest? Skąd jest Tomasz?
1: Ja jestem z Tylmanowej, a Tomek jest ze Szczawnicy.
0: No to właściwie sąsiedzi.
1: Po sąsiedzku i no i znamy się od dziecka w sumie, no nie?
0: A od dziecka się znacie.
1: Dokładnie.
0: A muzyka taka wyssana z piersi matki od dziś ręki ojca?
1: No myślę, że jeśli chodzi o mnie, to tak. A u Tomka też przypuszczam, że...
2: No ja też tam jakieś przygody muzyczne miałem. Za dziecka tam coś grałem na fortepianie, później była dłuższa przerwa. Mhm. No i jakoś tak przypadek, chociaż mówią, że nie ma przypadków, chciał, że... I tu pozdrawiam mojego kolegę Maćka Gębale ze Szczawnicy, który w zasadzie wciągnął mnie w granie na akordeonie. Mhm. Bo trzeba było zagrać w zespole góralskim, także moja przygoda z tym instrumentem tak się zaczęła. No a Wojtek tam już wcześniej oczywiście na tych skrzypcach.
1: No ja to od 17 roku życia akurat.
0: Od 17 roku.
1: Ale to tak z przerwami, później człowiek wyjechał za ten mniejszy ocean. Mhm. Bo do Anglii, w Anglii posiedziałem dość kilkanaście lat. No i tak to proszę ja was się...
0: Dzieje
1: się.
0: Pasja muzyczna jest, ale oprócz tego czym się interesujecie? Co Wojtek robi za Ziąbło? Tak na co dzień?
1: Na co dzień to ogólnie cieszy mnie gazdówka.
0: Gazdówka, czyli powiedz naszym słuchaczom, o co chodzi w tej gazdówce?
1: No, mam w gazdówce, no to wiadomo, że to zwierzątka są, trzeba je oporządzić, ale przy tym jeszcze jakąś akordystkę mam, taką niewielką. Także przy okazji, korzystając z okazji, zapraszam serdecznie do agroturystyki Królowo.
0: O, pięknie, pięknie.
1: No mamy tam koniczki, łowiczki jakieś i krowiczkę jakąś i ty, żeby coś...
0: I to tak sam koło tego sobie tak gdzieś tuptasz?
1: Przeważnie tak.
0: Potrzebujesz kogoś do pomocy?
1: No oczywiście, no jak jadę grać, no to ktoś musi mnie zastąpić. To się dogodam, ale dopiero po audiencji.
0: A Tomasz, ty muzyką się zajmujesz w takim już szerszym klimacie, bo z tego, co rozmawialiśmy przed anteną, to nie tylko akordeon cię cieszy.
2: No tak, oczywiście, no jakieś tam inne instrumenty typu fortepian. Bardzo mi się podoba fortepian, od zawsze, właściwie od dziecka. To też jakaś szkoła muzyczna tam była na fortepian. Mhm. Ponadto no wszystko co gra jest mi bliskie. Mhm. Także no staram się jakoś zawsze być blisko tej muzyki i grać.
0: Nawet grywasz na organach kościelnych z tego co
2: wiem. A tak, no zacząłem, pozdrawiam tutaj księdza Tadeusza Wojciechowskiego, który namówił mnie na to granie. No a teraz ksiądz Kacper dalej...
1: Dodajmy
0: Kasper Bernasiewicz.
2: Kasper Bernasiewicz ze Szlachtowej, parafia Matki Pośredniczki Łask. Mhm. Także pozdrawiam również cały ten region Szlachtową, Szczawnicę, Jaworki, no i wszystkich znajomych stamtąd. No i zapraszamy posłuchać, bo z Wojtkiem oczywiście też grywamy w zasadzie co niedzielę
0: na
2: mszy. Tak więc no, jeśli ktoś chce posłuchać troszkę innych aranżacji...
1: No, naszego kościelnego grania,
2: nie wiem, czy jest to zgodne z linią, ale ludziom się podoba.
0: Jak najbardziej. Słuchajcie, no odkąd ja was pierwszy raz usłyszałem, wiadomo, na w telewizyjnym show Must Be The Music, no to ksiądz Kasper Bernasiewicz zaraz mi podsyłał różne takie właśnie informacje o was, że was zna. No i dzięki właśnie niemu ja też zapragnąłem was poznać i myślę, że to ma bardzo teraz niesamowite znaczenie dla naszych słuchaczy, bo my potrzebujemy kogoś wyjątkowego, kto gra muzykę bliską naszym sercom i muzykę o czymś, bo sami wiecie, że zażyliście tej wielkiej sceny, różne rodzaje muzyki były, ale jednak jest pewien fenomen w tej muzyce góralskiej, że jest prosta, ale taka jakby, no co, hipnotyzująca. Wojtek, no powiedz coś, że tak jest.
1: No myślę, że coś w tym jest. Ta. Ale to chyba zależy też od dusy człowieka.
0: No oczywiście, że tak. Jak się człowiek otworzy
1: na... I od otoczenia, no nie?
0: Dokładnie
1: gdzie
0: się tak.
1: Żyje.
2: Jak to nam powiedzieli po programie jurorzy, bardzo się cieszą, żeśmy z tej Góralszczyzny nie zrobili piosenki turystycznej. To też jest chyba dość istotne.
0: No tak, no tak, no tak. Albo po prostu, żeście jej tak nie spłycili, jak niektóre piosenki są. No można, że są płytkie, no bo wiadomo, że różne są te katalogi muzyczne i różne są też gusta i guściki.
2: Dokładnie.
0: Ale was trzyma właśnie ta tradycyjna muzyka góralska, prosta, ale jakże znacząca, bo Góral bez skrzypiec, to za Góral. Górol, który nie zaśpiewa, to co to za Górol, Wojciechu?
1: No ja nie.
0: Fajnie jest, drodzy słuchacze, dlatego, że mamy dwóch naprawdę wybitnych muzyków, no, można by rzec. Udowodnili, że można we dwójkę zawładnąć całą Polską. No i teraz przechodzimy do programu Must Be The Music. Fajne doświadczenie, tylko pytanie, kto to wymyślił u was? Kto był tym całym, kto schwycił tego bakcyla? No?
1: To wszystko był przypadek.
0: Jak to przypadek?
1: No tak normalny przypadek.
0: To była taka nutka.
1: Tacy przyjaciele poprosili mnie, żeby im zaakompaniować na tym, na castingu w Katowicach. No i pojechałem z nimi, wziąłem sobie jeszcze kolegę. Wziąłem sobie kolegę na, myślę, we dwóch zawsze będzie razi, no nie, oni sobie zaśpiewali coś i gdzieś inny. No i tak przy okazji, żebym jeszcze zgłosił nos na duecik, no nie? I tak odom, Pietruś, nie przejmuj się. Jakoś i wystąpimy, jakoś i to będzie. No, nie? No i poślimy, bach, bach, bach, raz, dwa, trzy, nutkę my zagrali, zaśpiewali.
0: No, no przecież już macie jakieś doświadczenie
1: i
0: muzyczne.
1: I przeszli medali.
0: Macie jakieś doświadczenie muzyczne, nie? No to żeście się w ogóle tego nie bali, strach was w ogóle na scenie nie obleciał, daliście z siebie wszystko, zresztą to było słychać. No pokochała was ta publiczność, pokochała was, co ja wam będę mówił. No dlatego właśnie też zapragnąłem, abyście coś dali z siebie na antenie Radia 1 Małopolska, 1 Nowy Sącz. No i właśnie pytanie, co byśmy sobie teraz zaśpiewali, chłopcy?
1: A myślę, że może coś z programu byśmy zaśpiewali, tą smutniejszą taką teraz.
0: To bardzo proszę. My się zamieniamy.
1: Hej, Groniczku.
0: Proszę bardzo, duet z Pienin dla słuchaczy Radia RDN Małopolska 1 Nowy Sącz.

0: Cudownie. Pięknie to było. Wojtek masz kawał głosu, naprawdę. Ja zazdroszczę. W katolickim radiu zazdroszczę. Troszeczkę tak, nie
1: tak tego pozytywnie.
0: Ale tak pozytywnie. Bardzo.
2: Bóg zapłać.
0: No to za takie wykonanie naprawdę wielkie brawa. Krzysztof Niedzielan też tutaj, nasz koordynator reporterów, robi live'a. Pięknie się was słucha. Mam nadzieję, że przyszłość przed wami tylko i wyłącznie w bardzo kolorowych barwach się będzie snuła. No właśnie, wierzymy w przyszłość, wierzymy w wasze też jakieś sukcesy i wierzymy w to, że pojawią się jakieś fajne nagrania, jakieś nowe kawałki.
2: Myślę, że jak najbardziej.
0: Zaczynamy od nowego utworu, który się pojawił, na zatytułowanego Powrót duszy. Oglądałem teledysk, wymowny, słowa też bardzo potrzebne dla tego świata. Co możecie powiedzieć? Kto był pomysłodawcą?
2: Znaczy, no ogólnie ja to tam wymyśliłem se. Tak se wymyśliłem po przeżyciach trochę. Tak samo się nasunęło właśnie do głowy. I to jest takie po prostu. Takie z życia wzięte.
0: Takie z życia wzięte. Przeżyłeś swoje, miałeś swoje przejścia, jak każdy chyba z nas, bo przecież dokładnie. Życie nie jest usłane różami i wiesz o tym, że można troszkę upaść, ale trzeba się podnieść i tak chyba jest każdemu człowiekowi pisane. Każdy ma jakieś swoje scenariusze.
2: Dokładnie tak.
0: No tak. Życie nas zaznaczyło poważnie, jak to się mówi, i oznaczyło, więc trzeba się cieszyć tym, co się ma i tym, co się daje ludziom, a wam sprawia satysfakcję. Muzyka, tworzenie.
2: Dokładnie. A najważniejsze właśnie to, żeby ludziom dać to, co najlepsze z tego.
0: I tego się trzymajmy.
2: Czyli miłość, prawdziwa miłość musi być w życiu, bo bez tego to nika nie zajdziemy.
0: Szukamy miłości cały czas, nie?
2: Dokładnie.
0: Super. cieszę się, że mogliśmy razem pobyć chwilę. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze nieraz widywać na scenach, czego wam życzę. A czego wam życzę? No przede wszystkim tej dobrej energii, tego uśmiechu, który zwłaszcza po stronie Wojtka zawsze, proszę państwa, jest. Jakbyście państwo widzieli Wojciecha, to jest tak niesamowicie szczery gość. Nawet mu z oczu patrzy, że jest szczery. No i wszystko, co dzisiaj...
2: Ale Tomek, ty jest nawet dość. On tak wygląda, że
1: tak,
2: nie jest.
1: Tylko ja mam tylko taką minę zawsze. Ja się cieszę w środku. I śmieję. W środku, w Tomku.
0: Cieszy się...
1: Na zewnątrz stoicki spokój.
0: Stoicki spokój, ale zawsze ta dusza się liczy i to serce raduje, kiedy właśnie ta muzyka jest, bo gdyby muzyki nie było, co by Wojciech było? No co by Wojtuś było?
2: No co by było? No nic nie by, by nie było. No.
1: Byłoby smutne życie bez tego muzykowania.
0: Tak.
2: No dokładnie. Pustka by była po prostu, że hej.
0: Duet z Pienin, czyli Wojtek Zaziombło i Tomek Mastalski, byli moimi gośćmi, jakże szanowanymi i prymnymi. Niech wasza muzyka się ściele po całym regionie. Ja wam dobrze życzę, byście osiągali sukcesy i byście cieszyli ludzi tak, jak do tej pory to robicie, bo wychodzi wam to bardzo niesamowicie pięknie. Pięknie wam dziękuję.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy.
2: Z Panem Bogiem.
0: To teraz zagramy ten Powrót duszy. Niech to będzie początek waszej wspaniałej kariery. Oczywiście wszystko dla ludzi. Proszę bardzo, słuchamy w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz po raz pierwszy ta piosenka.

0: RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Od 22 maja w kinie Sokół Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Sokół.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry, innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
1: Po reklamie.
9: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Tragiczny wypadek w gminie Ryglice. Nie żyje kierująca rowerem. Wybrano wykonawcę trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Szczegóły za chwilę. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek w gminie Ryglice. Około godziny 9.30 w miejscowości Uniszowa doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy. Jak przekazał oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik, mimo podjętych działań ratunkowych kobieta poniosła śmierć na miejscu.
2: Dziś około godziny 9.40 w miejscowości Uniszowa doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem osobowym w wieku około 90 lat na ten moment z niewyjaśnionych przyczyn potrącił prowadzącą rower około 80-letnią kobietę. Na miejsce zostało skierowane pogotowie ratunkowe wraz z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Kobiecie udzielono pierwszej pomocy i mimo udzielonej jej pomocy jej życia nie udało się uratować.
1: Aktualnie droga jest całkowicie zablokowana. Trwają czynności prowadzone przez policję i techników kryminalistyki pod nadzorem prokuratora. W akcji udział brał także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wykonawca trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu został wybrany. Przypomnijmy, inwestycja, którą prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dotyczy też budowy nowej drogi, dzięki której kierowcy przejadą od ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu do obwodnicy zachodniej miasta. Jak ogłosił Urząd Marszałkowski, robotami zajmie się konsorcjum dwóch firm z Warszawy i Dębicy. Oferta, jaką złożyli, opiewa na blisko 180 milionów złotych. W ramach inwestycji powstaną nie tylko most i nowa droga, ale też nowe rondo, skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe. Na wykonanie wszystkich robót inwestor będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dostarczanie wody do gmin graniczących z Nowym Sączem przynosi ogromne straty spółce Sądeckie Wodociągi, mówi prezydent Ludomir Hanzel. W związku z tym władze miasta chcą, by mieszkańcy okolicznych gmin płacili więcej za wodę niż mieszkańcy Nowego Sącza. Jednolita obecna taryfa jest według prezydenta Ludomira Hanzla niesprawiedliwa, bo koszty utrzymania pozostałych udziałowców mają obciążać mieszkańców miasta.
3: Strata skumulowana od 1 grudnia 2022 roku do 2025 roku do 30 listopada w gminach wyniosła 21 milionów złotych. W tym samym czasie Sądeckie Wodociągi zapłaciły do budżetu tych okalających nas gmin ponad 18 milionów podatku od nieruchomości.
1: Przykładowo strata w gminie Nawojowa, która jest jednym z udziałowców spółki Sądeckie Wodociągi, miała w tym czasie wynieść ponad 5 milionów złotych. Gmina Nawojowa chce walczyć, aby taryfa dla miasta i gminy pozostała jednolita. Do sprawy wrócimy dziś w Pulsie Regionu.
0: Wiadomości ze świata.
1: Kolejny dzień. Francja zmaga się z falą rekordowych upałów. Wczoraj odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów, a dzisiaj temperatury mają być jeszcze wyższe. W największych miastach termometry pokażą nawet 37 stopni. Francuzi szukają różnych sposobów, by uciec przed skwarem, który coraz mocniej wpływa na codzienne życie.
4: Wychodzimy tylko rano, kiedy jest chłodniej, a później zamykamy się w domu. Coraz więcej Francuzów organizuje sobie dzień właśnie w ten sposób. W branży budowlanej praca zaczyna się już o świcie. Pracujemy teraz od 6 do 15. Mamy trochę cienia, zimną wodę, wszystko czego potrzeba. A fale upałów wracają co roku. Zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Mówi mi Paul, robotnik z Lyonu, gdzie temperatura w ostatnich dniach sięga 35 stopni Celsjusza. Upały dają się też we znaki mieszkańcom Paryża, którzy szukają ochłody w otwartych nocą parkach. Niektórzy decydują się nawet na kąpiel w przepływającym przez centrum stolicy kanale Saint-Martin, mimo obowiązującego zakazu. Zdaniem wielu Francuzów coraz wcześniejsze fale upałów stają się nową normą i mogą zwiastować wyjątkowo trudne lato. Trudno dziś zrozumieć, jak można jeszcze twierdzić, że zmiany klimatu nie istnieją albo są tylko chwilowym zjawiskiem.
1: Relacjonował Stefan Folzer.
0: Z życia Kościoła.
1: W najbliższy piątek modlitwa o trzeźwość narodu. Parafia Świętego Kazimierza w Nowym Sączu tradycyjnie zaprasza na comiesięczne czuwanie, które rozpocznie się o 17.30. Wśród intencji będzie modlitwa o uwolnienie od zniewoleń i uzdrowienie duszy i ciała. W programie spotkania jest też różaniec, msza święta z homilią, egzorcyzm wody, soli i oleju, a także adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie odbędzie się w kościele parafialnym.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze na termometrach 26 stopni, czyli ciepło, ale wiatr jest dość porwisty i ten wiatr przywieje do nas deszczowe chmury. Może także pojawić się burza. Są ostrzeżenia meteorologiczne. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Punktowo nawet
0: 80. Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze gdzieniegdzie promienie słoneczne przebijają się przez chmury, ale tego słońca dzisiaj jest zdecydowanie mniej. Widzę, że w Jodłowej już zaczęło padać i tutaj będą potrzebne parasole. Kolejne regiony także niech spodziewają się opadów.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A ja spodziewam się, że Państwo zostaną przy swoich radioodbiornikach do godziny 17. Zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie w środę 27 maja. Jerzy Olszówka, dzień dobry. Nie wiem.

0: Reklama.
1: Rodzinny Dzień Dziecka z Gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein,

0: emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
3: Po reklamie.

27 dzień maja 2026 roku. O 4:35 wstało słońce, no i było z nami przez dłuższy czas w godzinach przedpołudniowych, ale teraz już coraz częściej chowa się za chmury i już są tereny, gdzie popadał deszcz i pada. I dzisiaj będzie padał.

dać może także zagrzmieć. Zachód słońca 20:31. No, są szanse, że będziemy jeszcze zobaczymy jeszcze promienie słoneczne. Do zachodu słońca pozostało nam 8 godzin 15 minut, więc ma słońce jeszcze czas, aby wyjrzeć zza chmur. Dzień liczy sobie 15 godzin 55 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 51 minut i 19 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już tylko o 26 minut. Dokładnie za 25 dni będziemy witać lato. A teraz gdzie jesteś, gdzie jestem i hej, na zegarach prawie 19 minut po 12.

Kasia Nosowska, hej, gdzie jesteś, gdzie jestem? No to gdzie jest ten deszcz? No jest na przykład teraz w Ryglicach Wiodłowej, tutaj popadało, no i w Tarnowie pojawiły się pierwsze krople deszczu, ale jednocześnie też i wychodzi słońce zza chmur. Więcej zdecydowanie pogodnego nieba na Sądecczyźnie, w Nowym Sączu dużo słońca, w Ciężkowicach, w Zakliczynie tutaj także więcej chmur i w każdej chwili może spaść deszcz. Udajemy się teraz do Francji, My Goldfield to France, 23 minuty po południu, a za chwilę sprawdzimy, co mają nam jeszcze do powiedzenia synoptycy na najbliższe dni.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Halo, halo, dzieciaki i rodzice. Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy dzień dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć. Szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
1: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Słońce zaczęło chować się za chmurami i też temperatura zaczęła spadać. 24-25 stopni pokazują teraz termometry. Możliwe burze jeszcze i opady deszczu. Wiatr północno-zachodni teraz wie z prędkością około 36-40 km na godzinę, ale może powiać nawet w porywach do 70 km na godzinę. Biometr jest niestety niekorzystny. I co dalej szykuje nam się w pogodzie? Co mówią meteorolodzy? Jutro przejaśnienia.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Ale jutro też będzie chłodniej, bo tylko 18 stopni. W piątek 20 kresek powyżej zera, w sobotę 22 stopnie. Opady deszczu i też będą pojawiać się przejaśnienia, obiecują meteorolodzy. A jak zapowiada się ostatni dzień maja, będzie raczej takie zachmurzenie umiarkowane i 22 stopnie. Teraz letni deszcz. Emo. Deszcz też jest potrzebny. Letni.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
3: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
2: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Autokompleks. Wielogłowy 188.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Za chwilę w popołudniowym środowym programie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sąd, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. A wczoraj taki nie jeden telefon został wykonany, oczywiście z okazji Dnia Mamy. Mamo, kocham cię, te słowa były wczoraj wymieniane bardzo, bardzo często, no i mnóstwo było tych telefonów, prawda? A dzisiaj, 27 dzień maja, świętują Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Oliver, Augustyn, Izydor, Fryderyka, a także Radowit. Najlepsze życzenia od całego zespołu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Oczywiście. Dzisiaj także mamy taki dzień jak Dzień Diagnosty Laboratoryjnego i Dzień Samorządu Terytorialnego. No, wyjątkowy to też dzień obchodzony w Polsce właśnie 27 maja. Upamiętnia pierwsze demokratyczne wybory samorządowe z 1990 roku, ustanowione przez Sejm w roku 2000. To święto symbolizuje odrodzenie lokalnej demokracji po okresie komunizmu, tworząc fundamenty suwerennej III Rzeczpospolitej. Dzień Samorządu Terytorialnego podkreśla kluczową rolę samorządów w rozwoju lokalnych społeczności i polskiej demokracji. Dzięki decentralizacji samorządy decydują na poziomie lokalnym, dostosowując działania do specyficznych potrzeb mieszkańców, co umożliwia efektywne ograniczenie biurokracji i lepszą odpowiedź na codzienne wyzwania. Zgodnie z zapowiedzią teraz Stevie Wonder. No i oczywiście z najlepszymi życzeniami dla wszystkich dzisiaj świętujących i urodzonych 27 maja.

13 minut do 13, o tej porze sięgam po płytę tygodnia, Beautiful Reason. Brzmi tak ciepło i przyjaźnie jak wiosna i lato. Michael Schulte przygotował zestaw złożony z 16 pełnych pasji, głębi i lekkości popowych piosenek. Muzyczny kalejdoskop, który w imponujący sposób łączy jego charakterystyczny głos i niezwykły talent. Na albumie znalazły się takie radiowe hity jak Beautiful Reason, Hall of My Heart czy Broken Sunshine, które poruszyły i zainspirowały już miliony słuchaczy. To pełna słońca ścieżka dźwiękowa dla wszystkich, którzy chcą celebrować życie i szukają pięknych powodów, a mogą je odnaleźć na tej płycie. Odnajdujemy Broken Sunshine.

Płyta tygodnia Beautiful Reasons i Broken Sunshine. Do tego krążka będziemy zaglądać w piątek, bo jutro polski czwartek, gramy tylko po polsku. Tak jak teraz, jak Wulkan i Wolver. A propos słońca, znowu wyjrzało zza chmur. Ale może jeszcze się zachmurzyć, może popadać i może zagrzmieć.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Już za chwilę prokuratura o zatrzymaniach w sprawie fałszywych alarmów. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego.
2: To jest praca z ludźmi, dla ludzi. Zacząłem przygodę z samorządem jako radny gminny.
1: Prywatny inwestor chce zbudować w Nowym Sączu magazyn energii elektrycznej. Szczegóły w tym serwisie. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Trzej zatrzymani w sprawie zgłaszania rzekomych zagrożeń to członkowie internetowej społeczności, której celem było wywoływanie fałszywych alarmów. Grupa korzystała z komunikatorów i platform internetowych, by określać cele swoich działań. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros mówi, że wśród zatrzymanych mężczyzn jest kierujący grupą.
3: W niedzielę 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach, w wywołaniu poszczególnych sytuacji zagrożenia. Częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd dzisiaj zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
1: Wśród czynów, o które podejrzani są zatrzymani mężczyźni, jest także informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie TV Republika, a także w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Dbamy o nasze małe ojczyzny, obowiązków przybywa, ale ta praca daje też dużo satysfakcji. Tak o roli samorządowców mówił w audycji Słowo za Słowo wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Dzisiaj obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Krzysztof Bryk jest samorządowcem od prawie 30 lat.
2: To jest praca z ludźmi, dla ludzi i cieszy, jeżeli się coś zrobi, jeżeli jest jakaś satysfakcja ludzi. Zacząłem przygodę z samorządem jako radny gminny, potem od 2006 roku jako radny powiatowy, to już jest 20 lat i od 8 rok jestem wicestarostą. No, proszę Państwa, no, gdybym tego nie lubił, to pewno tyle lat by się nie udało być w samorządzie. Samorządy to radni, to wójtowie, burmistrzowie, starostowie wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby środowisk i staramy się to wykonywać najlepiej, jak potrafimy.
1: Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest w tym dniu, ponieważ 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po upadku komunizmu wybory do samorządu terytorialnego w Polsce.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Prywatny inwestor chce zbudować w Nowym Sączu magazyn energii elektrycznej. Może to kosztować nawet 400 milionów złotych, a budowla ma mieć ponad 210 metrów wysokości. Magazyn miałby powstać między miasteczkiem multimedialnym, a wysypiskiem śmieci na osiedlu Zabełcze. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie decydował w sprawie pozwolenia na budowę, ale chce, by najpierw odbyła się ogólnomiejska dyskusja na ten temat.
5: Uszanuję każde rozstrzygnięcie mieszkańców Nowego Sącza. Jeżeli nie będą chcieli takiej inwestycji, to oczywiście to uszanuję. Jeżeli stwierdzą, że ta inwestycja jest pożyteczna, potrzebna, to pewnie, jeżeli oczywiście formalne zapisy wniosku będą prawidłowe, to również przychylę się do wniosku mieszkańców Nowego Sącza, w szczególności oczywiście mieszkańców osiedla Zabełcze.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza swój pomysł przedstawił Andrzej Jerzewski z firmy, która chciałaby zbudować taki magazyn. Jego zdaniem inwestycja przyniosłaby bezpieczeństwo energetyczne, a podobne magazyny mają powstać na Dolnym Śląsku, ale także w Egipcie.
4: RDN kulturalnie.
1: Ogromne emocje, wielka scena i energia od tysięcy widzów. Zespół pieśni i tańca Świerczkowiacy z Ternowa wystąpił podczas jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Świerczkowiacy muzycy pojawili się na scenie Polsat Hit Festival 2026 w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie zapewnili oprawę artystyczną dla gwiazd polskiej estrady. Tancerze wystąpili m.in. u boku zespołów Enej oraz Piersi podczas wykonywania energetycznego hitu Bałkanica.
6: W Sopocie, no to bardzo pięknie upiększył koncerty sopockich gwiazd, Eneja i Bałkanicy, Piersi zespołu. Było to niesamowite wydarzenie dla zespołu. Tancerze pięć par miało okazję zaprezentować się na największej scenie muzycznej. Dosyć długo przygotowywaliśmy ten projekt i było to naprawdę coś mega.
1: Mówiła na antenie RDN Małopolska choreograf i kierownik zespołu Jowita Wilowski. Przed zespołem kolejne ważne wydarzenie. 28 czerwca odbędzie się bowiem uroczysty koncert galowy Świerczkowiaków, podsumowujący cały sezon artystyczny. A kolejne wiadomości punktualnie o 14.00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tęga Boże, łososina. Tutaj jest jeszcze dużo promieni słonecznych, czyli możemy powiedzieć, że te miejsca są skąpane w promieniach słonecznych. Podobnie jest jeszcze w Nowym Sączu, ale na przykład w Zakliczynie, w Ciężkowicach. Tutaj popadało, jest spore zachmurzenie, no i opady deszczu. W Tarnowie troszeczkę popadało, tak bardzo śladowo, powiało, ale znowu nam wyjrzało słońce. Jednak synoptycy ostrzegają przed porywami wiatru nawet do 70 km.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.
7: To już prawie 12 minut po godzinie 13. Mamy maj, piękny to miesiąc i pięknie ten miesiąc zostanie zakończony, drodzy Państwo, bo już w najbliższą niedzielę Radio RDN Małopolska, a także Urząd Miasta Tarnowa i Rada Osiedla Jasna zapraszamy wszystkich do kina plenerowego. Rusza kino plenerowe z Radiem RDN i wiedzą Państwo doskonale o tym, że cieszy się to wydarzenie zawsze dużym zainteresowaniem, wielką popularnością. Tarnów, tereny to Siru przy ulicy Wojska Polskiego, godzina 20:15, 31 dzień maja. Film pod tytułem W głowie się nie mieści. Na ten film będziemy Państwa zapraszać. Piękna, oryginalna bajka, tak właśnie przeczytałem taką recenzję, zarówno dla starszych i młodszych. Budzi wiele refleksji, a jedna z lepszych bajek, jakie kiedykolwiek powstały, jak nie najlepsza. Takie właśnie ma recenzję tenże właśnie film. A ze mną jest w studiu pan Leszek Dzieński. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja jeszcze, może teraz? Jeszcze raz? Dzień dobry?
8: Dzień dobry.
7: O, dzień dobry. Przepraszam, ale nie ten mikrofon otworzyłem. I teraz już mamy wszystko, jasne. Pan Leszek Dzieński jest radnym Rady Osiedla Jasna. I bardzo mi jest pana powitać i cieszymy się bardzo, że Radio RDN Małopolska będzie gościć właśnie na tym osiedlu, bo jest to osiedle, które bardzo mocno się rozwija i prężnie działa.
8: Tak, staramy się, nowa rada powzięła jakby za swój cel takie działania integrujące mieszkańców, takie projekty miękkie, kulturalne, sportowe, rozrywkowe. Między innymi właśnie startujemy teraz na Dzień Dziecka, właściwie w przededniu Dnia Dziecka, 31 maja. Startujemy z kinem plenerowym, które wraz z

0: Więc jeżeli tylko, a na pewno pogoda dopisze, to kino będzie fajnym wydarzeniem takim, które będzie inicjowało cykl pewnych działań, które podjęliśmy na naszym osiedlu.
1: O, i tych działań jest bardzo dużo. Ja już się tutaj zdążyłem przekonać, że na wakacje szykujecie moc wydarzeń, wydarzenia sportowe, Żyj Zdrowo na Jasnej. Jak te wydarzenia będą wyglądać?
0: Tak, wydarzeń jest rzeczywiście dużo. Będziemy pewnie tak stopniowo ujawniać, bo ich jest sporo, nie chcielibyśmy zamieszać zbytnio w głowie. Cykl Żyj Zdrowo na Jasnej to jest cykl, który zacznie się w czerwcu, będzie trwał aż do września, w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach 18-20. Będą zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów dla grup od 30 do 40 osób każda. Będą to zajęcia typu slow jogging, osiedlowy jogging, zdrowy kręgosłup, wzmacnianie. To są też takie istotne tematy, bo wiadomo, teraz większość ludzi pracuje za biurkiem, więc wzmacnianie kręgosłupa to jest temat ciekawy. Nordic walking w środy od 18 do 20. Też coraz więcej osób z kijkami, zwłaszcza osób starszych widać, więc będzie można pod profesjonalnym okiem podszkolić swoje umiejętności. Będzie też power walking dla takich, którzy będą troszeczkę chcieli szybciej chodzić. Zajęcia są darmowe. Zapraszamy tak naprawdę na zajęcia z kręgosłupa i wzmacniające, to jest potrzebna tylko mata i butelka wody, a no wygodny strój, wiadomo. Na tamte pozostałe to butelka wody, jakiś dresik.
1: I rusza to wszystko już w czerwcu, czyli bardzo niedługo.
0: Już na dniach,
1: Już na dniach, do końca i do września to wszystko potrwa. W jakich godzinach to będą się odbywać
0: od 18 do 20. Każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku, przy czym poniedziałek, środa i piątek będą te zajęcia takie ruchowe, że tak powiem, na nogach ruchowe i one, tam będzie zbiórka na obiektach TOSIR-u na Wojska Polskiego, natomiast ćwiczenia we wtorek i w czwartek zdrowego kręgosłupa i wzmacniania będą na boiskach koło Szkoły Podstawowej nr 8 przy Jasnej.
1: No jasne, to chciałbym, żeby się wszystko też stało jasne dla słuchaczy radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, a mianowicie tych wydarzeń jest naprawdę dużo i plany są jeszcze bardzo ambitne, wiemy o tym. Gdzie będzie można się dowiadywać o tych wszystkich wydarzeniach? Na plakatach, w internecie, na
0: stronie? Tak, mamy 13 tablic w takich dość strategicznych miejscach na terenie osiedla, gdzie będą wisieć plakaty właściwie do wszystkich wydarzeń. Oprócz tego mamy stronę na Facebooku. Wystarczy wpisać Jasna Strona Tarnowa i ona się znajduje. Jest tam coraz więcej obserwujących. No taki nowoczesny przekaz w social mediach.
1: To skoro jesteśmy przy internecie, to może warto wspomnieć, że też planujecie konkurs fotograficzny z nagrodami, czy też konkurs na rolkę. I tak, też będą nagrody.
0: Tak, tak. Stworzyliśmy takie trzy wydarzenia na ten rok. To będą dwa konkursy fotograficzne. Taki późnowiosenny i jesienny, żeby pokazać piękno naszego osiedla, wypromować samo nasze osiedle właśnie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że jest tu tak ładnie. Konkurs fotograficzny będzie oczywiście z nagrodami finansowymi. I będzie pierwszy konkurs fotograficzny, startuje już w czerwcu, także też na dniach będziemy mogli znaleźć na Facebooku i na tablicach plakaty, informacje na ten temat. On będzie trwał około miesiąca, tak żeby można było spokojnie zrobić zdjęcia, przysłać. A później już tylko zapraszamy autorów najlepszych. To będziemy wysyłać maile, żeby poinformować o tych, którzy zwyciężyli. Rozmawiałem również z Domem Kultury Westerplatte, który jest akurat, pomimo tego, że mieści się na terenie Westerplatte, podlega też troszeczkę, obejmuje powiedzmy zasięgiem nasze osiedle i tam będziemy mieli też wystawę pokonkursową tych zdjęć, które zostaną nagrodzone. Więc myślę, taki bonus dodatkowy dla...
1: I te wszystkie wydarzenia, te wszystkie imprezy, o których pan tutaj wspomina, te konkursy, to jest coś, czego jeszcze nie było na osiedlu. Jasna.
0: No jest to taki powiew świeżości, że tak powiem, zmieniła się rada.
1: Ale to od razu takie od wysokiego C zaczynacie, bo tego jest bardzo dużo.
0: Jest. Tego jest znacznie więcej. Tak naprawdę jeszcze nie chcę mówić o wszystkim, bo to chcielibyśmy dawkować, żeby też nie zamieszać w głowach, żeby

0: sobie ale mieszkańcy to... pozapominali, ale tak, tak, no staramy się pójść właśnie.
1: Chodzi o to, że osiedle będzie żyć i już chcemy, można powiedzieć, tak, że żyje, żyje. A proszę powiedzieć właśnie, jak się żyje na tak dużym i tak wysokim osiedlu, bo chyba większość budynków to są 11-piętrowce.
0: Tak, od nas dużo widać. No na osiedlu no, żyje się, że tak powiem, po sąsiedzku bardzo, no bo w takim, na tak małym terenie zagęszczenie to jest ponad 10 tysięcy mieszkańców, chyba w najnowszym raporcie, który będzie przedstawiony jutro, to jest 10 222 osoby zamieszkałe na terenach Jasnej. No trzeba być fajnym sąsiadem, trzeba się integrować i chcemy wyjść naprzeciw, dać jakby narzędzia do tego, żeby sąsiedzi, żeby mieszkańcy mogli się ze sobą spotykać przy fajnych projektach.
1: A macie miejsce spotkań? Jest klub, jakaś klubokawiarnia na osiedlu, czy jeszcze nie ma?
0: Jeszcze nie mamy, myślimy o tym. No mamy do wykorzystania tereny wokół szkoły, tam są boiska, są też tereny Tosiru, które są nam bardzo przychylnie udostępnione. Tu chciałbym podziękować przy okazji panu dyrektorowi marszałkowi z Tosiru za to, że naprawdę wyciąga rękę na wszystkie działania, które są takie dla mieszkańców. Będziemy chcieli głównie tam się skupiać, na tych obiektach.
1: To są piękne. Kiedyś tam się, znaczy zimą jeździmy tam na łyżwach, na sankach, a latem będziemy prawdopodobnie tańczyć, już się okazuje. To
0: prawdopodobnie
1: też są takie plany, tak? Już wiem.
0: Są takie plany, jeszcze nie chcemy zdradzać, ale tak, będziemy chcieli.
1: A jeżeli się znajdą takie, jest takie miejsce i znajdą się osoby, które chcą, będą tańczyć, to te relacje będą się jeszcze bardziej zawężać.
0: Będą się zawężać, tak. No będziemy chcieli też wykorzystać jakby troszeczkę nasze obiekty szkolne do tego, żeby łatwo jest, że tak powiem, w tym okresie letnio-wiosennym robić pewne inicjatywy, bo możemy to robić na zewnątrz, natomiast żeby jeszcze mieć możliwość wykorzystania pewnych zadań w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy już nie można wyjść na zewnątrz. No ja wierzę w naszych mieszkańców, powiem panu, że wszystko zaczęło się przez przypadek, spontanicznie ktoś kiedyś w naszej Radzie Osiedla powiedział, że może byśmy pokolędowali.
1: Tak, słyszałem i tak, od 5 osób zrobiła się wielka orkiestra. Tak. No to opowiedzmy to wydarzenie.
0: Tak, święto Trzech Króli, wystartowaliśmy tak naprawdę na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Jasnej, w 5 osób z akordeonem i zaczęliśmy śpiewać kolędy i szliśmy w górę w stronę bani i o dziwo tak naprawdę niemal 100 osób dołączyło do nas, kolędowaliśmy pod samą banią, było to wydarzenie, które nas zainspirowało do tego, że pokazało nam, że ludzie, tak naprawdę mieszkańcy chcą się integrować, chcą takich działań,
1: spotkań
0: wspólnych, jakichś takich inicjatyw. Na ten rok już planujemy właśnie kolędowanie, które już nie będzie takie spontaniczne. Mam nadzieję, że uda się być może namówić jakąś orkiestrę, żeby zagrała, może jakaś gorąca czekolada. Będzie to 27 grudnia, już mówię.
1: No to gratulujemy tych wszystkich inicjatyw, tych wszystkich pomysłów. No i będziemy się przyglądać i uczestniczyć w tych wydarzeniach jak najczęściej chcielibyśmy. No i cieszymy się, że Radio RDN Małopolska także zainicjuje ten początek wakacji.
0: Bardzo się cieszymy z współpracy.
1: Z osiedlem Jasna. Bardzo się cieszę z tego powodu, bardzo się cieszę z tej wizyty pańskiej. Leszek Dzieński z Rady Osiedla Jasna był gościem Radia RDN Małopolska. No i na zakończenie jeszcze raz przypomnijmy, zapraszamy 31 maja na tereny ośrodka, Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego. Film pod tytułem W głowie się nie mieści. Film, który na pewno warto zobaczyć i oczywiście to powinny przyjść całe rodziny. No a nie powiedzieliśmy właśnie tego jednego, tej jednej rzeczy. Co charakteryzuje osiedle Jasna?
0: Osiedle Jasna, no poza tym, że jest najfajniejszym osiedlem w Tarnowie, charakteryzuje go to, że jest tętniące życiem. Tak?
1: A ja chciałem usłyszeć to, że nie można nie wiedzieć, gdzie jest wieża ciśni, tak zwana bania nasza, prawda?
0: Tak.
1: Więc jak już powiemy, że to jest to osiedle, to już chyba wszyscy trafią.
0: Jedna z dwóch bani w Polsce, tylko nasza akurat jest działająca. Bardzo charakterystyczne miejsce w Tarnowie.
1: Tak, i wiem, że były jakieś plany zagospodarowania, ale chyba się nie udały. Jest to...
0: No jest to obiekt hydrotechniczny, póki co wodociągi nie wyrażają zgody, ale były plany faktycznie, żeby zrobić punkt widokowy na bani albo jakąś mini kawiarenkę. Może kiedyś.
1: Ale z waszego osiedla też bardzo właśnie piękny jest widok.
0: Bardzo.
1: Może, jeżeli nie w tym miejscu punkt widokowy, to może inną wieżę udałoby się zbudować.
0: No kto wie. Wszystko przed nami, dopiero zaczęliśmy kadencję.
1: Dziękuję serdecznie, jeszcze raz wszystkiego dobrego. No i zapraszamy w niedzielę na projekcję.
0: Dziękuję
1: filmu
0: bardzo.
1: W głowie się nie mieści. No i rzeczywiście w głowie się nie mieści, co dzieje się na osiedlu Jasna.

Anita Lipnicka i Jak na filmach. I ja przypominam, że rusza radiowe kino plenerowe. Zaprasza RDN Małopolska na projekcję pierwszego filmu RDN Małopolska i Rada Osiedla Jasna. 31 dzień maja, Tarnów, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. Początek projekcji o godzinie 20.15, a zostanie pokazany niezwykły film. Fantastyczna, piękna bajka pod tytułem W głowie się nie mieści. Główną bohaterką kieruje 5 emocji. Radość, strach, gniew, odraza i smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczynka przeprowadza się z rodzicami do San Francisco. Naprawdę film, który warto obejrzeć. Piękna, oryginalna bajka, zarówno dla starszych i młodszych, budzi wiele refleksji. Jeszcze raz przypomnę, najbliższa niedziela, godzina 20.15. Tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego. Za chwilę w radiu RDN Małopolska i RDN Wysącz. Wiadomości pogodowe. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
6: W Nowym Sączu słonecznie. W Tarnowie też teraz jest słonecznie, chociaż było troszeczkę chmur, troszeczkę popadało, ale naprawdę były to śladowe ilości. Pogoda piękna także w Latoszynie, w Lubczy, w Ryglicach, no niestety w Zakliczynie i w Ciężkowicach tutaj bardzo dużo wody spadło i jezdnie są mokre. Jeżeli chodzi teraz jeszcze o Łososinę, tego Boże, tutaj nadal słonecznie, chociaż delikatnie popadało.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
6: Biometr dzisiaj jest obojętny, jakość powietrza jest dobra. Na barometrach w Tarnowie 991 hektopaskali. Kombi Aminio.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
5: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
6: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
0: Po reklamie.
9: Radio RDN Małopolska. Słuchają nas Państwo w środę, 27 maja, ostatnie dni maja i warto je spędzić nie tylko z RDN Małopolska przy radioodbiorniku, ale także z RDN Małopolska w trasie, ponieważ wciąż będziemy rekomendować naszą wyprawę. Cudze chwalicie. Pogórze Rożnowskie tym razem zdobywa Klub Dobrze Nastawionych i okazuje się, że są jeszcze wolne miejsca, ostatnie wolne miejsca. W studiu jest ze mną Justyna Dziedzic z Biura Promocji i Reklamy Radia RDN Małopolska. Witam serdecznie, dzień dobry.
10: Witam serdecznie naszych drogich słuchaczy, witam ciebie.
9: Nic nie przekłamałem, wszystko dobrze, są jeszcze wolne miejsca, można się zapisywać.
10: Tak się nagle pojawiły, że tak powiem, bo jeszcze no, mamy tak ciepło, takie ciepło, już praktycznie ciepłą wiosnę, a ludzie jeszcze chorują jednak jeszcze te infekcje gdzieś tam, także zwolniło się nam 3 miejsca, jeśli ktoś zapragnął jakoś fajnie spędzić ten piątek i może ma możliwość wziąć urlop, albo już nie musi chodzić do pracy, to serdecznie zapraszamy na Pogórze Rożnowskie z nami. W najbliższy piątek o 7 rano wyjeżdżamy.
9: I co zdobywamy, co jest w programie? Te atrakcje naprawdę są niesamowite i warto z nich skorzystać. Czyli wyjazd o godzinie 7.
10: Tak, jak mówiliśmy, cudze chwalicie, swego nie znacie, więc będziemy blisko, ale to nie znaczy, że będzie mniej wyjątkowo niż gdzieś dalej, bo będziemy w Czchowie, będziemy na rynku, będziemy w kościele w Czchowie, będziemy na zamku, będziemy na baszcie, będziemy zwiedzać kościół świętego Andrzeja i Benedykta w Tropiu, malowniczo położony, będzie rejs po jeziorze Rożnowskim, dobry obiad, zwiedzanie Lipnicy Murowanej razem z kościołem świętego Leonarda wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. No a zakończymy modlitwą z Urszulą Leduchowską, dlatego że będzie tam specjalne wydarzenie, diecezjalna szkoła świętości, będzie prelekcja, będzie msza święta, będzie nabożeństwo, także dla ciała, dla ducha, dla brzucha.
9: No, ten obiad na pewno będzie też smaczny, nie wątpię w to.
10: Obiad i dobre ciacho mamy dostać, także miejmy nadzieję, że będzie fajnie.
9: Tak, no i na zakończenie właśnie spotkanie ze świętą Urszulą Leduchowską będzie można się dużo dowiedzieć na temat działania tej patronki Lipnicy Murowanej, wychowawczyni młodzieży. No i nazywana jest apostołką uśmiechu, także ja też patrzyłem na zdjęcia, zawsze uśmiechnięta. u pani Święta Urszula Leduchowska.
10: Prawie jak nasze mamy wczoraj pewnie.
9: Zaraża wszystkich uśmiechem. Także na pewno warto skorzystać. Proszę teraz jeszcze podać, w jaki sposób mogą się nasi słuchacze kontaktować, żeby się zapisać.
10: Podaję numer telefonu 694 451 403. Jeszcze raz powtórzę, 694 451 403. Ostatnie trzy miejsca już na pewno... długo to nie potrwa.
9: Za chwilę okaże się, że już tych miejsc nie będzie, dosłownie za kilka minut.
10: No, ale żal właśnie tych pustych miejsc w autobusie, że niech sobie ktoś skorzysta, bo warto.
9: Absolutnie tak. Warto i warto też słuchać Radia RDN Małopolska, bo my też będziemy systematycznie przypominać albo też informować o kolejnych działaniach Klubu Dobrze Nastawionych i wiem, że już plany są też bardzo
10: plany duże. Są. Klub nie zwalnia.
9: I właśnie Klub nie zwalnia, cały czas idzie do przodu i już nawet we wrześniu wiemy, że będą fantastyczne wydarzenia, ale zanim do września, to może o najbliższym poniedziałku.
10: Tak może troszkę wakacjami. Jeszcze pójdziemy wstecz, ponieważ ostatnio byliśmy w wspaniałej majówce w Pieninach, Miedzicy, 100 osób, piękne okoliczności przyrody, grill nad jeziorem, może grill nad Dunajcem z widokiem na przełom Dunajca, na Trzy Korony. Teraz Czchów, w poniedziałek klubowe spotkanie o 16.30 w świetlicy przy kościele Maksymiliana, jeśli ktoś jest zainteresowany, później msza święta, modlitwa różańcowa też tutaj w studiu. I 1 lipca Częstochowa, taka pielgrzymka nie tyle klubowa, radiowa, słuchaczy, pracowników radia, także też można już dzwonić, można się zapisywać. No a we wrześniu, coś ptaszki śpiewają, trochę już grubiej jest niż ptaszki śpiewają, bo już mamy wszystko zabukowane. Gietrzwałd, Święta Lipka, Wilczy Szaniec, Zamek Reszel, także będzie się działo.
9: To już po wakacjach, ale jeszcze tak. W czasie wakacji też Klub Dobrze Nastawionych spotka się na Jasnej Górze z pielgrzymami, bo chyba tradycyjnie też klubowicze wyjeżdżają.
10: Też, ale będziemy na trasie pielgrzymki, zawsze są to Racławice, ksiądz dyrektor właśnie organizuje, bo tam jest nabożeństwo patriotyczne, także też będzie możliwość odwiedzić pielgrzymów.
9: Z klubem dobrze nastawiony.
10: Tak jest.
9: No a na najbliższe spotkanie zapraszamy raz jeszcze. To jest piątek, 29 dzień maja, godzina 7.
10: Rano wyjazd, tak jest.
9: Po Górze Rożnowskiej zwiedzamy. Tak. Justyna Dziedzic
10: z klubu dobrze nastawionych, z radia.
9: I z biura promocji i reklamy.
10: Do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Dobra, idę Jureczku.

Warszawa. To a propos Warszawy, właśnie tutaj jest pierwszy publiczny ogród miejski w Polsce. Dokładnie w 1727 roku, 27 maja, otwarto dla publiczności warszawski ogród Saski. Został zdewastowany w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794, przekomponowany na krajobrazowy ogród angielski w latach 1816-1827, częściowo zniszczony w czasie powstania warszawskiego w 1944, ale został odtworzony po wojnie, no i jest pierwszym, jak wspomniałem, publicznym ogrodem miejskim w Polsce. 6 minut do godziny 14. O 14 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Do tego czasu Supergirl.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188. Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleader z Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
3: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
2: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W Liceum Ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLiT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
0: Po reklamie. Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa 75 w Czchowie. Wszystko przez burzę. O krok bliżej do budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu.
4: To jest katastrofa, tragedia po prostu i porażka. Myślę, że w największych metropoliach w Polsce nie ma takich korków jak tutaj na węgierskiej.
0: Na zegarze 14. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Na drodze krajowej 75 w miejscowości Czchów występują poważne utrudnienia po gwałtownej burzy. Na odcinku między Nowym Sączem a Brzeskiem droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Według przekazanych informacji silny wiatr połamał konary i duże gałęzie drzew, które spadły na elementy sieci energetycznej. Na miejsce jadą służby energetyczne, a także straż pożarna, które mają usunąć zagrożenie i udrożnić trasę. Nie ma informacji o pojazdach uczestniczących w zdarzeniu ani o osobach poszkodowanych. Obecnie nie wprowadzono także żadnych objazdów ani innych ułatwień dla kierowców. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Tymczasem meteorolodzy wciąż ostrzegają przed burzami i silnymi opadami deszczu. Nawałnic możemy spodziewać się także w regionie sądeckim, limanowskim i gorlickim. Prognozowany jest mocny wiatr, który w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Rzecznik sądeckich strażaków Mateusz Górski przypomina, jakie zasady bezpieczeństwa warto zachować, przebywając w domu.
5: Bardzo ważnym jest, aby szczelnie pozamykać okna, ponieważ burzą towarzyszą intensywne podmuchy wiatru, co głównie też stanowi zagrożenie przy budynkach. To też, co często pojawia się w alertach RCB. Musimy pozbierać wszystkie wolne rzeczy z ogrodu, tak aby nie zostały porwane przez wiatr, nie wyrządziły szkody nam, bądź też nie zniszczyły dobytku. Pozamykać okna. Najlepiej odłączyć energię elektryczną w budynku, aby nie doszło do zwarcia instalacji po uderzeniu pioruna.
0: A burz możemy spodziewać się w godzinach popołudniowych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: O krok bliżej do budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował, że spośród 19 ofert udało się wyłonić wykonawcę, który zajmie się pracami. Inwestycja jest o tyle ważna, że ma ułatwić kierowcom przejazd od ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu do obwodnicy zachodniej miasta. Sądeczanie już na to czekają.
6: Uważam, że im więcej mostów, tym lepiej. Węgierskiej węgierska jest tak zakorkowana, że ten szczyt to się rozciąga na południe co najmniej.
4: To jest katastrofa, tragedia po prostu i porażka. Myślę, że w największych metropoliach w Polsce nie ma takich korków jak tutaj na węgierskiej.
7: Szczytowe godziny to jest szkoda gadać.
8: No lepiej się tu nie wybierać o takiej porze.
7: Nie, ja wcześniej jadę zawsze rano i uciekam, żeby jeszcze zdążyć wyjechać stąd, bo tak to nie ma sensu. To jest tragedia.
9: To jest niezbędne w ogóle, żeby była jakaś droga objazdowa, bo tu ludzie stoją pół życia, spędzą w korkach.
0: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wykonawcę wybrał konsorcjum dwóch firm z Warszawy i Dębicy. Oferta opiewa na blisko 180 milionów złotych. Umowa zostanie podpisana prawdopodobnie w wakacje, a później wykonawca będzie mieć 3 lata na wykonanie prac.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko od domu, by odkryć interesujące miejsca, mówili uczestnicy ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż Patrzer. Była to już 5. edycja konkursu, który zaczynał się od zasięgu diecezjalnego, a rozrósł się na cały kraj. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie fotoreportażu ze zwykłego spaceru przy użyciu telefonów. Karol Frączek z parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, laureat głosowania internautów, w centrum swojego reportażu postawił miejscowy kościół. Jak przyznawał w rozmowie z Radiem RDN, interesujące miejsca można znaleźć nawet w najbliższym sąsiedztwie.
10: Te miejsca bliskie są nam tak naprawdę często dalekie. Można za rogiem znaleźć takie miejsca, gdzie możemy znajdywać różne ciekawe rzeczy. Powinniśmy patrzeć oczami Pana Boga, tak jak mówił święty Benedykt, patrzeć przez Pismo Święte, no ale też dostrzegać, czyli nie dać się rozproszyć różnym dzisiejszym rozpraszaczom jak telefon. Telefon jako narzędzie do robienia zdjęć, czy zapisywania notatek, które możemy zebrać w jakąś jedną wielką myśl, na przykład pod fotoreportażem.
0: W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy przyjęli prawie 50 prac. Były one oceniane przez jury, a także przez internautów, którzy zdecydowali o przyznaniu nagrody publiczności. Internetowe głosy oddało około 12 tysięcy osób. Podsumowanie tego konkursu jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu. Ten na naszej antenie o 15.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zaczęło przejaśniać się teraz w Zakliczynie, w Ciężkowicach. Tutaj nawet dość mocno popadało. Popadało także w Tarnowie, ale teraz jest słonecznie. Słonecznie nadal jest też w Nowym Sączu, w Latoszynie, w Lubczy i w Rybnicach. Zrobiło się pogodnie. Tęgoborze pogodne. Podobnie wygląda również Łososina. Na termometrach 24-25 stopni, także nie jest źle. Komfortowa temperatura.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na zegarach prawie 6 minut po godzinie 14. Golec Orkiestra Masz jak ja.

0: Prawda, że pięknie, piękny prezent z Galette's Orchestra i Masz jak ty. Ta piosenka jest prezentem, jaki Edyta i Łukasz podarowali sobie nawzajem z okazji 25-lecia swojego małżeństwa. To również, jak często podkreślają w wywiadach, ich muzyczny hołd dla miłości, która potrafi przetrwać wszystko, wszystkiego najlepszego.
1: Reklama. Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
2: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
1: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
2: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
3: Dzień dziecka! Nie! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
4: To była autopromocja.
0: Juliusz, Fryderyk i Augustyn dzisiaj przyjmują życzenia najlepsze od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dla was Eros Ramazzotti. 12 po 14.

0: jak w gaju.
1: Z plątanem gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDN piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDN.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: W maju kwitną konwalie, piwonie, czerwone maki, niezapominajki, jaśmin. W ogródkach domów kwitną tulipany i narcyzy. Z drzew parkowych zaczynają kwitnąć klony i kasztanowce. Te zmiany i kolory widać i czuć. W maju łąki zmieniają swoje kolory. Z przewodników po lasach i łąkach dowiadujemy się, gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski, to na łąkach dominuje kolor żółty. Na polach zielenią się oziminy, rzuci się rzepak i wschodzą buraki. W zbożach zaczyna kwitnąć rumianek i kwiaty powoju. A z piosenki dowiadujemy się, że pachnie cała Saska Kępa. Autorką tego tekstu jest Agnieszka Osiecka. Jak pachnie Saska Kępa, wiedziała najlepiej. Mieszkała tu w jednej z kamienic przez całe życie. Na kamienicy znajduje się tablica pamiątkowa ze słowami piosenki "To był maj, pachniała Saska Kępa". A piosenka jest laureatką wielu plebiscytów. Między innymi zajęła pierwsze miejsce na przebój 35-lecia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Także pierwsze w plebiscycie z okazji 80 lat Polskiego Radia. Drugie w plebiscycie miesięcznika Non-Stop. Trzy trzecie miejsca na liście 66 niezapomnianych piosenek. Maryla Rodowicz, Małgosia.

0: w gaju.
1: Z plątanem gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDM piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDM.

0: Over the Moon, 24 minuty po godzinie 14, o 14.30 wiadomości, przed godziną 15 informacje dla kierowców. A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem z gościnnym udziałem Marii Napieralskiej. Duch.
1: Nie martw się.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach.

0: razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Do ZOO w sobotę.
1: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znany z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczny Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
3: Po reklamie.
4: Po latach petycji, próśb i rozmów z politykami naukowcy wyszli na ulicę. Badacze, doktoranci i studenci z całej Polski protestują przed Sejmem. Ich główne hasła to stop głodzeniu polskiej nauki i 3% PKB to 100% dla Polski. Manifestujący chcą zwiększenia finansowania nauki.
5: 3% dla nauki,
6: 100% dla Polski.
5: 3% dla nauki,
7: 100% dla Polski.
5: Przez lata ludzie mówili, że naukowcy nie będą protestować. Czy naukowcy potrafią protestować? Mamy dość. Dość tego, jak nauka jest traktowana. Dość tego, że w Polsce nauka jest de facto niszczona przez marne finansowanie. Pora, żebyśmy jednym głosem polskiej nauki powiedzieli: stop niszczeniu nauki! Stop niszczeniu nauki! Stop niszczeniu nauki!
4: Ministerstwo Nauki twierdzi, że choć rozumie i popiera postulaty naukowców, to nie da się ich zrealizować. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnia, że ma plan zakładający przeznaczenie 2% PKB na naukę, jednak potrwa on 5 lat.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło dzisiaj w gminie Ryglice. Około 9.30 w miejscowości Uniszowa doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy. Jak przekazał oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik, mimo podjętych działań ratunkowych kobieta podniosła śmierć na miejscu.
9: Dziś około godziny 9.40 w miejscowości Uniszowa doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem osobowym w wieku około 90 lat na ten moment z niewyjaśnionych przyczyn potrącił prowadzącą rower około 80-letnią kobietę. Na miejsce zostało skierowane pogotowie ratunkowe wraz z lotniczym pogotowiem ratunkowym. Kobiecie udzielono pierwszej pomocy i mimo udzielonej jej pomocy jej życia nie udało się uratować.
4: W akcji brał udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Wiadomości ważne dla kierowców.
4: Przebudowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza wejdzie w kolejny etap. Od 1 czerwca zamknięty zostanie odcinek od ronda w Podrzeczu do ronda w Brzeznej. Równocześnie kontynuowane będą prace na zamkniętym od kwietnia odcinku od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu. Kierowcy będą musieli wybierać kolejne objazdy, mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
11: Chcemy te prace wykonywać przy całkowitym zamknięciu tego odcinku. Będą oczywiście objazdy wyznaczone. Zawsze przy takiej inwestycji mamy dylemat, czy długo i być może jakoś w większym komforcie, czy szybko, ale przy całkowitym zamknięciu. Tutaj też widzimy, że będą dosyć głębokie wykopy. W związku z powyższym chcemy to wykonywać przy całkowitym zamknięciu.
4: Jak objeżdżać zamknięty odcinek, o tym piszemy na rdn.pl, a cała inwestycja ma zostać zakończona w marcu przyszłego roku.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Dostarczanie wody do gmin graniczących z Nowym Sączem przynosi ogromne straty spółce Sądeckie Wodociągi, mówi prezydent Ludomir Hanzel. W związku z tym władze Nowego Sącza chcą, by mieszkańcy okolicznych gmin płacili więcej za wodę niż mieszkańcy miasta. Jednolita obecna taryfa jest według prezydenta Ludomira Hanzla niesprawiedliwa, bo koszty utrzymania pozostałych udziałowców mają obciążać mieszkańców miasta.
3: Strata skumulowana od 1 grudnia 2022 roku do 25 roku do 30 listopada w gminach wyniosła 21 milionów złotych. W tym samym czasie sądeckie wodociągi zapłaciły do budżetu tych okalających nas gmin ponad 18 milionów podatku od nieruchomości.
4: Przykładowo strata w gminie Nawojowa, która jest jednym z udziałowców spółki Sądeckie Wodociągi, miała w tym czasie wynieść ponad 5 milionów złotych. Sprawą zajmiemy się dzisiaj w Pulsie Regionu. Startujemy o 15.30.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Tęgo Boże, teraz tutaj rozpadało się i to dość intensywnie popadało. Dużo pogodnego nieba teraz jest w Iwkowej, w Melsztynie, w Zakliczynie i w Ciężkowicach się przejaśnia. Pogodne niebo także w Nowym Sączu i w Tarnowie podobnie wyglądają Ryglice, Lubcza i Latoszyn, ale w tych miejscach także delikatnie pokropiło. Na termometrach 24-25 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: I nadal obowiązują ostrzeżenia w godzinach popołudniowych przed silnymi porywami wiatru do 70 km na godzinę. Jutro już nie powinno padać, na termometrach będzie 18 stopni, w piątek 20, w sobotę 22 i podobnie w niedzielę, przy czym w sobotę może jeszcze popadać. W niedzielę pogodnie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Na zegarach 14:36.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mniam! Prawdziwy smak natury.
6: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
3: Służby interweniowały w Klinice Zdroju na ulicy Sądeckiej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwuletnie dziecko zostało zabrane do szpitala. Poza tym dzień na drogach w regionie sądeckim mija spokojnie. Teraz jednak sprzymierzeńcem nie jest pogoda. Mocny wiatr sprawił, że strażacy wyjeżdżali do połamanych drzew czy konarów, blokujących przejazd lokalnymi drogami. Zachowajcie czujność, szczególnie na drogach prowadzących przez zalesione tereny. Dodatkowo meteorolodzy prognozują burzę, a taka aura nie sprzyja spokojnej jeździe. W razie nawałnicy warto zwolnić, a nawet zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i przeczekać ulewę. Teraz kierowcy muszą liczyć się też z utrudnieniami na wylotówkach, m.in. z Nowego Sącza. Korki tworzą się na ulicy Węgierskiej, Nawojowskiej, Lwowskiej, Barskiej, Tarnowskiej, Krakowskiej, a także na obwodnicy północnej miasta i drodze krajowej 75 w Wielopolu i w Wielogłowach. Pamiętajcie, że obwodnica zachodnia Nowego Sącza zamknięta jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu. Remontowe utrudnienia czekają na Was też w centrum Nowego Sącza. Cały czas mamy zwężenie na Alei Jagiellońskiej, gdzie wodociągi wymieniają starą sieć. Zajrzyjmy teraz do Limanowej. Tu coraz więcej aut mamy na ulicy Jana Pawła II, Marka i Matki Boskiej Bolesnej, ale też na ulicy Piłsudskiego. Duży ruch także na Witosa i Tarnowskiej. W Gorlicach warto ominąć Parkową, Kościuszki, Węgierską, Sienkiewicza, Mickiewicza i Legionów. Biecka korkuje się na dojeździe do skrzyżowania z ulicami Skrzyński i Zakole. A teraz wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Tutaj także spory ruch, ruch wzmożony przede wszystkim na ulicy Narutowicza i Krakowskiej, chociaż jeszcze nie ma tragedii. Można powiedzieć, że w miarę jeszcze jest płynnie. Na ulicy Lwowskiej też ruch wzmożony w kierunku Orkana, ale bywało gorzej. Na ulicy Starodąbrowskiej przebywa aut w kierunku ulicy Słonecznej, Sitki, Słowackiego. Tutaj ruch umiarkowany, płynnie się odbywa. Szujskiego, Mościckiego ruch nieco większy. Najwięcej samochodów teraz na Alei Kwiatkowskiego, niestety. Na ulicy Krakowskiej tylko przy Warsztatowej, przy Koszyckiej i Czerwonej jest więcej pojazdów, a tak to w miarę płynnie powinniśmy przejechać. Płynnie, no i w miarę bezpiecznie. A czy bezpiecznie upływa dzień na drogach w regionie tarnowskim? Bocheńscy policjanci odnotowali jedną kolizję, w Brzesku spokojnie, Dębica jedna kolizja drogowa, dąbrowscy funkcjonariusze także odnotowali jedną stuczkę, a tarnowscy policjanci wzywani byli do wypadku. Okazało się, że to był wypadek tragiczny w gminie Ryglice. Około godziny 9.30, o tym informowaliśmy w wiadomościach, w miejscowości Uniszowa doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy. Mimo podjętych działań ratunkowych kobieta poniosła śmierć na miejscu. No i jeszcze zablokowana droga. Droga numer 75, Nowy Sącz, Brzesko w obu kierunkach. Tutaj w wyniku gwałtownej burzy doszło do oberwania konarów i dużych gałęzi drzew, które spadły na elementy sieci energoelektrycznej. Kierowcom życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
3: Jest dokładnie 15 minut do 15.

Jeszcze wiadomość od naszych słuchaczy dla zmotoryzowanych na ulicy Mościckiego. Teraz utrudnienia, bo doszło tam prawdopodobnie do kolizji stuczka samochodów, więc jeżeli macie możliwość omijać, teraz należy ulicę Mościckiego. Doszło do tego zdarzenia dosłownie kilka minut temu. Wiadomość od naszego słuchacza. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Zakopower. Bóg wie gdzie.

0: Bóg wie gdzie i Zakopane w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O 15.30 zapraszam do słuchania Pulsu Regionu, to informacyjne podsumowanie dnia. O czym dzisiaj? Akcja Trzeci Most. Jest Trzeci Most blisko, Trzeci Most na Dunajcu. Przetarg na Trzeci Most. O tym będziemy dzisiaj mówić w magazynie informacyjnym. Ponadto rodziny zastępcze zostaną docenione podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Nowy Sącz i wodociągi, kontrowersje wokół taryfy, czy ościenne gminy będą płacić więcej? Będą to sprawdzać dzisiaj nasi reporterzy. Poza tym poznaliśmy laureatów konkursu Patrzę. Młodzi ludzie przygotowali fotoreportaże i zawierali w nich osobiste refleksje. A po godzinie 16 rozmawiać będziemy z księdzem doktorem Grzegorzem Piekarzem, dyrygentem chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses, który obchodzi w tym roku 45-lecia i z tej okazji szykuje niespodzianki i te niespodzianki będziemy dzisiaj odkrywać w magazynie informacyjnym. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, naprawdę warto.
1: Reklama. Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883. Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Już 30 i 31 maja Pilsno zaprasza na wyjątkowy weekend w ramach wydarzenia Fundusze Europejskie Wokół Nas Wielki Finał. Sobota to muzyczne emocje i wielkie sceniczne show. O 17.40 wystąpi Roxy, jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie pojawi się także Kevin Easton, znany z programu Europa da się lubić. Wieczór zakończy koncert zespołu Acoustic Freaks, pełen rockowej energii i wyjątkowego klimatu. Niedziela to rodzinne święto pełne atrakcji, mini wioska językowa, dmuchańce, kreatywne warsztaty dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy, europejskie smakołyki, animacje oraz wielkie piana party. Wszystkie atrakcje i koncerty są bezpłatne. Pilsno, 30 i 31 maja. Nie może was zabraknąć. Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Czarni i biali. Afrykańskie brzmienia, bęben, taniec. Chyba każdy z nas lubi dobrą muzykę, chociaż gusta oczywiście mamy różne. W każdym razie miło jest odprężyć się w rytm ulubionych dźwięków. Czy zauważyliście, że Afrykańczycy odbierają muzykę całym ciałem? Byłem niedawno na pewnej konferencji. Podczas wieczornych posiłków grano naprawdę dobrą muzykę. Biali uczestnicy siedzieli, wystukując rytm nogą, kiwając głową, niekiedy klaszcząc, podczas gdy czarni po prostu ją chłonęli, tańczyli, oddychając jej rytmem. Powiedziałem później jednemu z nich, że chciałbym oglądać ich na scenie. Widok zapierał dech w piersiach. Jedną z największych krzywd, które ludzkość wyrządza samej sobie, jest dyskryminowanie innych z powodu odmiennego koloru skóry. Do uzasadnienia rasizmu używano także religii. Jezus urodził się jako Żyd, członek jednego z najbardziej prześladowanych narodów w historii świata. Tak się zastanawiam, co to mówi o Bożym podejściu do problemu dyskryminacji i prześladowań.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: 14 621 72 35.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
0: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest prawie 17 minut po godzinie 15.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: W Nowym Sączu coraz bardziej korkują się wylotówki. Omijajcie więc ulicę Węgierską, Nawojowską, Lwowską czy Tarnowską. Uciążliwe są też skrzyżowania.

0: Parskiej, Witosa i Pieczkowskiego, gdzie stoją sznur samochodów stoi. Podobnie wygląda sytuacja na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Zatłoczona jest obwodnica północna miasta i droga krajowa 75 w Wielopolu i Wielogłowach. Pamiętajcie, że obwodnica zachodnia Nowego Sącza zamknięta jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łączną w Chełmcu do skrzyżowania w rejonie składu budowlanego w Podrzeczu. Remontowe utrudnienia czekają na Was w centrum Nowego Sącza. Cały czas mamy zwężenie na ulicy Jagiellońskiej, gdzie wodociągi wymieniają starą sieć. Jedziecie wolniej też przez Limanową. Korki są już w centrum na ulicach i ulicy Jana Pawła, Marka, Matki Boskiej Bolesnej, ale też na ulicach Żwirki i Wigury czy Zygmunta Augusta. Spory ruch na ulicach Witosa, Tarnowskiej, Krakowskiej, a także na ulicy Piłsudskiego. W Gorlicach warto ominąć Parkową, Kościuszki, Węgierską, Sienkiewicza, Mickiewicza i Legionów. Biecka korkuje się na dojeździe do skrzyżowania z ulicami Skrzyżki, Skrzyński i Zakole. A w Tarnowie najwięcej samochodów jest w tej chwili na ulicy Narutowicza, ale nie ma tragedii. Więcej jest samochodów w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę jest w miarę płynnie. Na Lwowskiej do Orkana ruch wzmożony, a na Krakowskiej przy Warsztatowej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: 21,5 minuty po godzinie 15:00.

Zanim zaproszę Państwa do słuchania popołudniowego magazynu informacyjnego Pulsu Regionu, zaglądam na karty kalendarza muzycznego. 27 maja w 1956 roku urodził się Paweł Markowski, perkusista zespołów Manam, Złotego Manamu i Ex Manamu. Manam i cykady na cykladach.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
3: Leży dzień dziecka! Maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.
6: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
7: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
6: Interwencje.
8: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
6: Opinie.
9: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
6: Fakty.
10: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
11: Za kilka lat skończą się korki na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Dziś został wybrany wykonawca nowej drogi i mostu na Dunajcu. Kierowcy czekają na tę inwestycję.
12: Myślę, że w największych metropoliach w Polsce nie ma takich korków jak tutaj na Węgierskiej.
13: No lepiej się tu nie wybierać o takie.
14: Nie, ja wcześniej jadę zawsze rano i uciekam, żeby jeszcze zdążyć wyjechać stąd.
11: Rodziny zastępcze zostaną docenione podczas powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów.
15: Taka forma imprezy to pokazanie, jak ważna jest ta instytucja rodziny. Pokazanie, że wśród nas są osoby, które mają gorące serca.
11: Konfliktu w spółce Sądeckie Wodociągi, ciąg dalszy. Miasto Nowy Sącz chce zróżnicować taryfy za wodę, a okoliczne samorządy chcą pozostać przy jednej kwocie.
16: Nowy Sącz nie powinien finansować kosztów w gminach nas otaczających.
17: Z pewnością nie będzie tak, żeby gminy sądeckie stały się łupem.
11: Młodzi ludzie przygotowali fotoreportaże i zawarli w nich osobiste refleksje.
18: Te miejsca bliskie są nam tak naprawdę często dalekie. Można za rogiem znaleźć takie miejsca, gdzie możemy znajdywać różne ciekawe rzeczy.
11: Po godzinie 16 rozmowa z księdzem doktorem Grzegorzem Piekarzem, dyrygentem chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses, który obchodzi w tym roku 45-lecie i z tej okazji szykuje niespodzianki. Środa, 27 dzień maja 2026 roku. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam do 17 w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży Omoda.jq. Omoda.jq. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda.jq Auto Complex. Wielogłowy 188.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
5: Radiowe kino plenerowe.
7: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.
8: Został wybrany wykonawca jednej z najważniejszych inwestycji drogowych na Sądecczyźnie. Jak już informowaliśmy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg na budowę trzeciego mostu na Dunajcu wraz z nową drogą. Dzięki temu kierowcy szybciej przejadą od ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu do obwodnicy zachodniej miasta. Będzie to możliwe już za około 3 lata. Więcej o inwestycji wie Maria Mołka.
9: Wykonawca trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu został wybrany, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Dobra informacja dla mieszkańców Sądecczyzny i nie tylko Sądecczyzny, ale wszystkich tych, którzy podróżują w tej części naszego województwa, nie tylko jeżeli chodzi o samochody osobowe, ale również ruch tranzytowy. Bardzo ważna informacja, rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy na realizację tego przedsięwzięcia dokonany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zbadał 19 ofert, które zostały złożone na budowę mostu w Nowym Sączu.
9: Najkorzystniejszą propozycję według urzędników przedstawiło konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy. Oferta, jaką złożyli, opiewa na blisko 180 milionów złotych. Na wykonanie wszystkich robót wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. To oznacza, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa droga z mostem powinny być gotowe do 2029 roku. Sądeczanie nie mogą się doczekać realizacji tej inwestycji.
11: Uważam, że im więcej mostów, tym lepiej. Węgierska jest tak zakorkowana, że ten szczyt to się rozciąga na południe co najmniej.
12: To jest katastrofa, tragedia po prostu i porażka. Myślę, że w największych metropoliach w Polsce nie ma takich korków jak tutaj na węgierskiej.
13: Szczytowe godziny to jest szkoda gadać.
14: To lepiej się tu nie wybierać o takiej
13: porze. Nie, ja wcześniej jadę zawsze rano i uciekam, żeby jeszcze zdążyć wyjechać stąd, bo tak to nie ma sensu. To jest tragedia.
15: To jest niezbędne w ogóle, żeby była jakaś droga objazdowa, bo tu ludzie stoją, pół życia spędzą w korkach.
9: Dodajmy, że w ramach inwestycji planowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie powstaną nie tylko most i nowa droga, ale też nowe rondo i skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe. Teraz pozostaje tylko kwestia podpisania umowy z wybranym wykonawcą, zaznacza marszałek.
10: biorąc pod uwagę województwo. To jest jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie tej kadencji. Chcielibyśmy, aby umowa została podpisana z wykonawcą wakacje 2026 roku. To spowoduje, że w pierwszym półroczu 2029 roku ta inwestycja zostanie oddana kierowcom oraz mieszkańcom ziemi sądeckiej. Liczymy na to, że wykonawca sprawnie przeprowadzi proces inwestycyjny.
9: Dodajmy, że do kosztów całej inwestycji trzeba doliczyć też koszt wykupu gruntów potrzebnych pod nową drogę i most. W sumie całość szacowana jest na około 320 milionów złotych.
8: W oczekiwaniu na nowy most i nową drogę sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się ulicą Węgierską w Nowym Sączu, no i nie tylko tą ulicą.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
8: Ale zaczniemy od właśnie Węgierskiej, tutaj ciasno w stronę Starego Sącza. Biegonice, Biegonicka, tutaj ruch jest wzmożony, no i kierowcy narzekają. Na Królowej Jadwigi tutaj także spory ruch, na Piłsudskiego, Beliny, Prażmowskiego ruch wzmożony. Podobnie wygląda ulica Lwowska, sporo samochodów. Lwowska, Barskie ruch większy, na Kilińskiego także sporo samochodów. Na ulicy Tarnowskiej także ruch jest wzmożony w Nowym Sączu. W Tarnowie najwięcej samochodów teraz na Narutowicza i niestety w jedną i w drugą stronę ciasną. Ale ciaśniej wydaje się jednak jadąc od ulicy Krakowskiej do Tuchowskiej, w drugą stronę ruch nieco mniejszy. Na Lwowskiej utrzymuje się duży ruch w kierunku ulicy Orkana, bardzo dużo samochodów, no kolejka długa, niemalże od Starodąbrowskiej bardzo wolno poruszają się pojazdy. Słoneczna, Sitki, Słowackiego, no tutaj jest spokojnie, na Jana Pawła również. Nowodąbrowska w miarę spokojnie, bez większych problemów. Na Mościckiego, Szujskiego ruch umiarkowany, więcej samochodów. Na Alei Kwiatkowskiego, Krakowska ruch większy w stronę Krakowa. Teraz zaglądamy do Gorlic, tutaj Legionów i Kościuszki są mocno zatłoczone, z kolei w Brzesku to z kolei Głowackiego i Kościuszki, w Bochni najwięcej samochodów na Kraszewskiego i również na ulicy Kościuszki, a w Limanowej na Piłsudskiego. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
8: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zegarach dobrze nastawia.

0: Brakuje rodzin zastępczych, a liczba dzieci potrzebujących opieki stale rośnie. Problem jest widoczny także w regionie tarnowskim. Materiał Tomasza Graczewskiego.
1: O konieczności większego wsparcia ze strony państwa mówiła na antenie RDN Małopolska poseł PiS Anna Pieczarka, która objęła honorowym patronatem Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów.
2: Ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ obecnie Sejm, zwłaszcza Ministerstwo Rodziny, nie zajmuje się żadnymi regulacjami w tym temacie. Natomiast uważam, że jeżeli tym rodzinom zastępczym dalibyśmy dodatkowe czynniki, powiem najprościej, takie zachęcające, to być może tych rodzin zastępczych byłoby więcej. A to jest bardzo ważne, żeby tych rodzin było dużo w naszym otoczeniu, ponieważ tych dzieci, które zostają bez opieki rodziców biologicznych, nie jest mniej, tylko jest coraz więcej. Te dzieci często są po dużych przejściach, po traumach u swoich rodziców biologicznych. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trafiły do dobrych rodzin zastępczych, ale żeby tych rodzin było więcej, musi być zachęta. Musi być też zachęta od państwa.
1: Jak zaznaczała parlamentarzystka, dzieci trafiające do pieczy zastępczej często mają za sobą trudne doświadczenia i traumy, dlatego potrzebują stabilnego oraz bezpiecznego domu. Od 1 czerwca wzrosną świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 1002 do 1075 zł miesięcznie. Z kolei w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i w rodzinnych domach dziecka kwota wzrośnie z 1517 do 1628 zł. Podwyżki wprowadza obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 25 marca tego roku. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które trafiły do pieczy zastępczej, przysługuje dodatek. Zgodnie z obwieszczeniem od 1 czerwca jego kwota wyniesie nie mniej niż 328 zł miesięcznie. W całej Polsce w rodzinach zastępczych i domach dziecka przebywa obecnie ponad 77 tysięcy dzieci. W samym powiecie tarnowskim funkcjonują 103 rodziny zastępcze, 57 spokrewnionych, 35 niezawodowych, 8 zawodowych oraz 3 pełniące rolę pogotowia rodzinnego. Pod opieką tych rodzin znajduje się 147 dzieci. W regionie tarnowskim wszystkimi formalnościami, kwalifikacjami i procesem wsparcia zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Urszulańskiej. Rodziny zastępcze zostaną docenione podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Wydarzenie ma być nie tylko formą podziękowania dla osób zaangażowanych w pieczę zastępczą, ale także zachętą do podjęcia się tej roli. Jak mówił w programie Słowo za Słowo wójt Grzegorz Kozioł, problem niewystarczającej liczby rodzin zastępczych dotyczy całego kraju i gmina Tarnów nie jest w tym przypadku wyjątkiem.
3: Problem rodzin zastępczych oczywiście jest. My jako gmina Tarnów staramy się po prostu wspierać instytucje, które dają opiekę, więc przede wszystkim PCPR Tarnowski i przez nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspieramy rodziny, osoby w potrzebie. Taka forma imprezy to pokazanie, jak ważna jest ta instytucja rodziny, pokazanie, że wśród nas są osoby, które mają gorące serca, które potrafią swoje serce, swoją miłość przekazać dla dzieci nieurodzonych przez siebie. Chcemy im za to podziękować i wskazać, że warto naśladować takie postawy.
1: Na scenie pojawią się m.in. Kordian oraz Roxy Węgiel. Impreza odbędzie się w sobotę w Koszycach Małych. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 14. Koncert Kordiana rozpocznie się o 18.30, natomiast Roxy Węgiel wystąpi około godziny 20. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.
0: Za chwilę nowy sąd i taryfy za wodę.

0: zmiany przyszłej taryfy za wodę coraz bardziej dzielą udziałowców spółki Sądeckie Wodociągi. Miasto Nowy Sącz chce, by ościenne gminy płaciły więcej, a te buntują się w kwestii takiego rozwiązania. Sama taryfa czeka na ustalenie już od półtora roku. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
1: Między udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi coraz bardziej iskrzy. Kością niezgody są m.in. plany zmian opłat za wodę i ścieki w gminach ościennych. Aktualne władze spółki oraz Nowego Sącza chcą, by mieszkańcy spoza miasta płacili więcej od mieszkańców stolicy naszego regionu. Sprzeciwiają się temu włodarze gmin Korzenna, Nowojowa i Stary Sącz. Na razie wodociągi nie przeforsowały nowej taryfy, a wnioski o zmianę są odrzucane przez Wody Polskie. Według prezydenta Nowego Sącza Ludomira Hanzla mieszkańcy miasta nie mogą dłużej utrzymywać innych gmin, które również są w spółce, a co ma powodować obecna jednolita taryfa.
2: Pracujemy nad taką taryfą, która będzie po prostu sprawiedliwa. Mieszkańcy Nowego Sącza powinni pokrywać swoje koszty, a mieszkańcy gmin nas okalających powinni pokrywać swoje koszty. W ten sposób powinno się to rozwiązywać centrami kosztowo-przychodowymi. Wtedy jest to jasne, przejrzyste i sprawiedliwe.
1: Według Ludomira Hanzla chodzi o ogromne straty finansowe, jakie pozostali udziałowcy, czyli gminy, przysparzają spółce w związku z kosztami utrzymania sieci i nie tylko.
2: Strata skumulowana od 1 grudnia 2022 roku do 25 roku do 30 listopada w gminach wyniosła 21 milionów złotych. W tym samym czasie Sądeckie Wodociągi zapłaciły do budżetu tych okalających nas gmin ponad 18 milionów podatku od nieruchomości.
1: Wójt gminy Nowojowa Stanisław Kiełbasa mówi, że w proponowanej nowej taryfie opłaty wzrosną prawie trzykrotnie, co jest nieakceptowalne dla mieszkańców. Włodarz przypomniał, że ościenne gminy zostały udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi, co było konieczne do uzyskania ogromnych dotacji unijnych na rozbudowę sieci.
3: Kiedy byliśmy potrzebni po to, żeby Nowy Sącz mógł pozyskać duże środki, to wtedy zaproszono nas do spółki i podjęto uchwałę o tym, że będzie jednakowa taryfa. Natomiast teraz, kiedy obecny pan prezydent odzyskał władztwo nad spółką, to uważa, że tak nie powinno być. Z pewnością nie będzie tak, jak sobie niektórzy marzą, żeby gminy nowosądeckie stały się łupem. Wykorzystamy wszelkie środki możliwe, by ta taryfa była taryfą obiektywną.
1: Wójt Stanisław Kiełbasa przypomina, że podczas budowy nowych sieci w gminach infrastruktura została wniesiona aportem do spółki Sądeckie Wodociągi. Jak dodał, kilkanaście lat temu podczas dużych inwestycji w kilku gminach również Nowy Sącz miał swoje korzyści z tej inwestycji.
3: Pieniądze były dedykowane do poszczególnych gmin. U nas była sytuacja taka, że projekt na Bączu Koninnej i część Nowojowej nie był jeszcze skończony, a trzeba było środki wykorzystać, w związku z czym podjęto uchwałę spółce, a także stosownym porozumieniem to zasankcjonowano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, że środki z Bączej Koniny przejdą do Poręby.
4: Czyli na miasto.
3: Na miasto. I dzięki temu Poręba została zrobiona.
1: Prezes Sądeckich Wodociągów Jerzy Szczecina odpowiada, że to tylko jeden przykład, gdzie i tak połowa kosztów pochodziła z dotacji, jakie uzyskała gmina, ale druga połowa była z kredytów i obligacji spółki. Jerzy Szczecina dodaje, że samej gminie Nowojowa spółka z tytułu podatku od nieruchomości zapłaciła w przeciągu 3 lat prawie 3 600 000 zł, mając stratę 5 200 000 zł. Jak twierdzi wójt Stanisław Kiełbasa, przedstawione straty w gminie Nowojowa to wina samej spółki, bo ta nie chce inwestować w kolejne przyłącza, co dałoby jej zyski. Jerzy Szczecina odpiera również te zarzuty. Jak mówi, nie jest to opłacalne chociażby ze względu na niską gęstość zaludnienia w danym samorządzie.
5: Jeżeli my w tej chwili mamy mało przyłączy na kilometr, a już centrum jest zabudowane wodociągami, to jeżeli my będziemy budować dodatkowe sieci z mniejszą ilością potencjalnych odbiorców, to będziemy jeszcze większe straty generować.
1: Pozostaje wrażenie, że zarówno większościowy udziałowiec, czyli miasto Nowy Sącz, a z drugiej strony większość gmin pozostają przy swoich twardych stanowiskach. Miasto chce wywalczyć mniejsze opłaty dla swoich mieszkańców, a ościenne gminy nie chcą podwyżek dla swoich. Faktem jest, że czas leci, a na razie kolejna już proponowana taryfa nie została zatwierdzona przez Wody Polskie.
0: Tyle o tej porze, Łukasz Raczkowski. Za chwilę wiadomości o 16.
6: Reklama.
7: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
8: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
8: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
4: Ona dobre, zapomnieć chce o tobie, jak ty o mnie.
8: Startujemy o 14. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
7: Po reklamie.
6: Będzie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna.
9: Niegospodarność, przekroczenie uprawnień, działanie na szkodę organu stanowiącego, rażące łamanie prawa.
6: A w Koszycach Wielkich ma powstać największy w gminie żłobek.
10: Żłobek będzie takim typowym przykładem inwestycyjnego rozmachu gminy Tarnów.
6: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak nietypowa akcja sądeckich strażaków przy Sietnicy. Dziś po południu ratownicy zostali wezwani w związku z tym, że kurier zatrzasnął się w samochodzie. Mężczyźnie nic się nie stało, nie był poszkodowany, nie mógł jednak wyjść z pojazdu. Strażacy po przyjeździe na miejsce otworzyli drzwi auta. Ponadto druhowie usuwają teraz drzewo, które jest niebezpiecznie pochylone nad drogą gminną w Paszynie. Będzie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Mszana Dolna. Decyzja radnych powoduje, że waży się również ich polityczna przyszłość. To pokłosie konfliktu, który od wielu miesięcy toczy się między gospodarzem gminy a częścią radnych. Dotyczy to zarówno różnicy zdań w sprawie konkretnych inwestycji, jak też formy rządzenia. Uzasadnienie uchwały w sprawie referendum o odwołanie wójta przedstawił przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna Jan Chorągwicki. Co zarzuca się gospodarzowi?
9: Niegospodarność, przekroczenie uprawnień, działanie na szkodę organu stanowiącego, rażące łamanie prawa, paraliżowanie pracy rady poprzez zwoływanie sesji w trybie nadzwyczajnym, uporczywe forsowanie uchwał nie mających poparcia radnych, wchodzenie w kompetencje przewodniczącego rady. Notoryczne lekceważenie rady gminy poprzez wychodzenie w czasie sesji, opuszczenie obrad, wypowiedzi w mediach i udostępnianie obraźliwych filmików, kłamanie i manipulowanie opinią społeczną.
6: Wójt gminy Mszana Dolna Mirosław Cichosz nie zgadza się z zarzutami formowanymi przez radnych, ale jednocześnie zachęca mieszkańców do głosowania. Jakie jest dokładnie jego stanowisko w tej sprawie, dowiemy się już jutro. Mirosław Cichosz będzie gościem porannej rozmowy w RDN Nowy Sącz. Rozmowa kilka minut po godzinie 8:00.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
6: W Koszycach Wielkich ma powstać największy w gminie żłobek. Samorząd pozyskał już działkę pod budowę. Obecnie trwa projektowanie, a wkrótce ruszą konsultacje. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, plan zakłada budowę żłobka od zera i uruchomienie nowej inwestycji już w przyszłym roku.
10: Żłobek będzie takim typowym przykładem inwestycyjnego rozmachu gminy Tarnów i szybkości realizacji ważnego zadania. Pozyskaliśmy w Koszycach Wielkich grunt za darmo w darowiźnie o wartości prawie 1 300 000 zł. Na tym terenie będziemy budować żłobek. Jesteśmy już na etapie końcowym przygotowania projektu. Teraz będziemy go konsultowali z radnymi, z panem sołtysem, z mieszkańcami i mamy zamiar składać wniosek o dofinansowanie i żeby w przyszłym roku już ten żłobek ruszył.
6: A placówka ma być żłobkiem publicznym. Jak ocenia wójt, żłobek w Koszycach Wielkich miałby zapewnić opiekę dla około 50 maluchów.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Żeleśnikowej Wielkiej będzie gotowe w lipcu. Placówka prowadzona będzie przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej. Budowa centrum, które stoi w miejscu dawnego przedszkola, rozpoczęła się rok temu. Ma ono służyć aktywizacji osób starszych, ale nie tylko.
3: Codzienne spotkania seniorów, tak jak u nas działa na Wojowej Klub Seniora, to pewnie będzie działał Klub Seniora w Żereźnikowej. Tam będą spotkania integracyjne pomiędzy dziećmi, młodymi ludźmi, a seniorami. Tam będzie pracownia komputerowa, gdzie będą mogli uczyć się seniorzy obsługi. Tam będzie sala ćwiczeń, gdzie będą mogli takiej trochę kultury fizycznej zażywać.
6: Mówił w programie Słowo za Słowo wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa. Koszt inwestycji to 5 milionów złotych, a finansowanie w większości pochodzi z pieniędzy unijnych.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
6: I na koniec jeszcze awantura po alkoholu w gminie Radłów. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a jego znajomy został zatrzymany przez policję. To właśnie efekt awantury, do jakiej doszło podczas wspólnego spożywania alkoholu na jednej z posesji w Biskupicach Radłowskich. Zdarzenie miało miejsce wczoraj po południu. Jak przekazał oficer prasowy tarnowskiej policji Kamil Wójcik, w wyniku sprzeczki jeden z mężczyzn ranił drugiego niebezpiecznym narzędziem.
12: Na jednej z posesji miało dojść do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. Mężczyźni ci spożywali wspólnie alkohol, no i podczas tego spożywania alkoholu doszło pomiędzy nimi do sprzeczki. Jeden z mężczyzn został raniony w rękę, został przetransportowany do szpitala. Z uwagi na to, że mężczyźni byli pod silnym wpływem alkoholu, nie udało się na początku ustalić okoliczności. Na ten moment nadal wykonujemy czynności w związku z tym.
6: Obrażenia, jakich doznał poszkodowany, określane są jako niezagrażające życiu, a okoliczności zdarzenia w dalszym ciągu bada policja.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Od 22 do stopni w Ciężkowicach, do 27 w Bochni. Tak teraz pokazują termometry. W Nowym Sączu, w Tarnowie okolice 25 kreski i zrobiło się nam znowu słonecznie w regionie, chociaż są takie miejsca, gdzie jest więcej chmur. Na przykład nad mieszkańcami Tarnowa teraz jest więcej chmur, ale nie pada. Ale też cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, a także przed burzami i gradem do 18.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 6,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Dziecka! 31 maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
2: Gdy jesteś po 50, masz doświadczenie, które może stać się początkiem czegoś nowego. Projekt Doświadczenie w akcji, Srebrny Start dla osób 50+, zaprasza mieszkańców Tarnowa na bezpłatne szkolenia i warsztaty. Dowiedz się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, a także jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. A na zakończenie, bezpłatny wyjazd studyjny do Warszawy w programie m.in. NASK i Centrum Nauki Kopernik. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły i rekrutacja na stronie idea.tarnow.pl. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
3: Ósmoklasisto, wiosna to czas nowych początków. Zacznij swoją przyszłość w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W liceum ogólnokształcącym czekają na Ciebie klasy mundurowe OPW i OPM, pedagogiczne oraz nowość, licea z elementami weterynarii i sztucznej inteligencji. Technikum oferuje kierunki technik żywienia, logistyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, handlowiec, architektury krajobrazu oraz ochrony środowiska z elementami upraw bio. Kształcimy także w branżowej szkole pierwszego stopnia. Zapewniamy internat z wyżywieniem i dogodny dojazd. Dzień otwarty 27 marca. ZSLIT w Wojniczu. Tu Twoja przyszłość zaczyna się tej wiosny.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
6: Chłopięcy chór katedralny Pueri Cantores Tarnowienses obchodzi jubileusz 45-lecia. Założony w 1981 roku przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie przez księdza Andrzeja Zająca, chór ma już na swoim koncie 9 płyt. Teraz okrągłą rocznicę chce przypieczętować kolejną. Dyrygentem chóru od 2008 roku jest ksiądz dr Grzegorz Piekarz. Rozmawia z nim Jolanta Moździerz.
7: W naszym studiu gościmy dyrektora Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, księdza doktora Grzegorza Piekarza. Ksiądz jest także dyrygentem chłopięcego chóru katedralnego Pueri Cantores Tarnowienses, który został założony w Bazylice Katedralnej w Tarnowie w 1981 roku przez księdza Andrzeja Zająca. No i chór ma już w tym roku 45 lat. Kawał czasu, księże.
8: No, leci ten czas. Jak ksiądz profesor Andrzej Zając powiedział kilka lat temu, że 40 lat minęło jak jeden dzień, to nie jest prawda, bo nie jak jeden dzień. To jest masa czasu, masa pracy, tysiące godzin prób, nie tylko prób nad warsztatem muzycznym, ale kształtowanie przede wszystkim charakteru tych młodych ludzi, bo przede wszystkim jest to taka szkoła wychowania poprzez śpiew, tak bym to ujął, i poprzez liturgię, bo wiadomo, że próby wymagają pewnej dyscypliny, wymagają pewnego zaangażowania, pracowitości, sumienności, a z drugiej strony tym sprawdzianem tego, czy owoców tej pracy, są one weryfikowane w liturgii, kiedy ten chór śpiewa w liturgii, kiedy się przygotowuje chór do liturgii, pokazuje się im w ten sposób całą istotę liturgii, a więc

0: jak dożyjemy, jak Pan Bóg pozwoli, ale chcemy przez ten jubileusz przede wszystkim Panu Bogu podziękować za to całe dobro, które dzięki Jego łasce stało się naszym udziałem i poprzez naszą posługę udziałem także tych, którzy uczestniczą czy w liturgii, w katedrze, czy nawet w czasie koncertów, które wykonujemy, czy w Tarnowie, w kraju, czy za granicą.
1: Przypieczętowaniem tego jubileuszu jest nowa płyta, w zasadzie w przygotowaniu, jak rozumiem, już kolejna, bo chór na swoim koncie ma ich sporo.
0: Tak, to już 10. płyta Okupiającego Chóru Katedralnego. Chcemy właśnie, przygotowujemy ją na jubileusz, który będzie mieć miejsce 20 czerwca w Bazylice Katedralnej, uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem, ufamy, księdza biskupa Andrzeja Jerza, biskupa tarnowskiego. Potem będzie krótki koncert i mam nadzieję, że tą płytę uda się nam przygotować, na ten jubileusz przygotować. A płyta ta jest, myślę, taka szczególna, nie tyle ze względu na to, że będzie związana z jubileuszem, ale będzie związana z wydaniem utworów, które są dzisiaj nieznane, więc będzie to, że tak powiem, pierwsza edycja światowa, że tak powiem, można powiedzieć, premiera nagrania muzyki człowieka, który jest, tutaj się urodził w Tarnowie, tutaj wzrastał w Tarnowie, Józefa Władysława Krogulskiego, który został żył w latach, urodził się w 1815, a zmarł w 1842, a więc mając zaledwie 26 lat, był takim geniuszem, można powiedzieć, muzyki, jeśli na lat 26 już miał ponad 100 kompozycji, w tym ponad 10 mszy. I płyta będzie zawierała m.in. dwie msze, które są w ogóle nieznane. Chodzi tutaj o rekwiem, mszę żałobną Józefa Władysława Krogulskiego, którą napisał, jak miał 20 lat, i mszę pasterską, która jest oznaczona numerem 10 na jego partyturze. Te dzieła, żeśmy dzięki tutaj naszej pracy, zostały one wyciągnięte z archiwów Biblioteki Jagiellońskiej, wydane przez nas, więc ujrzały światło dzienne i zostały nie tylko wykonane przez nas, zresztą część wykonamy jednej mszy w czasie naszego koncertu jubileuszowego, ale także zostały nagrane na krążku CD, więc zostały niejako uwiecznione po to, żeby ta muzyka tarnowianina, który się tutaj urodził, tutaj wzrastał, potem oczywiście Józef Władysław Krogulski przeniósł się do Warszawy, żeby po prostu tarnowianie mogli tę muzykę poznać i przede wszystkim się szczycić, bo choćby jak słysząc różne opinie, recenzje, jak żeśmy dawali koncerty tych mszy, no to byli ludzie zachwyceni, jak piękne są te arie, niczym nie ustępujące największym mistrzom w historii muzyki klasycznej.
1: Jednak mam wrażenie, że Krogulski w Tarnowie nie jest tak dobrze znany, jak by się mogło wydawać, że powinien być, skoro tutaj był nazywany cudownym dzieckiem Tarnowa.
0: Tak, on jeszcze przed jubileuszem 200-lecia jego urodzin, który miał tutaj miejsce w 2015 roku, był bardzo mało znany, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że prawie nieznany. Dopiero ten jubileusz dał taki impuls do tego, żeby odkrywać te dzieła Józefa Władysława Krogulskiego. Ja przyznam się szczerze, że wtedy zostałem poproszony przez pana dyrektora Marcina Sobczyka, dyrektora Wydziału Kultury Miasta Tarnowa, o czy byśmy nie wykonali takiej mszy, nie znając w ogóle tego Krogulskiego, ponieważ plany już mieliśmy, harmonogram na rok do przodu. Powiedziałem wtedy, że nie damy rady, po drugie nie znam tego kompozytora, ale zacząłem się nim interesować, jak zacząłem poznawać te wszystkie dzieła, to po prostu zachwyciłem się, a nawet byłem zadziwiony, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że zaszokowany, dlaczego tak piękne rzeczy jeszcze nie ujrzały światła dziennego. I poprzednia nasza płyta to była msza 9 i msza 7, też wspaniałe msze, które żeśmy nagrali, i tym sposobem teraz ta nowa płyta, którą chcemy w czasie jubileuszu promować. Myślę, że w ten sposób pokazujemy, odkrywamy tego kompozytora, który w moim odczuciu jest najgenialniejszym w całej historii Tarnowa, najgenialniejszym tutaj muzykiem, jaki Tarnów zrodził. I myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz powiem, że mamy się czym chlubić, że mamy takie osobistości. Myślę, że Tarnowianie i nie tylko Tarnowianie powinni wiedzieć, że mają tutaj wielkich ludzi i z ich powodu po prostu być dumnym.
1: Jego utwory są zachwycające czy trudne w opracowaniu?
0: Kiedy śpiewaliśmy rekwiem w poprzedniego roku w Bazylice Mariackiej w Krakowie, tam trochę było fachowców i

0: muzyków z Krakowa. Między innymi podszedł do mnie dyrektor Filharmonii Krakowskiej, który był na tej mszy i skwitował to dwoma słowami. Piękne, ale bardzo trudne.
1: Czyli jednak trochę was to pracy musi kosztować.
0: To chyba najlepsza, że tak powiem, taka recenzja. Co jest warta ta muzyka?
1: Jak bardzo tutaj te przygotowania są intensywne do tego koncertu jubileuszowego?
0: Mamy oczywiście jeszcze wcześniej Boże Ciało, które musimy przygotować. Zaprosiłem już tutaj inne chóry tarnowskie, żeby z nami razem wystąpili, więc oczywiście Boże Ciało, tutaj liturgia to pierwszorzędna nasza sprawa, więc tutaj te przygotowania, bym powiedział, tak idą równolegle. Najpierw uroczystość Bożego Ciała, a oczywiście nie zapominamy, że 2 tygodnie później już jest jubileusz, no więc trzeba troszeczkę wcześniej o tym pomyśleć, no i tu trzeba pilnować takiej systematyki, no i pracy nad jakością, żeby rzeczywiście to piękno mogło wybrzmieć w liturgii, no i też w czasie koncertu, w czasie poza liturgią.
1: Kiedy fizycznie ta płyta zostanie wydana?
0: Płyta chcemy, żeby była gotowa na 20 czerwca, czyli na dzień naszego jubileuszu i wtedy chcemy ją pokazać tutaj w pierwszej kolejności tarnowianom.
1: Ile łącznie utworów na płycie?
0: Płyta zawiera 2 msze. To jest msza Rekwiem, która ma 9 części. Mogę się tutaj mylić, ale chyba 9 części. A msza pasterska ma 8 części, więc w sumie jest tam chyba 16 czy 17 tych części. W sumie muzyki jest tam ponad 70 minut.
1: A jak członkowie chłopięcego chóru katedralnego Porykantores Tarnowieńcy odbierają właśnie Krogulskiego i te utwory, które teraz na tę płytę będziecie...
0: Ja myślę, że chłopcy śpiewający w chórze mają świadomość pewnej historycznej chwili, więc no, historia dzieje się, można powiedzieć, na ich oczach, bo to dzięki tym małym chłopcom zaznaczmy tutaj, że to są chłopcy, którzy mają po 10, 11, 12 lat, ci najmłodsi, a więc jest to podstawówka 3., 4. klasa i oni dokonują rzeczy historycznych. To dzięki nim są odkrywane no, dzieła, które są nieznane przez dziesiątki czy setki nawet lat i dzięki nim ta muzyka po raz pierwszy ujrzy światło dzienne, więc no, myślę, że cieszą się taką, że dla tego miasta, nie tylko dla liturgii, ale dla tego miasta czynią coś ważnego, bo odkrywają no, skarby, które są. A z drugiej strony są też dumni, myślę, z tego powodu, że są tarnowianinami, czy jakby potom, można powiedzieć, potomkami no, takich artystów, jakim był Józef Władysław Krogulski.
1: Który tworząc te utwory był mniej więcej w ich wieku.
0: No Józef Władysław Krogulski, kiedy zaczął już koncertować i dawać koncerty publiczne, między innymi wykonał koncert Humla, to są koncerty, które wykonują dorośli wirtuozi. On wykonał ten koncert jak mając zaledwie 9 lat, o nim się dowiedziała Warszawa, dlatego już w wieku 10 lat dawał kilka koncertów w największych salach w Warszawie, no i stąd przeprowadził się do Warszawy, a pierwsze jego kompozycje w Lipsku zostały wydane, kiedy miał 10 lat, no więc to pokazuje też geniusz tego człowieka. No i tylko należy powiedzieć, że żal, że tak szybko zmarł, a tutaj może wspomnę, że przygotowało swoje największe dzieło oratorium Miserere na Wielki Piątek na chór solistów orkiestry, które też wykonaliśmy w tamtym roku z Filharmonią Krakowską tu w Tarnowskiej Katedrze. Zaraził się na gruźlicę, no i zmarł. Wtedy gruźlica była nieuleczalna, mając zaledwie 26 lat, no więc gdyby on miał tyle lat, co powiedzmy Mozart, który też nie miał za wiele lat, 39 lat, no to pewno, no cóż, taka była wola Boża, trzeba się z tym zgodzić. I cieszyć się tym, co mamy.
1: Księże, czego wam życzyć na ten okrągły 45. jubileusz powstania chóru katedralnego?
0: Myślę, że tak na gorąco, jak pani zadaje to pytanie, to chyba błogosławieństwo Bożego. Jak Boże błogosławieństwo jest, to myślę, że o inne rzeczy same się pojawią.
1: Zatem tego życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ale także dyrygent chłopięcego chóru katedralnego Puericantores Tarnowieńcy, ksiądz dr Grzegorz Piekarz był dziś naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: Rozmawiała Jolanta Moździerz. 25 minut po godzinie 16 ponownie wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Uspokoiło się teraz na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Tutaj płynnie jedziemy tą drogą w kierunku Starego Sącza. W miarę płynnie także dojeżdżamy do Nowego Sącza. Ale tutaj na Piłsudskiego ruch wzmożony. Więcej samochodów też na Beliny Prażmowskiego, na ulicy Lwowskiej. Ruch nieco większy na Pieczkowskiego, także ruch wzmożony. I Witosa Barska także teraz jest mocno obciążona. Także sporo samochodów jest na Nawojowskiej, na ulicy Kolejowej ruch wzmożony w Nowym Sączu. W Tarnowie jak wygląda sytuacja? No nadal duży ruch na Narutowicza, ale już nie tak duży jak jeszcze pół godziny temu. Ruch większy jest od ulicy Krakowskiej w stronę Tuchowskiej, w drugą stronę jest nieco lepiej. Na ulicy Lwowskiej wciąż duży ruch w kierunku Orkana. W drugą stronę płynnie dojeżdżamy do jednego ronda, do drugiego i później do ronda Hetmana Tarnowskiego, czyli ulica Mickiewicza. Tutaj spokojnie, na Alei Solidarności również ruch niewielki, Sitki Słowackiego jest płynnie. Teraz jeszcze Starodąbrowska, Nowodąbrowska, ruch niewielki. Błonie spokojna, elektryczna, spokojnie. Na Prymasa Wyszyńskiego także niewiele aut. No i uspokoiło się na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach do Czerwonych Klonów. Był tutaj większy ruch, teraz jest spokojnie. I niewiele samochodów teraz na Szujskiego i Mościckiego. Teraz jeszcze na Krakowską wyjedziemy. Tutaj tylko przy ulicy Narutowicza, Sikorskiego, no to rondo jest troszkę obciążone ze wszystkich stron. Ale Krakowska przy Warsztatowej płynnie, bez większych kłopotów przejeżdżamy Koszycką i Czerwoną i dalej jedziemy w stronę Krakowa. To spójrzmy jeszcze na lwowską stronę Rzeszowa. Tutaj też ruch umiarkowany, nieco więcej samochodów jest teraz w Ładnej. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję

0: bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: W miarę pogodnie, ale słońce coraz częściej chowa się za chmurami i uwaga, wciąż obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, punktowo nawet do 80 km na godzinę, lokalnie grad. Na termometrach teraz od 22 do 25 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Za chwilę w Pulsie Regionu wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Niedzielan.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
4: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
3: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
4: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
1: Po reklamie.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Sądeczanin Marcin Janusz nie będzie już grał w reprezentacji Polski w siatkówce. Wicemistrz olimpijski z Paryża postanowił zakończyć karierę w drużynie narodowej. Powodem są kłopoty zdrowotne dotyczące m.in. wątroby.
8: I to była główna decyzja, główny powód, który pchnął mnie do tej decyzji, że trzeba zrezygnować z reprezentacji, trzeba ten okres kilkumiesięczny, który jest między sezonami w klubie, poświęcić na to, żebym ja dalej mógł w tym klubie grać. Więc tak to wyglądało. No, decyzja była trudna, sporo czasu mi zajęło, żeby i się z tym pogodzić i przedstawić to publicznie, ale teraz jak już jestem po tym wszystkim, to cieszę się, że udało mi się to zrobić w miarę dobrze i kibice to zaakceptowali, ja też już się z tym wszystkim pogodziłem.
7: Rozgrywający dalej będzie grał w Asseco Resowi Rzeszów. W zakończonym niedawno sezonie ten zespół przegrał walkę o brązowy medal Ekstraklasy Siatkówki, czyli Plus Ligi. Przypomnijmy, że niedawno Marcin Janusz został patronem klasy Mistrzostwa Sportowego dotyczącej właśnie siatkówki w 4. Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Nowym Sączu. Teraz piłka nożna, rezerwy BrookBet Termaliki i Nieciecza ponownie zajęły pozycję lidera we wschodniej grupie małopolskiej 5. ligi. Słonie pokonały na wyjeździe Szreniawy Nowy Wiśnicz 5-0. Noach Mrozek skompletował hat-tricka, a na listę strzelców wpisali się też Tomasz Piotrowski i Szczepan Kogut. Na 4 kolejki przed końcem sezonu rezerwy BrookBet Termaliki zajmują pierwsze miejsce w tabeli, na drugim z taką samą liczbą punktów jest Wolania Wola Rzędzińska. Dziś wieczorem kolejne mecze ligowe. BrookBet Termalika 2 zmierzy się z klubem sportowym Nowa Jastrzębka Żukowice. Na boisko wyjdą też między innymi Tarnowia, która zmierzy się z Kolejarzem Stróże, czy też Dunajec Nowy Sącz, którego rywalem będzie Turbacz Mszana Dolna. Domowa porażka pierwszego zespołu i kolejna zdecydowana wygrana drużyny rezerw to bilans ostatnich występów piłkarek TS Iskry Tarnów. Drugoligowe zawodniczki podstawowej drużyny przegrały z liderem rozgrywek 0-2, a tą wygraną KS Myszków przypieczętował awans do pierwszej ligi. Na 3 kolejki przed końcem ligowych zmagań Tarnowianki zajmują 3. miejsce. Rezerwy Iskry grają w 4. lidze, gdzie odniosły wysokie zwycięstwo nad LKS-em Szaflary, a konkretnie 9-1 i to na wyjeździe. Dzięki temu rezerwy Iskry umocniły się na pierwszej pozycji w 4. lidze. W Starym Sączu będzie można poskakać na nartach. 5 i 6 czerwca w okolicy Stawów pojawi się mobilna skocznia w ramach Akademii Lotnika. Instruktorzy Polskiego Związku Narciarskiego pokażą podstawy skoków narciarskich. Zapisy dla dzieci i młodzieży już się rozpoczęły na stronie akademialotnika.pl. Również starsi będą mogli spróbować swoich sił bez wcześniejszych zapisów.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
0: Sportowe wiadomości przygotował i przedstawił Krzysztof Niedzielan, a za chwilę propozycje kulturalne przedstawi Ewa Biedroń. Na zegarach 16:39 i po minuty.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej w Kinie Marzenie dziś kolejne filmy i spotkania z twórcami. O 17:00 widzowie zobaczą film Brat. Po projekcji będzie spotkanie z reżyserem Maciejem Sobieszczańskim oraz odtwórcą głównej roli Filipem Wiłkomirskim. O 20:00 projekcja filmu Nie ma duchu w Mieszkaniu na Dobrej i spotkanie z autorem scenariusza Karolem Marczakiem. Wielkimi krokami zbliża się także filmowy rynek w ramach Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To będą 2 dni pełne warsztatów dla dzieci, strefy chillu, spotkań, a nawet silent disco. Wydarzenia zaplanowano na piątek i sobotę. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się dziś finał 6. konkursu literackiego Piękno Małopolski, słowem opisane. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opisać Małopolskę, jej krajobrazy, architekturę, twórczość ludową, obrzędy, zwyczaje, legendy, a także tradycje kulinarne regionu. W nadesłanych utworach nie zabrakło także refleksji nad ludźmi i miejscami, które współtworzą tożsamość naszej małej ojczyzny. 6. edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano 336 utworów autorstwa ponad 200 twórców piszących zarówno prozą, jak i poezją. Muzycznym gościem finałowego wieczoru będą Szpetni, tarnowski duet wokalisty Dawida Mika i pianisty Filipa Kota, poruszający się na pograniczu aktorskiej interpretacji piosenki, poezji śpiewanej i piosenki literackiej. Podczas finału odbędzie się również promocja almanachu, będącego pokłosiem 5. edycji konkursu literackiego, zawierającego wybrane utwory laureatów i uczestników poprzedniej odsłony wydarzenia. Finał konkursu rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny. Jutro w Małej Galerii w Nowym Sączu odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Haruhisa Camera Collective. Wystawa to spotkanie z fotografią, która wyłamuje się z cyfrowych schematów. To projekt łączący współczesną technologię z estetyką XIX wieku. Fotografie prezentowane na wystawie powstały przy użyciu aparatów zbudowanych przez japońskiego fotografa Haruhisa Terasakiego, urządzeń, które łączą niedoskonałość starych obiektywów z precyzją nowoczesnych matryc. Japoński fotograf wymyślił nowy sposób obrazowania. Pierwszy aparat stworzył dla siebie, a następnie skonstruował mniejsze modele aparatów i podarował je fotografom w kilku krajach. Wernisaż wystawy w Nowym Sączu rozpocznie się jutro o godzinie 18:00. Kordian oraz Roxy Węgiel wystąpią podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o 14:00 w Koszycach Małych. Koncerty gwiazd rozpoczną się o godzinie 18:30 występem Kordiana. Roxy pojawi się na scenie około godziny 20:00. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł zaznacza, że to wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale dla całych rodzin.
2: W jednej imprezie chcemy wskazać Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Pieczy Zastępczej. Dużo się będzie działo, będzie bardzo duży rozmach tej imprezy i to będzie dzień, w którym te wszystkie osoby będą mogły mieć coś dla siebie. Od godziny 14:00 do godziny 21:00. Zabawy, koncerty Kordiana, Roxy Węgiel. Będą również tam ciekawe osoby, które reprezentują świat kultury, sportu, muzyki, stylu, że będzie dla każdego coś dobrego.
1: Patronat medialny nad wydarzeniem objął radio RDN Małopolska. Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza najmłodszych wraz z całymi rodzinami na plenerowy Dzień Dziecka. Piknik odbędzie się w sobotę na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego Relax w Łowczówku. Od godziny 15:00 organizatorzy przewidują wiele atrakcji. W programie m.in. zabawy, warsztaty dla dzieci, konkursy, wesołe miasteczko, dmuchańce, kule wodne, miasteczko strażackie, występy artystyczne. Będzie także strefa gastronomiczna. Uczestnicy wezmą ponadto udział w zabawie strzel karniaka wójtowi. Między słupkami będzie wójt gminy Pleśna Józef Knapik. Patronat medialny sprawuje również radio RDN Małopolska. W sobotę na rynek w Czchowie zaproszone są dzieci z rodzicami. Okazją będzie zbliżający się Dzień Dziecka. Od godziny 18:30 na uczestników czekać będą różne atrakcje, fotobudka, animacje, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie. O 20:30 rozpocznie się kino, plenerowe radia RDN Małopolska. Zasiadając w wygodnych leżakach będzie można zobaczyć film Ronu Starka. Wstęp jest wolny. Film animowany, który zdobył wiele nagród, W głowie się nie mieści, będzie można zobaczyć w Tarnowie w ramach kina plenerowego radia RDN Małopolska. To opowieść o tym, jak radzić sobie z emocjami. Projekcję filmu z okazji Dnia Dziecka organizuje Rada Osiedla Jasna w Tarnowie. Kino plenerowe RDN Małopolska odbędzie się w niedzielę o 20:15 na terenach Tosiru przy Wojska Polskiego. Wstęp jest wolny, na widzów będą czekać wygodne leżaki.
0: To były wiadomości kulturalne,
3: które przygotowała i przedstawiła Ewa Biedroń. Za chwilę też będzie bardzo kulturalnie, bo powiemy o ogólnopolskim konkursie Patrzer. Zostańcie z RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A teraz wypełniamy czas. 13 minut do 17:00.

0: Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko od domu, by odkryć interesujące miejsca. Tak mówili uczestnicy ogólnopolskiego konkursu na fotoreportaż Patcher. Była to już piąta edycja konkursu, który zaczynał od zasięgu diecezjalnego, a rozrósł się na cały kraj. Gali finałowej przyglądał się Tomasz Graczewski.
1: Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie fotoreportażu ze zwykłego spaceru przy użyciu telefonów. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności wśród młodych ludzi, uważnej obserwacji i dostrzegania interesujących szczegółów. Karol Frączek z parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, laureat głosowania internautów, w centrum swojego reportażu postawił miejscowy kościół. Jak podkreślał w rozmowie z Radiem RDN, interesujące miejsca można znaleźć nawet w swoim najbliższym sąsiedztwie.
2: Te miejsca bliskie są nam tak naprawdę często dalekie. Można za rogiem znaleźć takie miejsca, gdzie możemy znajdywać różne ciekawe rzeczy. Powinniśmy patrzeć oczami Pana Boga, tak jak mówił święty Benedykt, patrzeć przez Pismo Święte, no ale też dostrzegać, czyli nie dać się rozproszyć różnym dzisiejszym rozpraszaczom jak telefon. Telefon jako narzędzie do robienia zdjęć, czy zapisywania notatek, które możemy zebrać w jakąś jedną wielką myśl, na przykład pod fotoreportażem.
1: Na fotoreportaż ze swojej najbliższej okolicy zdecydowała się także Aleksandra Augustyn, nauczyciel w szkole podstawowej w Porębie Wielkiej. Jej praca zajęła pierwsze miejsce w kategorii nauczycieli. Jak mówiła laureatka, reportaż zatytułowany Promienie Przemijania ukazywał m.in. pomniki i rzeźby nagrobne na jednym z cmentarzy Limanowszczyzny.
3: Ja mieszkam w Dobrej i po prostu ja lubię cmentarz i lubię taką tematykę troszkę smutnawą, a równocześnie staram się głęboko wierzyć, że ten cmentarz jest tylko takim przejściem pomiędzy naszym światem, którym żyjemy, do świata wiecznego. Zachwycały mnie stare pomniki, które się znajdują na naszym cmentarzu. Przede wszystkim figury aniołków. Trzeba po prostu oswoić miejsce, w którym przyszło nam żyć.
1: W konkursie brali udział młodzi nie tylko z diecezji tarnowskiej, ale też m.in. z Warszawy, Zakopanego czy też spod Opola. Laureatka pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadpodstawowych, Natalia ze Strzelec Opolskich, w swoim reportażu zawarła refleksję, jakie wywołała u niej podróż nad jezioro Garda we Włoszech.
4: Zainspirowało mnie napisanie tego właśnie ta podróż, że to, co tam się działo, te wszystkie krajobrazy, ci ludzie, całkiem inna atmosfera. Miałam inne wyobrażenia, a inaczej było w rzeczywistości. To na mnie zrobiło największe wow. Jak tam chodziłyśmy, zwiedzałyśmy, to inaczej też ludzie, tacy uprzejmi i to wszystko takie było całkiem inne. Chciałam się podzielić po prostu tym, czego tam doświadczyłam. Ta cała przygoda, ta podróż.
1: Inicjator konkursu, kierownik tarnowskiego gościa niedzielnego, ksiądz Zbigniew Wielgosz, przyznawał, że młodzi ludzie często potrafią świadomie korzystać z telefonów i wykorzystywać ich możliwości m.in. do uchwycenia artystycznych kadrów czy tworzenia wspomnień prowadzących do osobistych refleksji.
5: Potrafią zatrzymać się, zwolnić, zastanowić się, pomyśleć. Nie przeżywają życia pośpiesznie, pochopnie, ale potrafią zdobyć się na osobistą refleksję dotyczącą własnego życia, swojej tożsamości, otaczającego ich świata, no i Pana Boga. W tej edycji najwięcej prac dotyczyło takich tematów jak życie, jak przemijanie, jak śmierć, ale nie były to prace pesymistyczne. Zawsze wybrzmiewała w nich nadzieja, wiara, podkreślali wartość przyjaźni, bycia ze sobą. Uczestnicy starali się wychwycić różne szczegóły w otaczającej ich rzeczywistości, które pokazują to przemijanie, jak chociażby rdza, czy uschłe liście, czy rodzące się życie, a później owocujące.
1: W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy przyjęli prawie 50 prac. Były one oceniane przez jury, a także przez internautów, którzy zdecydowali o przyznaniu nagrody publiczności. Internetowe głosy oddało około 12 tysięcy osób. Konkurs zorganizowany został przez Wydział Katechetyczny Diecezji Tarnowskiej, Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat medialny objęło Radio RDN.
0: I ten temat zamyka dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka dziękuję w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słyszymy się jutro w tym programie o 15.30. Miłego popołudnia. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego środka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Po reklamie. Prywatny inwestor chce zbudować w Nowym Sączu magazyn energii elektrycznej. Szczegóły w tym serwisie. Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego.
4: To jest praca z ludźmi, dla ludzi. Zacząłem przygodę z samorządem jako radny gminny.
3: Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. O krok bliżej do budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował, że spośród 19 ofert udało się wyłonić wykonawcę, który zajmie się pracami. Inwestycja jest o tyle ważna, że ma ułatwić kierowcom przejazd od ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu do obwodnicy zachodniej miasta. Sądeczanie już na to czekają.
5: Uważam, że im więcej mostów, tym lepiej. Węgierska jest tak zakorkowana, że ten szczyt to się rozciąga na południe co najmniej.
6: To jest katastrofa, tragedia po prostu i porażka. Myślę, że w największych metropoliach w Polsce nie ma takich korków jak tutaj na węgierskiej.
7: Szczytowe godziny to jest szkoda gadać.
8: No lepiej się tu nie wybierać o takiej
7: nie, porze. Nie, ja wcześniej jadę zawsze rano i uciekam, żeby jeszcze zdążyć wyjechać stąd, bo tak to nie ma sensu. To jest tragedia.
9: To jest niezbędne w ogóle, żeby była jakaś droga objazdowa, bo tu ludzie stoją pół życia, spędzą w korkach.
3: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na wykonawcę wybrał konsorcjum dwóch firm z Warszawy i Dębicy. Oferta opiewa na blisko 180 milionów złotych. Umowa zostanie podpisana najprawdopodobniej w wakacje, a później wykonawca będzie mieć 3 lata na wykonanie prac.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Prywatny inwestor chce zbudować w Nowym Sączu magazyn energii elektrycznej. Może to kosztować nawet 400 milionów złotych, a budowla ma mieć ponad 210 metrów wysokości. Magazyn miałby powstać między miasteczkiem multimedialnym, a wysypiskiem śmieci na osiedlu Zabełcze. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie decydował w sprawie pozwolenia na budowę, ale chce, by najpierw odbyła się ogólnomiejska dyskusja na ten temat.
11: Uszanuję każde rozstrzygnięcie mieszkańców Nowego Sącza. Jeżeli nie będą chcieli takiej inwestycji, to oczywiście to uszanuję. Jeżeli stwierdzą, że ta inwestycja jest pożyteczna, potrzebna, to pewnie, jeżeli oczywiście formalne zapisy wniosku będą prawidłowe, to również przychylę się do wniosku mieszkańców Nowego Sącza, w szczególności oczywiście mieszkańców osiedla Zabełcze.
3: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza swój pomysł przedstawił Andrzej Jerzewski z firmy, która chciałaby zbudować taki magazyn. Jego zdaniem inwestycja przyniosłaby bezpieczeństwo energetyczne. Podobne magazyny mają powstać też na Dolnym Śląsku, a także w Egipcie.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Dbamy o nasze małe ojczyzny, obowiązków przybywa, ale ta praca daje też dużo satysfakcji. Tego roli samorządowców mówił w audycji Słowo za Słowo wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Krzysztof Bryk jest samorządowcem od prawie 30 lat.
4: To jest praca z ludźmi, dla ludzi i cieszy, jeżeli się coś zrobi, jeżeli jest jakaś satysfakcja ludzi. Zacząłem przygodę z samorządem jako radny gminny, potem od 2006 roku jako radny powiatowy, to już jest 20 lat i od 8 rok jestem wicestarostą. No, proszę Państwa, no, gdybym tego nie lubił, to pewno tyle lat by się nie udało być w samorządzie. Samorządy to radni, to wójtowie, burmistrzowie, starostowie wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby środowisk i staramy się to wykonywać najlepiej, jak potrafimy.
3: Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest w tym dniu, ponieważ 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po upadku komunizmu wybory do samorządu terytorialnego w Polsce.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Brakuje rodzin zastępczych, a liczba dzieci potrzebujących opieki stale rośnie. Problem widoczny jest także w regionie tarnowskim. O konieczności większego wsparcia ze strony państwa mówiła na antenie RDN Małopolska poseł PiS Anna Pieczarka, która objęła honorowym patronatem Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów.
12: Ja bardzo nad tym ubolewam, ponieważ obecnie Sejm, zwłaszcza Ministerstwo Rodziny, nie zajmuje się żadnymi regulacjami w tym temacie. Natomiast uważam, że jeżeli tym rodzinom zastępczym dalibyśmy dodatkowe czynniki, powiem najprościej, takie zachęcające, to być może tych rodzin zastępczych byłoby więcej. A to jest bardzo ważne, żeby tych rodzin było dużo w naszym otoczeniu, ponieważ tych dzieci, które zostają bez opieki rodziców biologicznych, nie jest mniej, tylko jest coraz więcej. Te dzieci często są po dużych przejściach, po traumach u swoich rodziców biologicznych. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trafiły do dobrych rodzin zastępczych, ale żeby tych rodzin było więcej, musi być zachęta. Musi być też zachęta od państwa.
3: Rodziny zastępcze zostaną docenione podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Rodzinnego Dnia Dziecka z gminą Tarnów. To wydarzenie już w sobotę w Koszycach Małych.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. 30 maja zapraszamy wszystkie dzieci na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galerii Żabno. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, dmuchańce, zjeżdżalnie, animatorzy, malowanie twarzy, wielkie bańki, fotobudka 360, występy wokalne dzieci i poczęstunek gratis. Bawimy się od 9 do 13, a na zakończenie wyjątkowy wspólny taniec dzieci, rodziców i strażaków w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach do utworu Ciągle tutaj jestem. Galeria Żabno. Bądźmy razem, bo czasem jedna wspólna chwila ma ogromne znaczenie. Dozo w sobotę.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: To była autopromocja.

0: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.
1: Szczęść Boże, w to środowe popołudnie witamy wszystkich naszych słuchaczy. Zachęcając do pogłębienia wiedzy i wiary, podejmujemy krótkie myśli z różnych dziedzin nauki, aby zaprosić chętnych do studiów na naszym Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Dziś kontynuujemy nasze filozoficzne dysputy o człowieku. Z nami w studio jest filozof ksiądz dr Tomasz Maziarka, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest temat związany z ewolucją człowieka. No właśnie, czy człowiek powstał na drodze ewolucji? To moje pierwsze pytanie.
2: Wiemy, że odbywała się bardzo szeroka dyskusja na ten temat, czy człowiek powstał na drodze ewolucji, ale dzisiaj możemy z całą pewnością powiedzieć, że jest to najlepsza hipoteza, która wyjaśnia wiele faktów z zakresu różnych dziedzin poznawczych, z zakresu różnych nauk przyrodniczych. Jednym słowem, możemy powiedzieć, że jest to najlepsza wiedza przyrodnicza, jaką posiadamy o powstaniu człowieka. Nie są rozpoznane jeszcze wszystkie mechanizmy ewolucji, ale ewolucję człowieka potwierdza chociażby sam fakt ewolucji wszechświata. Model ewolucji człowieka dobrze wpisuje się w ogólny model ewolucji wszechświata. Również potwierdzają to dane paleontologiczne, ale nade wszystko potwierdza to współczesna genetyka, bo pokazuje ona, że życie pochodzi od jakiegoś wspólnego, dalekiego przodka, od wspólnej komórki, bo istnieje ogromne podobieństwo organizmów żywych istniejących na Ziemi. Naukowcy określają czas odłączania się poszczególnych gatunków i ewolucji, również ewolucji człowieka. Więc możemy powiedzieć, że co do nastawienia się do teorii ewolucji, nastąpiła tutaj pewna ewolucja poglądów i dziś ten problem, chociaż jest jeszcze dyskutowany, to jednak jest on bardzo dobrze potwierdzoną hipotezą przyrodniczą.
1: A czy Kościół przyjął tę teorię ewolucji?
2: Tutaj też możemy zauważyć pewną ewolucję poglądów. Kościół nigdy nie wypowiadał się radykalnie przeciwko teorii ewolucji. Wręcz przeciwnie, na przykład papież Pius XII w encyklice Humani Generis, napisanej w 1950 roku, powiedział, że Kościół nie zabrania zajmować się teorią ewolucji, że teoria ewolucji jest hipotezą, którą należy badać na równi z innymi wyjaśnieniami, ale papież zaznacza, że ewolucja mówi o powstaniu ciała człowieka. Natomiast dusza jest stworzona bezpośrednio przez Boga. Święty Jan Paweł II w słynnym liście skierowanym do Papieskiej Akademii Nauk z 1996 roku mówi już, że ewolucja jest czymś więcej niż hipotezą. Więc nastąpił tutaj pewien progres i większy stopień akceptacji teorii ewolucji. Ale też podtrzymał wypowiedź papieża Piusa XII o bezpośrednim stworzeniu duszy przez Boga. Papież Franciszek powiedział, że ewolucja nie jest sprzeczna z pojęciem stworzenia. Bóg stworzył proces ewolucji, który wydał również człowieka.
1: Ten proces ewolucji ma różne etapy. Jakie były najważniejsze etapy ewolucji człowieka?
2: Ewolucja człowieka rozpoczęła się w Afryce i przyrodnicy mówią, że zaczęło się od pęknięcia rowu tektonicznego. To jest taki rów w południowo-wschodniej części Afryki i na skutek tego pęknięcia zmienił się klimat w tamtej części Afryki. Na zachód pozostały gęste, bujne lasy dające owoce, natomiast na wschodzie od tego rowu nastąpił proces stepowienia, powstawała sawanna. I osobniki żyjące po dwóch stronach tego rowu wkroczyły na odmienną ścieżkę ewolucji. Po tej zachodniej stronie na drzewach pozostały gorylidy, natomiast po wschodniej stronie zaczęły rozwijać się hominidy. I tak, już tak mówiąc w skrócie, 4 miliony lat temu powstały Australijskie

0: Sor i Homo heidelbergensis, ale mówiąc bardziej ogólnie, te podgatunki można zaliczyć do szerszej typologii Homo erectus. I Homo erectus w zasadzie już był, a dokładniej ten Homo heidelbergensis, to był archaiczny Homo sapiens. On stoi u podstaw naszego gatunku. Żył jakieś 700 tysięcy lat temu. Ten archaiczny Homo sapiens wyewoluował w kierunku Neandertalczyka. Neandertalczyk właśnie zamieszkiwał Europę, pojawił się jakieś 300 tysięcy lat temu, wyginął 24 tysiące lat temu, więc stosunkowo niedawno, ale równolegle z nim żył już Homo sapiens, który powstał według danych paleontologicznych około 200 tysięcy lat temu, natomiast według danych genetycznych około 500 tysięcy lat temu. Ale jest jeszcze podgatunek Homo sapiens, którego nazywamy Homo sapiens sapiens, który powstał około 40 tysięcy lat temu. Jest to człowiek w pełnym wymiarze, taki jaki żyje dziś, z tymi zdolnościami, jakie posiadamy dzisiaj.
1: A jak dokładnie powstał Homo sapiens?
0: Jest wiele teorii dotyczących powstania Homo sapiens. Przedstawię tutaj może takie dwie skrajne, chociaż liczące się. Jedna to jest hipoteza ewolucji multiregionalnej, czyli że Homo erectus, który opuścił Afrykę i dostał się do innych kontynentów, równolegle ewoluował w kierunku Homo sapiens. Ale genetycy bardziej skłaniają się do tak zwanej hipotezy afrykańskiego zastąpienia, to znaczy, że Homo sapiens powstał w Afryce około 200 tysięcy lat temu, 100 tysięcy lat temu wyszedł z Afryki, 70 tysięcy lat temu znalazł się już w Azji, 50 tysięcy lat temu w Australii, 40 tysięcy lat temu w Europie i on właśnie stał się tym Homo sapiens sapiens. 15 tysięcy lat temu zawędrował do Ameryki Północnej, a 12 do Ameryki Południowej. Widzimy, że ewolucja człowieka po odłączeniu się od zwierząt trwała kilka milionów lat. I przez cały ten okres kształtowały się cechy specyficznie ludzkie, ale o tym powiemy sobie już przy następnym spotkaniu.
1: Ksiądz dr Tomasz Maziarka, wykładowca filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść
0: Bardzo
1: Boże.
0: Dziękuję. Szczęść Boże.
2: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17.10.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
9: Dzień dziecka! Maja Lasy Wierzchosławickie. Polana z miejscem rekreacyjnym od godziny 15. Animacje i dmuchana zjeżdżalnia dla każdego gratis. Baw się, odkrywaj i poznawaj tajemnice lasu. Dla aktywnych dzieci za udział w grze i konkursach nagrody. Wata cukrowa, popcorn i kiełbaski z grilla. Na zakończenie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Zaprasza Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
10: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
0: Po reklamie.

żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psów. Wiesz już na pewno świeżością, że

dzieci użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać, przecież

0: żarłe boki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton.
1: Reklama.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Koszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
2: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
1: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5: Halo, halo, dzieciaki i rodzice! Już 31 maja w godzinach od 14 do 18 zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Rancho w Dolinie Pstrąga w Machowej. Czeka na Was piana party, dmuchańce, animatorzy, maskotka Stitch, a dla każdego dziecka kiełbaska w bułeczce i lody. Bilet wstępu tylko 30 zł, a dzieci do lat 3 wchodzą za darmo. Nie może Was zabraknąć, szykujcie się na ogrom zabawy i niezapomniany dzień pełen atrakcji.
6: Po reklamie.
7: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
9: Można zarzucać Jakubowi i Janowi, synom Zebedeusza, że myśleli o dobrych posadach w Królestwie Niebieskim. Czy jednak nie wzrusza nas to, że chcieli być blisko Niego? Ile razy my chcemy być blisko Pana? Nawet śpiewamy w kościele: być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój. Chcemy być blisko Jezusa, ale kiedy wymaga się od nas czegokolwiek, oddalamy się od Niego. Tymczasem Jezus przypomina nam dziś, że bliski jest Mu ten, kto żyje duchem ofiary. Aby kochać Pana Boga, trzeba nam umierać dla siebie i innych.
10: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 27 maja w środę 8 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Piotr Burdacki, wikariusz z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Rzepiennika Biskupiego.

0: Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza intencja to z okazji nadchodzących 92. urodzin Kazimiery Kąckiej za dar długiego życia z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej od dzieci z rodzinami. Druga intencja to za duszę świętej pamięci Zenobiusza Kąckiego w 17. rocznicę śmierci od wnuczki Jolanty z rodziną. Trzecia intencja za duszę świętej pamięci Kazimierza Srebro. To jest to kolejna msza święta gregoriańska. Ja spowiaduję tę mszę świętą w intencji wszystkich parafian z rzepiennika biskupiego. Całe życie ziemskie Jezusa zmierza ku Jerozolimie. To tam dokonają się najważniejsze wydarzenia Jego śmierć i zmartwychwstanie. Zanim jednak do tego dojdzie, będąc w drodze do Jerozolimy, nasz mistrz ciągle naucza i umacnia swoich uczniów. Również nasze życie jest drogą, która powinna prowadzić nas do ostatecznego celu, jakim jest bliskość z Jezusem w niebie. W czasie naszej wędrówki jesteśmy pouczani słowami mistrza oraz posileni Jego ciałem, które nas umacnia, abyśmy wytrwali w wierze w tej drodze, właśnie zdążając po tej ziemi do przybytków niebieskich. Abyśmy mogli godnie przyjąć Boże Słowo i uczestniczyć we mszy świętej, uznajmy przed Bogiem swoją grzeszność. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych
1: i was, bracia i siostry,
0: o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wszechmogący Boże Sprawnik, pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały tak, że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze wasze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, zaczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie.
1: Miłość nie zawsze wyraża się w wielkich gestach. Najczęściej dojrzewa po cichu. Moi drodzy, pojęcia, którymi na co dzień się posługujemy i których znaczenie rozumiemy, w momencie, kiedy wypowiada je Jezus, odnosząc do siebie i swojej misji, nabierają innego znaczenia. Oto w pierwszym czytaniu słyszymy o nowym narodzeniu, które znacznie różni się od tego zwyczajnego. To zwyczajne bowiem oznacza powołanie do życia człowieka, który i tak po iluś latach będzie musiał umrzeć. Nowe narodzenie oznacza powołanie do życia wiecznego, a więc takiego, które nigdy się nie skończy. Wykup niewolnika w tamtych czasach to zwykle jakaś suma pieniędzy. Wykup z niewoli grzechu dokonał się za cenę krwi Jezusa. O tym słyszymy, moi drodzy, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii. W Ewangelii właśnie owo zderzenie widzenia ludzkiego i Bożego wydaje się chyba najmocniejsze. Dotyczy bowiem problemu królowania, władzy, znaczenia w świecie. Uczniowie Jezusa, pomimo że już jakiś czas z Nim przebywają, zdają się niczego nie rozumieć. Synowie Zebedeusza proszą o szczególne miejsce w Jezusowym Królestwie. Jeden, żeby miał po prawej, drugi po lewej stronie. Niczego nie rozumieją. Dlatego Jezus bardzo spokojnie tłumaczy wszystko niejako od podstaw i pokazuje, że chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi mianowicie o to, że królowanie w Jego rozumieniu to służba, że bycie pierwszym to nade wszystko pierwszeństwo w całkowitym oddaniu ludziom, a więc tak naprawdę bycie niewolnikiem. Jakub Janoch

0: przez Jezusa zmiana myślenia. Ale trzeba było na to czasu, trzeba było jeszcze pewnego wysiłku i jego, i ich. Zauważmy, moi drodzy, jednak, że nie jest to proste. Jak łatwo ulec takiemu zwyczajnemu ludzkiemu spojrzeniu i myśleniu, a jak trudno nam przyjąć to Jezusowe spojrzenie i wcielić go w życie. Myślę, że wszyscy sami to często widzimy i tego doświadczamy. Kiedy jesteśmy w Kościele, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, słuchamy kazania, przystępujemy do spowiedzi, albo uczestniczymy w spotkaniu jakiejś wspólnoty, albo w spotkaniu przygotowującym do przyjęcia jakiegoś sakramentu przez nas samych lub nasze dziecko, zawsze wtedy słuchamy pewnych treści wynikających z Ewangelii i stwierdzamy, że to wszystko ma sens, że to wszystko jest logiczne, że to wszystko jest prawdą. Kiedy jednak przekroczymy tylko próg Kościoła i wchodzimy w objęcia tej naszej niełatwej, a czasem brutalnej codzienności, wtedy od razu przełączamy myślenie na zwykłe, codzienne, ludzkie, przeciętne. I w takim rozbiciu żyjemy. W Kościele to myślenie Jezusowe, tak nieraz mówimy, myślimy sobie, że baśniowe, nierealne, a poza Kościołem to dopiero tak zwane prawdziwe życie, a więc brutalna walka, twarde reguły gry, ostra konkurencja, pogoń za pieniądzem, za przyjemnością, władzą, znaczeniem, rozpychanie się łokciami i moja racja za wszelką cenę. Myślenie Boże i myślenie ludzkie. Tylko jak długo tak można, że w Kościele myślimy po Bożemu, a wychodząc z Kościoła zapominamy o nauce Pana Boga, o nauce Chrystusa i do czego to doprowadzi? A zatem co robić? Co robić? Myśleć po Bożemu na co dzień i starać się żyć według tych myśli. Lecz to by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Amen. Błagajmy Boga, który prowadzi nas po drogach życia, aby łaskawie wejrzał na nasze potrzeby.
1: Niech Kościół Święty gorliwie wypełnia powierzone mu zadanie głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. Niech nasza Ojczyzna będzie miejscem wszechstronnego rozwoju wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Niech uczestnicy nabożeństw majowych cieszą się szczególną opieką Maryi. Ciebie prosimy. Niech dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej otrzymują wsparcie swoich rodziców, katechetów i nauczycieli. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy zmarli rychła zakosztują radości nieba. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas bez trudności idzie drogą ku ostatecznemu celowi, jakim jest życie wieczne. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i spraw, by Twój Kościół wiernie wypełniał Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą. Przyjmij jako wyraz naszego oddania. I sprawa, by ofiara, która od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.
1: Święty, święty,
0: Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
1: Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.

Podobnie powieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Zenobiuszu i Kazimierzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Chrystus i potęga Chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Modleme się. Pośleni chlebem dającym zbawienie prosimy Cię, miłosierny Boże. Sprawa bez sakramentury jest naszym pokarmem na ziemi. Zapewnij nam udział w życiu wiecznym.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 27 maja w środę 8 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Burdacki, wikariusz z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Rzepiennika Biskupiego.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: A kto to?
5: To Jan Sebastian Bach.
4: A gdzie to?
5: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
4: A co to?
5: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
4: A, to ja też chcę!
5: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
4: Ło, to super!
5: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883. Radiowe kino plenerowe.
9: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na Dzień Dziecka połączony z seansem letniego kina plenerowego. Ron Usterka. To pełna akcji podróż dla całych rodzin, w której możemy odkryć genezę prawdziwej przyjaźni. Sobota 30 maja, godzina 20.30, Rynek w Czchowie. Przed seansem od godziny 18.30 animacje, zjeżdżalnie, fotobudka. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają burmistrz Czchowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ksiądz Andrzej Mulka został odznaczony denarem świętej Małgorzaty. Medal jest przyznawany przez prezydenta Nowego Sącza za szczególne zasługi dla miasta. Dyrektor wydawnictwa Promyczek i dyrektor zespołu Promyczki Dobra został wyróżniony za wieloletnią działalność w świecie kultury i pracę z młodymi artystami.
2: To wiele wydanych numerów gazetek dla dzieci, płyt, ale przede wszystkim promocja miasta Nowego Sącza w świecie, w Polsce, wszędzie tam, gdzie ten zespół jechał, to padało słowo Nowy Sącz, padała ta fraza, skąd jesteście z Nowego Sącza, i to jest naprawdę bezcenne, że pokazujemy, jak wspaniałe mamy dzieciaki, a jednocześnie jak wspaniałą mamy opiekę i wszystko to, co się wiąże z pracą księdza Andrzeja.
1: Mówił podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezydent Ludomir Handzel. Dodajmy, że 25 maja ksiądz Andrzej Mulka obchodził jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich. Majówka to piękna polska tradycja, mówili podopieczni Domu Emerytów przy ulicy Starodąbrowskiej w Tarnowie. Mieszkańcy wspólnie z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem uczestniczyli w nabożeństwie majowym przy figurze Matki Bożej. Placówkę pielęgnacyjno-opiekuńczą prowadzi Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ważną częścią tego domu jest ogród z figurą Maryi, gdzie codziennie w maju gromadzą się wszyscy na majówce.
3: Dla mnie jest to miejsce święte. Ja strasznie lubię się modlić, ponieważ modlitwa prowadzi nas do zdrowia.
4: To jest tradycja wielka, że zawsze Polacy w trudnych czasach swojej historii modlili się do Matki Bożej.
1: Wspólnie z mieszkańcami Domu Emerytów modlił się biskup Andrzej Jerz. Biskup Tarnowski wskazuje, że codzienna praca personelu tej placówki jest żywym świadectwem matczynej miłości Matki Bożej.
5: Jestem wdzięczny wszystkim opiekunom naszego domu przy Starodąbrowskiej, którzy podejmują tę troskę i promieniują macierzyństwem Maryi. Rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki, ktokolwiek podejmuje się tej posługi na rzecz drugiego człowieka, traktując go jak dziecko Boże, a zarazem jest to często mama kogoś, babcia, dziadek, tato. W tym szczególnym miejscu uczymy się tej postawy życzliwości, otwartości, serdeczności w stosunku do drugiego człowieka.
1: Mieszkańcy tego domu od poniedziałku do piątku, jeżeli jest ładna pogoda, gromadzą się przy figurze Matki Bożej. Zapraszają także osoby z zewnątrz, by przyszły pomodlić się przy figurze w każdą sobotę i niedzielę maja o godzinie 17. Już w sobotę ogród Domu Pomocy Społecznej w Brzesku, prowadzony przez siostry służebniczki, zamieni się w prawdziwe centrum rozrywki, uśmiechu i integracji. Dobrą zabawę będzie można połączyć z pomaganiem. Podczas pikniku rodzinnego prowadzona będzie zbiórka na pilną naprawę dachu budynku DPS-u. Woda niszczy pokoje, nieszczelne kominy, dziurawe rynny sprawiają, że podczas każdego deszczu woda wdziera się do środka. Każda wrzucona do puszki złotówka to realna cegiełka, która pomoże zabezpieczyć dom nad głową dla podopiecznych mieszkańców. Koszt wymiany dachu to prawie 500 000 zł. W internecie prowadzona jest także zbiórka na ten cel. A podczas sobotniego pikniku rodzinnego będą m.in. dmuchańce dla dzieci, balonowe zoo, zabawy dla dzieci, wystawa prac podopiecznych, strefa gastronomiczna. Zabawa na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej potrwa w sobotę od 14 do 18. DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Brzesku, to miejsce pomocy i opieki dla 50 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesny świat daje ogrom możliwości, ale także ogrom chaosu, dlatego młody człowiek potrzebuje nie tylko planu kariery, ale kompasu wartości, mówiła w Pulsie Regionu siostra Lucyna Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulany Guni Rzymskiej w Tarnowie. Młodzi wybierają szkoły ponadpodstawowe, maturzyści czekają na wyniki egzaminu i planują, co dalej. O podejmowaniu decyzji życiowej rozmawialiśmy z siostrą, która towarzyszy młodym ludziom m.in. w bursie międzyszkolnej w Tarnowie. Wybierajcie to, co prowadzi do dojrzałości, prawdy i sensu, radziła maturzystom siostra Lucyna.
6: Szukaj swojego sensu życia. Szukaj prawdy o sobie. Czym możesz służyć i sobie, i innym. Co daje ci satysfakcję, ale co też daje ci wartość taką jako człowiek. Szukaj nadziei. Szukaj prawdy, autentyczności.
1: Siostry Urszulanki prowadzą w Tarnowie bursę międzyszkolną dla dziewcząt. Zbliżają się dni otwarte w placówce znajdującej się przy Bema 13.
6: 28 maja zapraszamy i 2 czerwca proponujemy, żeby zajrzeć od środka, zapytać, i też zapraszamy do środka, żeby podpytać dziewczyny, które u nas mieszkają, bo myślę, że one najbardziej powiedzą, jak się tutaj czują, i to będzie takie bardziej autentyczne. Mamy piękny ogród. Myślę, że to jest naszym atrybutem takim, że taki czas wolny, czasem też czas nauki, ale czas wolny mogą sobie wyjść. To jest taki azyl zieleni w środku miasta.
1: Rekrutacja będzie prowadzona do sierpnia. Więcej o tym piszemy na rdn.pl. Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie koło Dębicy zaprasza dzieci po pierwszej komunii świętej i rocznicy na wspólne dziękczynienie. Odbędzie się ono w sobotę o godzinie 10. Dla dzieci przewidziany jest także posiłek. Kustosz sanktuarium zaprasza także do pielgrzymowania na uroczystościach odpustowych w lipcu i we wrześniu oraz na comiesięczne dróżki różańcowe w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
5: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sączy. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.
1: Rozważając tajemnicę chwalebne różańca świętego, módlmy się, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby były umocnione i napełnione łaską Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Blask poranku zmartwychwstania to blask prawdziwej miłości Jezusa, która opromienia ludzi przez wszystkie wieki. Najlepiej tę miłość podjęła i przyjęła rodzina święta. Nasze rodziny również opromienia blask zmartwychwstania Jezusa. Niech to światło nie było przez nas przygaszane lub chowane. Niech światło miłości Bożej rozprasza ciemności naszych serc i domów. Niech daje siłę do wytrwania wierności i jedności. Jezu, Maryjo i Józefie, Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości. Do Was zwracamy się z ufnością.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, chwalebna, niebowstąpienie Pana Jezusa. Niebo to miejsce, gdzie w pełni realizuje się Boża wola i miłość. W obecności Boga każdy czuje się szczęśliwy i spełniony. Jezus, wstępując do nieba, pokazał, do kogo mamy dążyć. Jezus nie tyle do nieba odszedł, ile nieba nam przychylił. Dzięki Niemu nasze rodziny mogą żyć w obecności Boga. On buduje w nich wspólnotę miłości. Niech w każdej rodzinie zagości radość z przebywania ze sobą w obecności Boga. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. 11 uczniów wraz z Maryją trwało na modlitwie. Duch Święty udzielił wszystkim swoich darów. Uzdolnił do poświęcenia się Bogu i ludziom. Uzdolnił do braterskiej miłości. Dodał odwagi do głoszenia Ewangelii. Uzdolnił do zjednywania sobie ludzi i pociągania ich ku Bogu. Niech w naszych rodzinach zagości Duch Święty. Niech zjednoczy skłóconych i nauczy żyć w miłości. Uleczy rany i obsypie swoimi darami. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

0: stworzyła dom dla Jezusa Józefa. W jej obecności dobrze się czuli Bóg i człowiek. Za cichą i pełną miłości służbę dla rodziny i dla Kościoła została wzięta do nieba. Rodzina to nie tylko ludzie, ale i Bóg pragnący przebywać między nimi. Niech w każdej rodzinie jedni służą drugim tak, jakby Bogu samemu. Niech każda rodzina staje się niebem na ziemi. Święta Rodzino z Nazaretu, aby synod biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja została wywyższona przez Boga ponad wszelkie stworzenia. Gromadzi wokół siebie wielką rodzinę dzieci Bożych. Do świętej rodziny dołączają wciąż nowi bracia i siostry Jezusa. Bóg wskazał, że to Maryja jest Królową, która służy ludziom, by mogli żyć bliżej Boga. Ona wstawia się za nami, aby nikt nie został odłączony od jej rodziny. Niech nasze rodziny łączy pragnienie życia w jedności, wzajemnej miłości i troski o siebie.

0: siebie nawzajem, a przede wszystkim pragnienie życia na wzór świętej rodziny. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
0: Święty Krzysztofie,
1: módl się za nami.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Gadka to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
5: Radiowe kino plenerowe.
7: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Zabierzcie ze sobą rodzinę i bawcie się znakomicie. Niedziela, 31 maja, tereny Tosiru przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. W głowie się nie mieści. To animowany film o emocjach dla dzieci i dorosłych. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
4: Rodzinny Dzień Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 30 maja w sobotę na boisku LKS Wiktoria Kruszyce Małe. Będą z nami m.in. były piłkarz reprezentacji Polski Adam Kokoszka, cheerleaders Akademii All Stars, tancerze AX Dance Academy, mistrzowie stylu, sportu i muzyki Julia von Stein, Wojciech Jewuła, Laura Grzyb i Karol Gut. Ponadto degustacje i liczne atrakcje dla dzieci. Gwiazdami wieczoru będą Kordian i Roxy Węgiel.
5: Ona dobre, zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie.
4: Startujemy o 14:00. Wszystko za darmo. Szczegóły na plakatach. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Tu kolejna audycja Kanonów Wiary, z serii o nauce katechizmu Kościoła katolickiego, którą prowadzą dla Państwa kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Mateusz Kuta oraz ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Dziś dalej zagłębiamy się w temat człowieka jako stworzenia Bożego. Katechizm stwierdza, że człowiek jest istotą cielesno-duchową. Czy w opisie biblijnym stworzenia świata i człowieka możemy odnaleźć stwierdzenie tej prawdy?
3: Tak, oczywiście. Zawiera się ona w Księdze Rodzaju, dokładnie w rozdziale 2, wersecie 7. Kiedy czytamy ten opis biblijny, to zauważamy, że wyraża on tę prawdę o jedności ciała i duszy w człowieku takim językiem symbolicznym, bo stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Myślę, że ten fragment Księgi Rodzaju wskazuje nam na taki element właśnie materialny w człowieku, na jego ciało, ale również i na duszę, która jest właśnie nazwana tutaj tym tchnieniem Boga w człowieku, elementem, powiedzielibyśmy, ożywiającym. Trzeba też zauważyć, że jest to doskonała jedność ciała i duszy. Dusza jest pierwiastkiem, który stanowi o rozumnej naturze człowieka. Jest właśnie odnajdywany ten pierwiastek rozumny w duszy. No i istota ludzka nie jest też przez to zwykłą materią, ale jako stworzenie racjonalne jest również obdarzona naturą rozumną, zdolnościami duchowymi, ukierunkowaniem na Pana Boga, zdolnością przekraczania siebie. Myślę, że pięknie opisują tę prawdę też dokumenty Kościoła. Wspomnijmy adhortację papieża Jana Pawła II o rodzinie Familiaris Consortio i jej numer 11, gdzie papież nazywa człowieka po prostu duchem ucieleśnionym, wskazując tym samym na taką niezwykłą jedność między ciałem i duchem w człowieku. Ale warto też odwołać się do najnowszego dokumentu Dykasterii Nauki Wiary o godności osoby ludzkiej, Dignitas Infinita. Gdy przeczytamy 18 numer tego dokumentu, to możemy tam zauważyć, iż stwierdza on, że godność człowieka odnosi się właśnie nie tylko do duszy, ale i do osoby jako nierozerwalnej jedności, a zatem jest również nieodłączna od jej ciała, które na swój sposób też uczestniczy w byciu obrazem Pana Boga, osoby ludzkiej. Jest również ona powołana do udziału, to ciało jest powołane do udziału w chwale duszy w boskiej szczęśliwości.
2: Mówi się o człowieku jako o jedności duszy i ciała, ale niekiedy odróżnia się także dusza od ducha. Takie rozróżnienie znajdujemy na przykład u świętego Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale. Czy oznacza to, że w duszy ludzkiej mamy do czynienia z jakimś dualizmem?
3: Rzeczywiście, takie rozróżnienie niekiedy jest obecne, takie rozróżnienie terminologiczne między duchem a duszą, ale nie oznacza ono oczywiście, że mamy w duszy jakiś dualizm. Niekiedy odróżnia się właśnie terminologicznie duszę od ducha, ale w ten sposób święty Paweł, jak czytamy, modli się, by nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się na przyjście Pana. Myślę, że Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza właśnie jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swojego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do tej komunii, jedności z Panem Bogiem. Gdybyśmy popatrzyli też tak historycznie to, na te terminy, to różnica między duszą a duchem wywodzi się tak naprawdę jeszcze z filozofii starożytnej. Oba terminy odnoszą się rzeczywiście do tej rzeczywistości niematerialnej, duchowej w człowieku, a więc do jego wymiaru duchowego. Duszę pojmuje się jako element, który daje życiodajną siłę istocie ludzkiej, a więc jest to taka część, element ożywiający. Z kolei ducha rozumie się głębiej, a mianowicie jako wewnętrzny rozum, który odpowiada za naszą zdolność myślenia, przeżywanie wewnętrzne wewnętrznych stanów. Jest to taki element odpowiadający za zdolność kontemplacji, za kontakt z Bogiem, ale rzeczywiście widzimy, że nie wprowadza to jakiegoś dualizmu, a bardziej opisuje, bym powiedział, takie funkcje naszej duszy.
2: Dzięki relacji z Bogiem ten pierwiastek psychiczno-duchowy działa w człowieku poprawnie i umożliwia pogłębianie relacji z innymi ludźmi w świecie. Wytłumaczyliśmy tym sposobem jedność człowieka. Przy następnym spotkaniu poruszymy temat zróżnicowania płciowego u człowieka. Audycję prowadzili dla Państwa ksiądz dr Maciej i kleryk Mateusz. Szczęść Boże.
3: Dziękuję, szczęść Boże.
1: Kanony wiary.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Po reklamie.

dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Magisterium Soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi Konstytucja Soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
2: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Fakt, że Maryja całkowicie jest przy Bogu, sprawia, że również jest bliska ludziom. Dlatego może być matką wszelkiej pociechy i wszelkiego wspomożenia. Matką, do której każdy śmiało może się zwrócić w jakiejkolwiek potrzebie, mimo własnej słabości i grzechu, bo ona potrafi zrozumieć wszystko i jest dostępną dla wszystkich mocą twórczej dobroci. Powie papież Benedykt XVI w homilii na uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2005 roku. Biorąc sobie do serca słowa Ojca Świętego, stajemy przed Tobą, Matko, aby kontemplować Twoje niepokalane, cudowne istnienie, aby w nim doświadczyć przemieniającej mocy samego Boga. Chcemy wyrazić nasz zachwyt nad Jego arcydziełem, jakim jesteś. Pragniemy wyznać Ci naszą miłość oraz zawierzyć się Tobie, oddać się Tobie bez reszty. Maryjo, pokorna służebnico Pana, dla Ciebie oczywistą jest prawda, iż sensem doczesnego istnienia człowieka jest służyć, o czym przypomina nam dzisiejsza Ewangelia. Trwając niezmiennie w obecności Trójcy Przenajświętszej podczas swoich ziemskich dni, napełniałaś się jej wewnętrznym życiem, jakim jest miłość, która jest nieodzowną treścią prawdziwej służby. Naturą zaś tej miłości jest udzielać się, rozdawać, ofiarowywać innym. Doświadczyłaś, Matko, że im hojnie się rozdaje tę miłość, tym jeszcze bardziej się w nią obfituje. Wszak ta boska, osobowa miłość stała się w Tobie ciałem, poczęłaś Syna Bożego. Miłosierny Ojciec, jako swoją umiłowaną córkę, objął Cię w sposób fizyczny ramionami swojego Syna, mocą Ducha Świętego. Jej serce, poprzez przebywanie z Bogiem i współodczuwanie z Nim, rozszerzyło się. W niej dobroć Boża przybliżyła się do nas. Maryja staje się zatem przed nami, jako znak pocieszenia, otuchy, nadziei, powie we wspomnianej homilii papież Benedykt. Nas również powołał Bóg, abyśmy byli sługami Jego miłości i miłosierdzia, w Jego dzieciach, naszych braciach i siostrach, na podobieństwo sług Jezusa. Z jednej strony wiemy, że Bóg udzielający się bez reszty w sakramentach jest jedynym źródłem miłości miłosiernej. Wiemy, że tylko Jego miłość jest czysta, bezinteresowna, a zatem naprawdę życiodajna, krusząca mury niewiary, lecząca rany, kompleksy, wyprowadzająca z więzienia grzechu, będąca dla nas jedyną skuteczną siłą do walki z pokusami diabła. Jesteśmy świadomi, że tylko ta droga, droga stawania się miłością miłosierną dla Chrystusa bliźnich, jest sposobnością, aby doświadczyć prawdziwego szczęścia już tu na ziemi. Nade wszystko zaś jest pewną drogą do nieba. Z drugiej zaś strony jest w nas niemały opór, aby wejść na tę Jezusową, krzyżową drogę i na niej wytrwać do końca, aż do śmierci. Opór ten ma na imię egoizm, najczęściej zauważalny i budzący wzburzenie u drugiego, nie zaś u siebie samego. Bywamy tacy podobni do apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Przybliżmy ją sobie nieco. Jezus, idąc do Jerozolimy, już po raz trzeci otwiera swoje serce przed tymi, których kocha i którzy również zdają się Go kochać. W końcu spędzili z Nim 3 lata. Nasz Pan mówi do nich, że zostanie wydany i to przez wyższych kapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie skazany na śmierć, wydany poganom, będą z niego drwić, pluć na niego, wychłoszczą go i zabiją, i że zmartwychwstanie. Te słowa zdają się jednak nie poruszać wewnętrznie apostołów, jakby ich nie słyszą, nie dopuszczają do siebie, bo one nie mieszczą się w ich oczekiwaniu co do Mesjasza, w ich wizji Mesjasza, bez ofiary i krzyża, w ich planie na własne życie. Jezus mówi do swoich umiłowanych apostołów o niewyobrażalnym cierpieniu, jakiego niebawem doświadczy. A oni? Oni myślą tylko o sobie, o chwale, znaczeniu, karierze, wywyższeniu, które stanie się ich udziałem, gdy tylko Jezus militarnie, politycznie zwycięży. A przecież nie o to chodzi. Jakub i Jan wyrażają to egoistyczne pragnienie wprost. Reszta, oburzając się na nich, też pośrednio wyraża takie oczekiwanie. A to wszystko objawia biedę ich jeszcze niezdolnego do miłości i miłosierdzia serca. Przed nimi jeszcze duchowo długa droga upodobnienia do miłosiernego Jezusa, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz po to, aby służyć. Przed nami też. To droga naszego życia. Od dziś, od tej godziny apelowej, po kolejne godziny naszego ziemskiego istnienia, wszystko, czym się zajmujemy i jacy jesteśmy, przemienić w miłość miłosierną, która służy, aż po męczeństwo, gdy tylko Pan zażąda: Matko, uproś nam taką łaskę, nieustannie upraszaj. Matko Słowa Wcielonego, Matko Miłosierdzia, miłością Boga, jaką jesteś napełniona, otwórz nasze serca i napełnij je tą miłością. Chcemy być jej świadkami dla tych, którzy porzucili Ojca Miłosiernego, zapewne dlatego, że Go tak naprawdę nie poznali w Chrystusie obecnym w Kościele. Niech dochodzi w nas do nieustannej przemiany serca, napełnionego nieobłudną miłością bratnią, aby jednych drugi gorąco miłować czystym sercem, jak uczy nas dziś święty Piotr w pierwszym swoim liście. Rozważając trzecią tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego, modlimy się, Maryjo, za Kościół Święty, za naszą umiłowaną Ojczyznę, Polaków rozproszonych po całym świecie, archidiecezję częstochowską, pauliński zakon, konfratrów i dobrodziejów zakonu. Prosimy o pokój na świecie, łaskę nieustannego nawracania się dla każdego z nas, dla świata. W sposób szczególny polecamy Ci, Maryjo, kapłanów nowo wyświęconych, siostry zakonne. Pomóż im przyjąć miłosierną miłość Chrystusa, która obudzi i będzie budzić ich nieustannie do służby według woli Boga Ojca. Składamy w Twoje dłonie wszystkie intencje złożone w księdze modlitwy apelowej. Zawierzamy Ci parafię pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Będzinie, w której dziś gościsz kopii swojego jasnogórskiego wizerunku. Zawierzamy Ci, Maryjo, Instytut Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, który będzie dziś czuwać, prosząc o kanonizację tego wielkiego Ojca Kościoła, Ojca naszej Ojczyzny. Modlimy się za pielgrzymów z Gniezna, modlimy się za dzieci pierwszokomunijne, które tutaj na Jasnej Górze przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa, a są to dzieci ze szkoły świętego Jana de la Salle. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Raduj się, Maryja, błagodati pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żenami i błogosławien płod czreva Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
11: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, dziś przypada Wigilia 45. rocznicy odejścia do domu Ojca, błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Modlitwę za wstawiennictwem tegoż świętego odczyta ksiądz Marek Studencki.
12: Wzbudźmy w sobie intencję, w jakiej chcemy prosić Boga za wstawiennictwem błogosławionego prymasa tysiąclecia. Wszechmogący Boże,

0: będziemy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi Matki Chrystusowej pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz z ufnością proszę.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: Przeżywamy 70. rok zarówno napisania, jak i złożenia ślubów jasnogórskich narodu, które utworzył przy pomocy swoich współpracowników błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. One są dla nas zobowiązaniem od pokoleń, ale trzeba również mieć świadomość i dziękować Bogu za trwającą peregrynację obrazu Matki Bożej, która rozpoczęła się rok później, w 1957 roku. I kardynał, umierając i przechodząc, powiedział: niech ona trwa, niech trwa i przemienia serca i sumienia ludzi.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:36, w kalendarzach 27 maja 2026 roku, środa, a więc jak co tydzień o tej samej porze serdecznie Państwa zapraszam na kolejną muzyczną historię w ramach audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej tutaj i to jak co tydzień ogromna przyjemność, aby tutaj być, a Państwo tam, przede wszystkim w anturażu takiej pięknej muzyki, muzyki, która w tym roku ma 23 lata. Dwa lata temu 21, rok temu 22, a w tym roku 23. Dlaczego tak liczę? No bo to przecież raz, dwa, trzy. Grupa, która w roku 2003 zdominowała rozdanie nagród Fryderyki. No i tak sobie pomyślałem, bo przecież te Fryderyki były dwa dni temu, czyli bodaj najważniejsza muzyczna gala podsumowująca to, co się dzieje w polskiej muzyce, nie tylko tej popularnej, ale też rockowej, metalowej, klasycznej, jazzowej. Także pod wieloma szerokościami muzycznymi można się przyjrzeć, co pięknego w Polsce się dzieje, a z roku na rok można się tylko zachwycić, jak wielu artystów nowych przybywa, a także tych, których już znamy, którzy mają już uznane nazwiska, potrafią zaskoczyć czymś naprawdę nowym. I tylko może jeszcze słówkiem komentarza, to mnie też dziwi, czemu Koma dostaje nagrodę w kategorii zespołu metalowego i to jeszcze za album koncertowy sprzed dwóch lat. No ale to już takie niuanse, nad którymi nie będziemy się tutaj pochylać. No i właśnie przypomniała mi się ta płyta, która wtedy w roku 2003 po prostu zdominowała polską scenę muzyczną i która była taką najważniejszą pozycją w całej fonografii wtedy, a przecież to są takie piosenki, które dzisiaj mainstream chyba by po nie nie sięgał, bo przecież mówią o szczęściu, mówią o tym, że z nadzieją jest bardziej do twarzy, mówią o wierze, mówią o Piśmie Świętym, też jest taka piosenka na tej płycie, o przemijaniu i tak dalej, i tak dalej. Także zagłębimy się dzisiaj w tę płytę, płytę, która ma 23 lata, płytę pod tytułem Trudno nie wierzyć w nic. I tak, po ten singiel tytułowy także w dzisiejszej audycji sięgniemy, a także zagłębimy się w historię zespołu Raz, Dwa, Trzy. To wszystko w dzisiejszej audycji Zdarta Płyta. Zapraszam do kontaktu Facebook, Instagram, mail zdartapleta@rdn.pl. To wszystko jest do Państwa dyspozycji. A my popłyniemy właśnie tą wieczorową porą wraz z tą muzyką. I oczywiście jutro możemy być szczęśliwi, tak jak zaczęliśmy od piosenki tytułowej, ale dlaczego jutro? Przy takiej muzyce możemy być szczęśliwi już teraz. I ja to wiem i Państwo myślę, że też to wiedzą.

I jeszcze te ostatnie pociągnięcia gitarą Jarosława Trelińskiego, czy też Adama Nowaka, obaj przecież grają na gitarze właśnie w tym zespole. Raz, dwa, trzy. Niczym pociągnięcia ostatnie przez artystę pędzlem po płótnie. I wtedy mamy dzieło kompletne. I tylko to wiem. Od tej piosenki zaczynała się płyta Trudno nie wierzyć w nic z roku 2003 zespołu Raz, dwa, trzy. I choć nie zaczęliśmy od tej piosenki dzisiejszej audycji, to jednak wybrzmiała niemal na samym początku, a jeszcze tych utworów przed nami z tej płyty i nie tylko z tej płyty kilka. Także zapraszam do dalszego słuchania. A zespół Raz, dwa, trzy to taki zespół, który zapewne każdemu gdzieś się tam przewinął, kiedy przesłuchiwał sobie polską muzykę, zwłaszcza tą XXI wieku. Więc kim tak naprawdę są panowie właśnie z tej grupy, z tej formacji? Raz, dwa, trzy to jest polski zespół muzyczny, który łączy muzykę rock oraz współczesną poezję. Także można ich zaliczyć do twórców piosenki autorskiej, piosenki literackiej. Niektórzy także ją zaliczają do twórców muzyki folkowej, chociaż to tylko z jakimiś przecież odniesieniami i zapożyczeniami, bo jako muzyka rockowa, taka w wykonaniu soft, to brzmi pięknie i na początku tego XXI wieku brzmiała naprawdę bardzo dobrze. A korzenie zespołu Raz, dwa, trzy to luty 1990 roku, a więc jeszcze XX wiek, kiedy to czwórka studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Adam Nowak, Grzegorz Szwałek, Jacek Olejarz i Jacek Ograbek spotkali się i stwierdzili, że chcą razem grać, koncertować i tworzyć. I już 3 miesiące po powstaniu zespół wygrał 26. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. No i tak też zaczęła się ich kariera i zostali zaproszeni do szerokiej działalności i szerokiej twórczości. Pierwsza płyta pod tytułem Jestem Polakiem ukazała się w tym samym roku, w roku 90. 2 lata później zaliczyli swój premierowy występ na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie, czyli można ich bez problemu zaliczyć właśnie w ten poczet, skoro na Jarocinie się pojawili. Taka jedna z najważniejszych płyt w historii Raz, dwa, trzy to płyta 4, która co ciekawe nie była 4. albumem studyjnym, tylko dopiero 3. Znalazły się tam także wielkie przeboje, chociażby Nikt Nikogo i Tak Warto Żyć, właśnie z tej płyty pochodzi ten utwór. I to jest płyta, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. 32 lata, przepraszam, bo to 94. 30-lecie obchodzi płyta Sufit, która była 4. płytą właśnie tego zespołu. No i potem jeszcze był rok 98, płyta Niecud i rok 2002, do którego wrócimy, bo to nie była płyta studyjna w takim normalnym wykonaniu, ale płyta, po której trochę więcej drzwi zostało otwartych dla grupy Raz, dwa, trzy, ponieważ wtedy to pojawili się w studiu imieniem Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Tam mieści się studio Polskiego Radia Trójka. I tam wystąpili właśnie z muzyką, którą napisała Agnieszka Osiecka. Zinterpretowali ją po swojemu. I ta płyta, i to wykonanie później zostało przelane na płytę i ta płyta podbiła całą polską publiczność. I wydawało się, że następna płyta studyjna może nie udźwignąć tej popularności, którą przecież panowie tak wysoko sobie poprzeczkę zawiesili, kiedy wzięli teksty legendarnej Osieckiej i wybrnęli w nich po mistrzowsku. A jednak ta płyta chyba najważniejsza w ich historii, bo ona przyniosła im 5 Fryderyków w tamtej gali dla artysty roku, dla najlepszego albumu,
muzycznego, muzyki alternatywnej, dla najlepszej piosenki, dla najlepszego teledysku i dla najlepszej produkcji muzycznej, a te trzy ostatnie nagrody to za konkretny utwór, za utwór tytułowy.

Często, kiedy przesłuchuję sobie płyty z lat 70., 80., to sobie myślę, że tęsknię za tamtymi czasami, kiedy te piosenki niosły ze sobą treści, kiedy był czas na solówki gitarowe, kiedy nie trzeba było się kondensować do 2,5 minuty, do 3 minut, tylko właśnie można było się rozwinąć i przekazać wszystko, co się chciało, a radio puszczało to bardzo pieczołowicie i puszczało od pierwszej nutki do ostatniej. No i jak się okazuje, nie trzeba sięgać aż tak daleko w przeszłość, żeby zobaczyć, że muzyka, która niesie ze sobą piękne refleksje i piękne myśli, były na topie ledwie 2 dekady temu. Czy tak będzie też w przyszłości? Mam nadzieję, że takie czasy wrócą, bo ludzie też są spragnieni właśnie takich mądrości, żeby sięgać po takie mądrości. A jeszcze tak wrócę do tych Fryderyków, które się odbyły 2 dni temu, kiedy przyznano nagrodę dla artystki roku Kasi Linz, która wydała bardzo dobry album z tekstami Grzegorza Ciechowskiego jako obywatelka KL, to sobie pomyślałem, że nie tak źle z tą polską muzyką, skoro młodzi artyści sięgają po tak wybitnych i potrafią ich zinterpretować na nowo, tak żeby kolejne pokolenie zachwycić tą twórczością. No bo przecież jak ktoś usłyszy Grzegorz Ciechowski, to przecież musi sięgnąć po oryginał, gdzieś się z tym zapoznać. No i tak chyba ta polska muzyka się będzie toczyć w nawiązaniu do tego, co było kiedyś, i będziemy tworzyć piękne, nowe tu i teraz. Trudno nie wierzyć w nic. Tak tylko bym to skomentował. Właśnie taki tytuł albumu i piosenki z roku 2003 zespołu Raz, Dwa, Trzy. Bodaj największy przebój tego zespołu, chociaż nut, które Państwo będą kojarzyć, jeszcze się w tej audycji kilka pojawi. Pojawiło się już, no i pewnie jeszcze Państwo kojarzą, no bo przepastna dyskografia Adama Nowaka i jego kompanów jest naprawdę przeobfita i można w niej wyławiać wszystko, co się chce, i piosenki, przy których można troszeczkę poharcować, i piosenki, przy których można się po prostu rozmarzyć, a także piosenki, które po prostu dają do myślenia, jak ta tytułowa, ale także i ta, która przed nami, najdłuższa kompozycja w całej płyty Trudno nie wierzyć w nic. A jak już wspomniałem, mam sentyment właśnie do takich utworów, a też ta środowa pora wieczorowo-nocna skłania ku temu, żeby właśnie takie utwory puszczać w całości, więc gramy.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta płyta na antenach radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, 7 minut po godzinie 22. Wbrew albo w zgodzie z losem jestem, dla potwierdzenia zaciągam się papierosem. Podobno w jakimś znaczeniu, w sensie, bez sensu, jak prościej, wbrew lub na własne życzenie, z mostu, pod mostem, na moście. Jestem tylko przechodniem na tle wybranego miasta. Mam papierosy i drobne i dziurę w kieszeni płaszcza. Niby taki opis człowieka, który no przecież jest tylko przechodniem, ale tak zawsze mam refleksję, kiedy słucham tego utworu, że każdy z nas jest takim przechodniem, który jest na tej ulicy, a przecież za chwilę go może nie być. I idzie ze swoimi rozmyśleniami, czy jest, czy go nie ma, czy jest wbrew, czy w zgodzie swojego losu, czy ma plan, czy nie ma planu. Między tym a kolejnym ruchem wskazówek zegara, czyli dużo rozmyśleń, dużo refleksji, głowa zaprzątnięta myślami, a przecież jest się tylko przechodniem. No i taka to była płyta, która zdobyła 5 Fryderyków, przysporzyła 5 Fryderyków w grupie Raz, Dwa, Trzy, no i zdecydowanie pomogła im osiągnąć ogólnopolską rozpoznawalność. Jestem tylko przechodniem. Grupa Raz, Dwa, Trzy to w audycji Zdarta płyta. Ale jak już wspomniałem, ta grupa miała taki moment w roku 2002, krótko przed wydaniem tego albumu szóstego studyjnego, Trudno nie wierzyć w nic, miała taki moment, kiedy właśnie weszli do studia przy Myśliwieckiej z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Zebrali naprawdę wszelkie piosenki. Piosenki, które śpiewali inni artyści, piosenki, które były powielokroć śpiewane przez innych artystów, które Polska znała już doskonale, tylko wzięli je i zinterpretowali po swojemu. I właśnie ta płyta, mimo że już byli bardzo ukonstytuowaną grupą na polskim firmamencie po tych 5 płytach bardzo dobrze przyjętych, zwłaszcza ta płyta 4 w latach 90., kiedy jeździli po Jarocinie, występowali tam na koncertach jako headlinerzy, wygrywali konkursy, byli laureatami wielu przeglądów muzycznych, to ten rok 2002 jakby na nowo otworzył im drzwi do muzyki popularnej, bo pokazali, że potrafią wziąć utwory, które były, utwory, które wszyscy doskonale znamy, i tchnąć w nich, w nie nowe życie i jakoś na nowo zupełnie można się będzie wtedy w nich zakochać. I dlatego tak ważna była ta płyta Trudno nie wierzyć w nic, która wyszła delikatnie później, bo tamta płyta, która jest naszą dzisiejszą bohaterką, to jest płyta, która udowodniła, że Adam Nowak jest świetnym tekściarzem, a także, że ten zespół jest otoczony świetnymi instrumentalistami i potrafią przekazać swoją muzykę w najlepszy, najpiękniejszy i najczulszy sposób. I to chyba dobry moment, żeby przedstawić ekipę, która pracowała przy tej płycie. Adam Nowak, lider tego zespołu, na gitarze akustycznej, gitarze klasycznej, no i oczywiście śpiew. Mirosław Kowalik, gitara basowa i kontrabas, Jacek Olejarz, perkusja, Grzegorz Szwałek na akordeonie, klarnecie, pianinie, Jarosław Treliński, gitara akustyczna także. A w chórkach wystąpiła pani Marzena Rogalska, którą bardzo dobrze, tą panią myślę, że państwo kojarzą z telewizji, przyjaciółka prywatnie pana Adama Nowaka. No a też gościnnie na tej płycie wystąpili chociażby Antoni Gralak na trąbce, pani Tamara Kalinowska także udzielała się w chórkach, no i także rodzina Pospieszalskich, Lidia, Marcin i Mateusz, którzy odpowiednio udzielali się wokalnie
na organach Hammonda i na saksofonie. Mateusz Pospieszalski, jeden z najlepszych saksofonistów polskich, bez dwóch zdań. No i taka to była płyta. Trudno nie wierzyć w nic. Płyta, która była doskonała pod każdym względem i na tej scenie alternatywnej potrafiła pokazać, że Polacy są spragnieni takiej płyty pełnej refleksji i płyty, która po prostu sięgnie gdzieś głębiej w ich serca i w ich duszę. Jak już troszeczkę opowiedziałem o tej płycie z Myśliwieckiej, płycie z piosenkami Agnieszki Osieckiej, to ta audycja byłaby niepełna, gdybyśmy nie sięgnęli po fragment chociażby tej płyty i wybrałem dwa utwory, które ja szczególnie z tej płyty uwielbiam i chyba też stały się bardzo rozpoznawalne dla tej samej grupy, bo były przecież singlami właśnie z tej płyty. A w oryginałach też to było wyśpiewane bardzo, bardzo pięknie. Tylko dla mnie to już będą ich utwory.

Gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnamy w kąt. Agnieszka Osiecka była wyjątkowa w swoim rodzaju i potrafiła te teksty naprawdę przekuć, znaczy w zasadzie swoje myśli przekuć w teksty, które poruszały całą Polskę, i nie ma osób, które przy utworach, które ona napisała, nie zatrzymają się na chwilę i nie pomyślą i nie odnajdą się chociażby w tej kobiecie z przeszłością i w tym mężczyźnie po przejściach. Zespół Raz, Dwa, Trzy. Czy te oczy mogą kłamać? W oryginale zaśpiewał to wiele lat wcześniej, bo to był rok 1965, a więc 37 lat wcześniej w oryginale zaśpiewał to Jan Pietrzak. Ale to jest zupełnie inna piosenka w wykonaniu Jana Pietrzaka, zupełnie inna i wydaje mi się, że dużo czulsza właśnie w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy. Dlatego ja to odbieram już jako ich piosenkę, bo tak to skowerowali, że to jest po prostu ich interpretacja. A wcześniej Oczy tej małej, i zawsze mam jakiś odruch niechęci wobec kancelistów po tej piosence. Znaczy, pozdrawiamy wszystkich i mam nadzieję, że jesteście porządnymi gośćmi, tylko ten jeden się okazał takim nieprawym człowiekiem, ale no właśnie, piosenka, która także mocno wzrusza, i te lody malinowe to też taki moment, który po prostu wywołuje ciarki na plecach. Ale to państwo wszystko doskonale słyszeli, w oryginale śpiewała to pani Magda Umer, którą no wciąż nie możemy odżałować, którą żegnaliśmy przecież nie tak dawno. Zespół Raz, Dwa, Trzy byli bohaterem dzisiejszej audycji Zdarta Płyta. No i tak raz, dwa, trzy i dobrnęliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji, kroczek po kroczku. Bardzo państwu dziękuję, że byli po drugiej stronie radioodbiorników. Mam nadzieję, że ta audycja, ta płyta przypadła państwu do gustu i mogliśmy sobie odkurzyć właśnie ten zespół, który po prostu nie tak dawno jeszcze dominował polski mainstream, chociaż trzeba ich przyporządkować do muzyki alternatywnej, ale jednak ta refleksja, której ludzie potrzebują, dotarła do szerokiej publiczności i też zostali odpowiednio docenieni, i zespół Raz, Dwa, Trzy cały czas koncertuje, cały czas wykonuje te swoje utwory, i jeśli gdzieś będą w pobliżu, to proszę zaglądać na ich koncerty. Naprawdę warto. Zakończymy piosenką jeszcze z płyty Trudno nie wierzyć w nic z roku 2003, która była dzisiejszą bohaterką audycji Zdarta Płyta, utworem Mam imię, nazwisko i pracę. A co dalej, to już państwo posłuchają. Ja nazywam się Maciej Tutaj. Za tydzień o tej samej porze się słyszymy, to już będzie audycja czerwcowa. I jak dobrze liczę, to jeszcze 4 płyty do przesłuchania i wakacje. Zrobimy sobie delikatną przerwę, ale oczywiście ze słuchawkami na uszach. Także bądźcie po drugiej stronie radioodbiorników. Państwo tam, ja tutaj, tutaj Maciej. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: Moje dorastające dziecko coraz częściej mówi: to moje życie, nie wtrącaj się. Jak uszanować jego odrębność, ale też nie przestać być rodzicem?
4: Myślę sobie, że znowu takie to zdanie, to moje życie, to jest jedno z najbardziej znaczących komunikatów dorastania, bo ono nie jest tylko buntem, ale to jest też taka próba, może desperacka, ale zbudowania własnej tożsamości. I dziecko, które tak mówi, w gruncie rzeczy próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem niezależnie od moich rodziców. No i jest to taki proces konieczny, jednocześnie bardzo trudny, bo dla nas dorosłych, dla rodzica właśnie, oznacza zmianę roli. Czyli nie jesteśmy już tymi, którzy prowadzą za rękę, ale zaczynamy być tymi, którzy towarzyszą z pewnego dystansu. Nie zawsze jesteśmy na to gotowi i największym wyzwaniem jest właśnie znalezienie tej równowagi, żeby nie kontrolować, ale też nie wycofywać się całkowicie. I ten balans, ta równowaga jest też dla nas sporym wyzwaniem. Czasem warto powiedzieć: masz prawo podejmować decyzje, to twoje życie, ja jestem obok, jeśli będziesz potrzebować rozmowy, jeśli będziesz potrzebować wsparcia. To zdanie z jednej strony nie odbiera autonomii, zachowuje relacje, ale granice w tym okresie nie znikają, one tylko się zmieniają. Z takich zewnętrznych stają się bardziej wewnętrzne, czyli rodzic nie musi wiedzieć wszystkiego. Czyli znowu dotykamy bardzo trudnego zagadnienia kontroli. My chcielibyśmy bardzo wiedzieć, co tam się dzieje w naszym nastolatku. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale ważne jest, żeby dziecko wiedziało jedno, że drzwi do rozmowy z rodzicem są zawsze otwarte. Czyli żebyśmy nie zareagowali fochem, złością, niecierpliwością na takie zachowanie dziecka. Nasze drzwi muszą być otwarte, nasze serce musi być otwarte na rozmowę z dzieckiem.
3: W takim razie co w przypadku, gdy ja jako matka przeżywam smutek, pustkę albo poczucie, że nie jestem już potrzebna tak jak dawniej, gdy moje dziecko zaczyna dorastać?
4: Tak, to pytanie jest znowu niezwykle ważne, bo znowu pokazuje to, że to dorastanie dziecka to jest proces, który nie odbywa się tylko w dziecku, ale również odbywa się w nas. No i często mówi się o takiej drugiej separacji, czyli pierwsza separacja to ta, którą przeżywa dziecko, a druga separacja to ta, którą przeżywa rodzic. No i właśnie mama, która często była takim centrum świata dla dziecka, zaczyna doświadczać zmiany. I ta zmiana może budzić smutek, czasem poczucie straty, czasem poczucia, że no ja już nie jestem tak potrzebna. To nie jest oznaka słabości, ale to taka naturalna reakcja na zmianę relacji. Ważne jest też, żeby tych emocji nie wypierać, czyli żeby ich nie udawać, że ich nie ma, ale też ich nie przerzucać na dziecko, czyli nie obciążać dziecka poczuciem winy, czyli o, już mnie nie potrzebujesz, już mnie nie chcesz, bo dorastanie dziecka nie oznacza końca relacji, oznacza transformację, oznacza zmianę. To moment, w którym ta relacja może stać się bardziej partnerska, bardziej świadoma, ale żeby tak się stało, musi rodzic też zrobić miejsce także dla własnego życia. Jeżeli żyjemy czasem w takim systemie, że mamy projekt dziecko i nagle ten projekt się kończy, to rzeczywiście ta nasza pustka może być ogromna. I dlatego myślę o tym, że to jest taki moment, żeby wrócić do siebie, wrócić do swoich potrzeb, do swoich pasji, do swoich relacji, które często były przez lata na drugim planie, bo trzeba było zawieść na angielski, zawieść na basen, bo trzeba było nawet wolny czas tak dopasować, żeby spędzić wakacje, urlop w takim miejscu, które będzie atrakcyjne dla dzieci. Często jest tak, że rzeczywiście przez lata zaniedbujemy tutaj relacje samego ze sobą, dorosłej mamy, dorosłego taty. Paradoksalnie, im bardziej rodzic potrafi odnaleźć siebie, tym mniej obciąża dziecko swoją potrzebą bliskości. Czyli jest to takie niezmierne zadanie dla nas, dorosłych, ażebyśmy byli w kontakcie sami ze sobą. Wtedy będziemy lepiej towarzyszyć, będziemy lepszym partnerem i będziemy rzeczywiście bardziej też otwarci na relacje z naszym młodym, dorosłym, dorastającym, zbuntowanym człowiekiem.
5: Pani doktor, Jak rozmawiać z młodym dorosłym o odpowiedzialności, o pieniądzach, obowiązkach, żeby nie brzmieć jak ktoś, kto tylko wymaga i ocenia?
4: No, rozmowa o odpowiedzialności jest zawsze trudna, bo bardzo łatwo zamienia się właśnie w monolog, w taki pełen wypowiedź naszą, pełną rad, ostrzeżeń, oczekiwań, a młody dorosły nie potrzebuje kolejnego wykładu, potrzebuje rozmowy, w której jest traktowany poważnie. Kluczowa jest zmiana tonu z musisz na jak ty to widzisz. Czyli to bardzo ważne, próbujemy nie mówić słowa musisz, a dopytujemy, a jak ty to widzisz? I zamiast mówić, powinieneś bardziej się starać, lepiej zapytać, a jakie masz plany, co jest dla ciebie ważne. I to nie oznacza takiej rezygnacji z wymagań. Oznacza zmianę sposobu komunikowania tych naszych oczekiwań. Dorosłość nie rodzi się pod presją. Ona rodzi się w przestrzeni, w której człowiek może wziąć odpowiedzialność za własne decyzje. Rodzic może być wtedy kimś w rodzaju konsultanta, kimś, kto dzieli się swoim doświadczeniem, ale nie narzuca rozwiązań. Bo odpowiedzialności nie da się wpoić, można ją wypracować przez doświadczenie, przez rozmowę, przez rzeczywiście poznanie takiego innego punktu widzenia. Natomiast jeżeli zaczniemy monologi wygłaszać młodym, to młodzi nas przestaną słuchać, bo to jest nieatrakcyjne, a my musimy troszeczkę zrobić krok do przodu i wejść w ich świat, w ich przeżycia, w ich oczekiwania, w ich plany i pokazywać im doświadczenie.
5: A gdzie przebiega granica między pomocą dorosłemu dziecku, a wyręczaniem go w życiu, które już powinno budować samodzielnie?
4: Myślę sobie, że teraz zadał mi pan jedno z najtrudniejszych pytań takiego współczesnego rodzicielstwa, bo z jednej strony tak, chcemy pomagać, bo pomoc jest wyrazem troski. Wyrośliśmy w takiej kulturze, że jak karmimy, to kochamy, to szczególnie nasze mamy. Ale jeżeli ta troska jest nadmierna, to ona może zatrzymać rozwój. Granica przebiega nie tyle w tym, ile pomagamy, ale w tym, czy co ta pomoc nasza robi naszemu dziecku. Czyli jeśli pomoc wzmacnia sprawczość, to jest dobra. Ale jeśli ta pomoc staje się coraz bardziej taka uzależniająca dziecko od nas, no to warto się wtedy zatrzymać i temu przyjrzeć. Można zadać sobie proste pytanie. Czy to, co robię, przybliża moje dziecko do samodzielności, czy też to, co robię, oddala moje dziecko od bycia bardziej samodzielnym? I czasem najtrudniejszą formą wsparcia jest pozwolenie na konsekwencje. Nie chodzi tutaj o brak pomocy, ale chodzi o taką pomoc mądrą. Taką, która nie odbiera dziecku odpowiedzialności za własne życie, bo dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy odkrywamy, to ode mnie zależy. Ja mam wybór. A rolą rodzica jest w tym momencie nie tyle prowadzić, ile stać obok i ufać, że dziecko potrafi iść własną drogą. I myślę sobie, że to jest ogromnie trudne.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.